0: Quando si sei due
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
2: Ucho na świat to jest taki zestaw pomysłów na rozmaite podróże, malusieńkie i te duże. Dzisiaj będzie duża podróż. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka, jest pilotem wycieczek. Podróżuje naprawdę bardzo dużo i czasami bardzo, bardzo, bardzo daleko. No bo dlaczego warto, jeżeli warto, wybrać się do Australii?
3: Właśnie zaczęłabym od tego, że to jest tak bardzo daleko, że chociażby dlatego warto. Bo myślę, że nie rozumiemy, co znaczy daleko, dopóki nie polecimy do Australii. I rzeczywiście jest tak, że w Australii odległość podaje się w godzinach i w minutach. Nie tak, że jechałem gdzieś tam 120 km na przykład, albo nie wiem, 400 km, tylko jechałem 8,5 godziny na przykład. A już samo dostanie się do kraju, który jest właściwie szóstym największym państwem na świecie, to jest bardzo daleko. I to jest tak, że zazwyczaj lecimy z przesiadką gdzieś. Do niedawna był to Bliski Wschód, jak będzie dalej, zobaczymy. Ale jak już się na tym Bliskim Wschodzie, na jakimś jednym z większych lotnisk wysiądzie i potem się wsiądzie już do tego docelowego samolotu, to można zrobić wszystko. Jeść, spać, oglądać, pić, jeść, znowu spać, chodzić, czytać, spać. I potem się człowiek budzi i jest jeszcze na przykład 7 godzin lotu. To jest po prostu nieskończoność.
2: Podejmujemy ten wysiłek. Dlaczego? Co jest takim impulsem, co by mogło zachęcić turystów do tego, żeby się tak trochę umęczyć?
3: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że każdy z nas kiedyś słyszał słowo antypody, ale chyba tak do końca nie wiemy, co to znaczy, tylko wiemy, że jest egzotycznie i daleko, że jest daleko.
2: No właśnie, gdzieś tam na antypodach. Coś tam było, coś tam jest i nie wiadomo co.
3: Tomek w krainie kangurów to jest taka dobra motywacja, bo ta Australia za nami od dziecka gdzieś tam chodzi, że właśnie daleko i że egzotycznie. I tam jest egzotyka, ale to jest taka swojska egzotyka, bo jak już przebędziemy te wszystkie godziny i minuty, żeby nie podawać w kilometrach, to na miejscu się nagle okazuje, że tam jest tak normalnie, tak swojsko, ale jest bardzo, bardzo ciekawie i nawet dla faktu, żeby poczuć, jak daleko jest pomiędzy jednym miastem a drugim, jednym miejscem a drugim, to jest taka pierwsza, myślę, fajna motywacja, żeby się tam wybrać.
2: Jak tam jest z pogodą?
3: Ja jestem zdania, że pogoda jest zawsze, tylko ludzie nie potrafią się ubrać. I jak ja byłam w Australii, to było w lutym tego roku, to właśnie było bardzo zaskakująco i tak bardzo trudno było przewidzieć, co się wydarzy następnego dnia. Było dużo bardziej mokro i wilgotno, niż myślałam, że będzie. I jak na przykład wszyscy jadą na ten środek interioru pod Świętą Skałę Aborygenów, pod Uluru, żeby zobaczyć ją w promieniach zachodzącego słońca, to ja się śmiałam, bo podczas kiedy ja chciałam doznać takiego właśnie doświadczenia, to po prostu zaszło Uluru, w sensie zaszło w strugach deszczu. Nie było nic widać, ale to też było ciekawe doświadczenie. Pogoda jest od tropikalnych, takich naprawdę ciepłych miejsc po śnieg, bo na terytorium Australii obszar, na który pada śnieg, jest większy od Szwajcarii. Ale ponieważ Australia jest tak duża, to się tak rozkłada.
2: Także jest wszystko. Czy przemieszczanie się tam, jak

0: Już przejedziemy, jest łatwe.
1: W Australii dużo rzeczy jest łatwych, w tym sensie, że jest dostępny transport i są dostępne jego różne warianty. I zanim jeszcze pojechałam, to słyszałam o takich kolegach, koleżankach, którzy na miejscu kupowali sobie jakieś takie kampery albo właśnie duże jeepy, którymi się przemieszczali po kontynencie i potem jak już mieli sobie po tej miesięcznej czy dwumiesięcznej podróży wrócić do Europy, to po prostu sprzedawali te swoje środki transportu, bądź też je gdzieś zostawiali, jeśli były takie już takie trudne do zmonetyzowania, powiedziałabym. Natomiast jak byłam w Australii, to zastanawiałam się, po co miałabym coś takiego robić, bo ja tak do końca nie odnajduję przyjemności w takim po prostu jechaniu, siedzeniu za tą kierownicą, jechaniu. Podczas gdy jest całe mnóstwo samolotów, autobusów i różnych innych takich wariantów, więc można samemu, można z wycieczką, ale niezależnie od wariantu na pewno warto.
0: Co najbardziej twoim zdaniem przyciąga turystów tam? Bo nie wiem, czy tam ruch turystyczny jest bardzo duży.
1: Ruch turystyczny jest duży, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że to jest takie miejsce, gdzie jest stosunkowo dużo obszaru do zamieszkania i mało ludzi, bo ludzi to jest tak około 27 milionów mniej więcej, na naprawdę sporym kawałku lądu, to nie jest tak, że gdzieś jesteśmy jakoś tak zasypani tymi turystami z każdej strony. Nawet jeśli pojedzie całkiem sporo ludzi w tym samym czasie, to część będzie w miastach, część na plażach, część gdzieś w tym takim interiorze australijskim, więc tego bym się specjalnie nie obawiała.
0: Czy są jakieś specjalne udogodnienia dla turystów? Jakieś karty turystyczne, czy tego typu rzeczy, o których warto wiedzieć zawczasu?
1: Udogodnieniem w niektórych miejscach jest darmowy transport publiczny. To nie jest tylko dla turystów, to jest dla wszystkich. Tak jest na przykład w centrum Melbourne, gdzie na całkiem sporym kawałku w centrum miasta można się za darmo przemieszczać i to jest bardzo, bardzo fajne udogodnienie dla wszystkich. Największym, jak dla mnie, udogodnieniem jest ta mnogość chociażby linii lotniczych i samolotów, którymi się można dostać do nawet najmniejszych miejsc w Australii.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: Grudzień 1923 rok. Zazgrzytało żelastwo i pociąg zatrzymał się przy peronie białostockiego dworca kolejowego. Lokomotywa sapnęła kilka razy, wypluwając nadmiarowe obłoki pary, a z wagonów wysypał się tłumek pasażerów. Był czwartek, a więc dzień handlowy.
2: Tate, dorożkę weźmiemy!
1: Nalegała urodziwa Żydówka w eleganckim palcie, opatulona wzorzystym wełnianym szalem. Dorożkę, dorożkę. A pieniądze masz?
2: Ale tate, ciemno, zimno, a na Hanajki dalekowato.
1: Cicha i durnowata. Raz, dwa będziemy na miejscu, a Jakubek migiem samowar nastawi. Z ulicy Świętego Rocha skręcili w Sukienną. Przenikliwy, zimny wiatr zacinał z ukosa, kłując w twarz pióropuszami śniegu. Młoda kobieta trwożnie rozglądała się w ciemności. Nie uszli i 30 metrów, kiedy przed nimi wyrosły trzy typy w jesionkach i głęboko naciągniętych na oczy kaszkietach. O, państwo Mojżeszowi do synagogi? Tak rano? Zagadnął jeden z nich. I już widzisz, dodał. Portfelik i bagaże poproszę. Póki co obsługa była prima sort. Niestety kupiec Merkel Furman nie wpisał się w te salonowe konwenanse.
2: Ty zbójo! Ja zawezwę policję!
1: Nie skończył kwestii, gdyż celny cios w szczękę rozłożył go na śliskiej ulicy. Jego córka Bella próbowała wzywać pomoc, ale trzeci z napastników tak dokładnie okręcił jej głowę szalem, że nawet nie zipnęła. Kupiec Furman przyjął jeszcze kilka ciosów na twarz i z jego kieszeni ubyło 20 milionów marek. Oniemiałej kobiecie wyrwano z ręki kosz z odzieżą. Wartości, jak później określiła, 500 000 000 marek. I bandyci rozpłynęli się w porannej szarówce. Posterunkowy Antoni Zawadzki kończył właśnie swoją służbę przy dworcu kolejowym. Już miał przejść na drugą stronę torów do komisariatu, kiedy zauważył trzy przekradające się w stronę dworca postacie.
3: Ej, wy tam!
1: Policjant wyjął pistolet.
3: Stać, bo będę strzelać!
1: Pierwszego dopadł zbira z pakunkami. Drugiego trzymali już kolejarze. Trzeci zniknął pomiędzy stojącymi na bocznicy wagonami. Posterunkowy nawet nie zdawał sobie sprawy, jaki ptaszek wpadł mu w ręce. Aspirant Lewicki założył nogi na biurko i zapalił papierosa. Z niechęcią wziął z biurka akta, spojrzał na nagłówek. Rabunek na dworcu kolejowym. Znowu pewnikiem obrobili jakiegoś pijaczka, mruknął ze znudzeniem. Jednak w miarę przeglądania notatki wzrastało w nim zainteresowanie. Podniósł słuchawkę telefonu.
3: Areszt?
1: Tu Lewicki. Dajcie na przesłuchanie zatrzymanego dzisiaj rano niejakiego... Farberowicza. Tak, natychmiast. Rozkuj i poczekaj na korytarzu. Kajdanki szczęknęły metalicznie i zniknęły w kieszeni policjanta. Lewicki wygodnie rozparł się na krześle. Proszę, niech pan siada, podsunął aresztantowi nogą taboret. A więc tak wygląda sława białostockich Hanajek. Nazywam się Izak Boruch Farberowicz, odpowiedział cichym, lecz stanowczym głosem aresztant. Spod okrągłych okularów padło na Stefana spojrzenie na pewno niebandyckich oczu. Widać było, że należały one do osobnika wykształconego, pewnego siebie, ale nie hardego. Co to za fuszerka na dworcu? To kiedy przyjdzie ten drugi policjant, który da mi w mordę? Lewicki uśmiechnął się. Widzę, że oprócz świętych ksiąg łyknął pan też nieco psychologii. Lewicki wyjął z biurka formularz przesłuchania, zamoczył pióro w atramencie. No to do rzeczy. Od ostatniej odsiadki minęło niecałe 4 miesiące. Co panu tak śpieszno na państwowy wikt? A, bo to panie komisarzu, za młodym na komisarza. Póki co aspirant, sprostował Lewicki. No to, panie aspirancie, to wszystko jest bez sensu. Poruta za porutą. A jak już coś wpadnie, to na jedną dobrą balangę nie starcza. Na melinie u ślepego Felka, kiedy skończyła się zabawa i wracaliśmy na kwatery, przyszedł pomysł, żeby spróbować szczęścia w białostockim pociągu. Był czwartek, w Białymstoku dzień targowy, więc wśród pasażerów mogło być sporo kupców lub majętnych klientów. Mnie osobiście pomysł pasował, gdyż większość warszawskich moserów miała mnie na oku. Zapakowaliśmy się na Wileńskim. Ale jak pech to pech. Pasażerów sporo, ale jeszcze więcej żołnierzy na przepustkach. W dodatku jeden przedział pełen policjantów. Z nadzieją, że może tu, na targu, da się kogoś przekręcić, dojechaliśmy do Białegostoku. Po drodze postanowiliśmy wstąpić na jednego głębszego na Hanajki do Rudej Mośki. No i po drodze spotkaliśmy tego Trufnisia. Dalej pan aspirant już wie. Farberowicz prawie z ulgą wyrzucił ostatnie zdanie. Lewicki przyglądał mu się uważnie. Podświadomie czuł odrobinę sympatii do przeciwnika zza drugiej strony barykady. Odłożył pióro. No właśnie, panie Farberowicz, nie wiem wszystkiego. Kupiec Furman i jego córka zeznali, że groziliście rewolwerem. Sądy teraz działają w trybie doraźnym, więc wie pan, co grozi za napad z bronią? Stryczek. Tak więc co z tym rewolwerem? Nachalnik zerwał się z taboretu. Nie było żadnego rewolweru. Stefan ruchem ręki posadził go z powrotem. Panie Farberowicz, nie jestem antysemitą ani nadgorliwym policjantem. Wybrałem zawód psa i szczekam, bo mi za to płacą. To taki sam zawód jak pana złodziejski. Znam większych złodziei niż kieszenkowcy. Schopenfeldziarze czy potokowcy to bankierzy, politycy, magnateria i cała banda próżniaków. Opowiem panu pewne zdarzenie z czasów powstania sejneńskiego. Było to pięknego sierpniowego wieczoru roku 1919. Litwini zaatakowali i zdobyli Sejn. Polskie oddziały wycofały się. Ranny podporucznik został otoczony w jednym z domów na rynku. Po sesji prowadził sklep Żydek, który w piwnicy znalazł oficera, opatrzył go i ukrył w beczce po śledziach. Wieczorem do miasta powróciły polskie oddziały. Porucznik był uratowany, ale jeden z oficerów chciał obić Żyda za trzymanie polskiego oficera w śledziowym smrodzie. Tego wieczoru ten oficer stracił przednie zęby, a młody podporucznik oficerskie szlify. Lewicki trochę z zażenowania zmienił nieco fakty. Otóż te kilka godzin spędził on nie w beczce po śledziach, ale w kloacznym dole. Farberowicz patrzył na Lewickiego z niedowierzaniem. I to nieznajomość złodziejskiego slangu, ani opowieść przesłuchującego była powodem jego zdumienia, ale to, co powiedział ten pies. Złodziej? Taki sam zawód jak każdy inny? Nigdy jeszcze nie patrzył na swoje wyczyny z takiej perspektywy. Ciężko stęknął. Ryzyk fizyk. Ten nagan to niby był. A dlaczego niby? Bo to taka dziecięca zabawka z ebonitu. Wyrzuciłem ją przy torach koło semafora. Dobrze. A skąd pan zna Arona Bubkiewicza? Nie znam człowieka, kto to. Widzę, że wracamy na stare podwórko. Policjant zapalił papierosa. To twój wspólnik, którego zatrzymaliśmy. Lewicki specjalnie przeszedł na ty. Trzeci uciekł. Radzę, przemyśl to jeszcze i omów z adwokatem, bo ten już dobija się do ciebie. To na dzisiaj tyle. Sprawdzę, co z tym nagałem. Lewicki zdusił papierosa w popielniczce. Otworzył drzwi. Wyprowadzić zatrzymanego! Farberowicz wychodząc odwrócił się. W jego oczach nie było widać, tak jak u większości przyłapanych złodziejaszków, nienawiści. Bardziej przebijała nutka szacunku. Do widzenia, panie komisarzu. Stefan machnął tylko ręką.
4: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.

0: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
3: Jest szósta. Poranne spotkanie rozpoczynamy od wiadomości Polskiego Radia Białystok. W studiu Katarzyna Kozłowska.
4: Polacy w całym kraju świętowali 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziennikarz Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Już za 3 godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Na sportowo, kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach w ten sposób mieszkańcy regionu świętowali 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O solidarności społecznej, współdziałaniu i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość kraju mówiono podczas łomżyńskich obchodów.
5: Wstajemy do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów.
6: Konstytucja 3 maja, chociaż istniała krótko, echo konstytucji dotarł także do Łomży.
7: Historyk Krzysztof Sychowicz.
6: 1 września 1791 roku na rynku w Łomży odbyło się uroczyste zaprzysiężenie konstytucji, w którym uczestniczyły władze ówczesnej Łomży i elita miasta i regionu. Prawo o miastach to jest także m.in. zamiana w Łomży burmistrza na prezydenta.
8: To jest część naszej historii, tradycji. Żałuję, że młodych jest mało, ale starzy też muszą trwać.
4: W Suwałkach główne wydarzenia związane ze Świętem Narodowym zorganizowano pod dębem wolności.
9: Nasz liczny udział w uroczystościach dla uczczenia Konstytucji 3 majowej
10: prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz
9: świadczy, że los naszej ojczyzny nie jest nam obojętny.
11: To dla mnie niezwykły zaszczyt i honor, że mogę być z Państwem tutaj.
10: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
11: W tym wyjątkowym dniu i w wyjątkowym miejscu.
12: Pod flagą biało-czerwoną powinniśmy się wszyscy jednoczyć i każdemu starczy miejsca.
10: Poseł Jarosław Zieliński.
12: Bo Polska to my. Niech żyje wolna, niepodległa i bezpieczna, najjaśniejsza Rzeczpospolita.
4: W Białymstoku uroczystości zorganizowano przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki. Odznaczenie Orderem Orła Białego rysuje obraz Polski odważnej, wolnej i solidarnej, tak mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczania wysokich odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, reżyser Lech Majewski i opozycjonistka z okresu PRL-u Hanna Łukowska-Karniej. Najwyższe odznaczenie odebrał Andrzej Poczobut. Order Orła Białego czekał na niego od listopada ubiegłego roku. Dziennikarz białoruskie więzienie opuścił dopiero w ubiegłym tygodniu. Sylwia Białek.
13: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, wolnej, solidarnej, do głębi artystycznej i Polski, która nigdy nie odda wolności.
14: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach.
13: Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem, a są nimi, jego zdaniem, przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Zaznaczył, że na tym tle jest on po prostu zwykłym człowiekiem,
15: który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
13: Dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, powiedziała z kolei dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.
16: Słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie.
13: Andrzej Poczobut podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu, rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia. Jak mówił, jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska.
17: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający, dlatego przygotowania trwały długo.
18: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
19: Słyszę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
17: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy, dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie Lucyna Michałka-Kępisty.
20: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami.
17: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
21: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
17: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: W naszym regionie do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 12 tysięcy maturzystów. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
0: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
3: A teraz pogoda, która, trzeba przyznać, nie bardzo przejmuje się tym, że wróciliśmy do pracy. Dzisiaj w województwie podlęskim mnóstwo słońca, chociaż miejscami pojawi się więcej chmur, szczególnie na Suwalszczyźnie, gdzie możliwy jest przelotny słaby deszcz. Temperatura wciąż bardzo przyjemna, od 24 do nawet 27 stopni maksymalnie, czyli nadal bardziej majówkowo niż poniedziałkowo. Wiatr słaby z południowego zachodu. A w nocy też spokojnie od 9 do 11 stopni, choć miejscami może znów słabo pokropić.
0: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały. Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
3: 5 po 6, no to jak? Wstajemy na 3? Raz, dwa, trzy i zaraz 13, może lepiej raz, dwa razem z nami. Kamil Kalicki, Tomasz Piekarski, napędza nas muzyka. Witamy, cześć.

Pobudka po szóstej, w tym momencie 13 po szóstej, po majówce, zachowanie, którego prawdopodobnie nie dopuściłby się zwykły człowiek. Wbrew pozorom to nie jest okrucieństwo. Był długi weekend, pyk i już nie ma. Ale miło widzieć i wiedzieć, że już działacie i na dzień dobry gra wam Polskie Radio Białystok. Kto wstaje skoro świt, ten może poczuć konsternację, że słońce coraz mocniej wyprzedza. Udało mu się wstać o 4:43, z każdym dniem coraz mocniej przyspiesza. Zejście planowane jest tuż po godzinie 20. Wychodzi na to, że jeśli chcemy dotrzymać tempa, przed nami ponad 15 godzin dobrej roboty. Bo będzie dobra, co do tego nie mam wątpliwości.

20 po 6. Wspaniale, że była majówka, że już po, prawda? Nie wiem, czy maturzyści to potwierdzają. Dzisiaj pierwszy egzamin dojrzałości z polskiego, potem z matematyki. To życzymy wielkiego powodzenia tegorocznym maturzystom. 12 tysięcy z Podlaskiego dzisiaj pisze. Co roku to przede wszystkim matma spędza sen z powiek. Nierzadko się śmieje, że matura z matematyki to mały pikuś, bo po szkole zobaczycie dopiero, jak ciężko będzie złożyć magwrapa w czasie poniżej jednej minuty.

wraz z początkiem maja praca w ogrodzie nabrała tempa. Ludzie się chwalą na portalach społecznościowych idealnymi grządkami, coraz to popularniejszymi szklarniami do uprawy roślin, które możemy kupić w internecie za całkiem nieduże pieniądze. Moim zdaniem nazywać szklarnią plastikowy domek z poliwęgla, no to jednak przesada. Jeśli ktoś rozważa zakup takiego czegoś, to polecam najpierw odwiedzić pobliskie ogródki działkowe. W koszach na śmieci albo u sąsiadów na drzewach znajdziemy resztki poliwęglanowych konstrukcji, które permakulturalnie na wietrze zatańczyły. No właśnie, co z pogodą w regionie? Czy trzeba będzie pilnować, żeby chociażby foliaczek nie odleciał, czy będzie grzało? Dowiemy się podczas łączenia z biurem prognoz po wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 6:30, już za 3 minuty.

0: HAT 99.4 FM. DJ Fame McFly. Maxima. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek. Od 19.
1: Music, please.
2: Here we go.
3: Bring it on.
4: Oh, yeah.
0: Bądź gotowy. Autopromocja.
5: 6.30 poranne wiadomości Polskiego Radia Białystok przygotowuje Katarzyna Kozłowska.
6: Zwęglone ciało znaleźli podlascy strażacy, gasząc wieczorem pożar przyczepy kempingowej w Okuniowcu w powiecie suwalskim. Sprawę bada policja i prokuratura. Natomiast w Suchej Rzeczce w gminie Płaska paliły się wczoraj dwa budynki gospodarcze i część lasu. Ogień przez kilka godzin gasiło 9 jednostek straży. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Straty oszacowano na 350 tysięcy złotych. Straż pożarna ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym. Trzeci najwyższy stopień obowiązuje na przeważającym obszarze kraju. W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu Świętego Floriana, patrona strażaków. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich początek sezonu. Na wodę wypłynęli pierwsi żeglarze. Przez 3 dni majówki dopisywała słoneczna pogoda i wiatr wyjący z siłą od 2 do 4 stopni w skali Beauforta. Było kilka, na szczęście niegroźnych interwencji. Temperatura wody w jeziorze Niegocin ma 12 stopni. Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, poinformowała kancelaria prezydenta. Politycy rozmawiali telefonicznie, omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego, czytamy w komunikacie. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy, jak poinformował mer miasta Siergiej Sobianin. Maszyna uderzyła w dom, jednak nie ma poszkodowanych. W miniony weekend rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku Moskwy. Na 9 maja zaplanowano w Moskwie paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin chce, aby w tym czasie Ukraińcy powstrzymali się od atakowania stolicy Rosji. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Jak do tej pory wszystkie dobre prognozy na majówkę sprawdziły się w 100%. Ciekawe, co będzie dalej. W sprawie, myślę, orientuje się dobrze synoptyk Tomasz Siemieniuk z Białostockiego Biura Prognoz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich. Pewnie. Jeżeli chodzi o tą prognozę, no to generalnie się sprawdza. 100% mieliśmy pięknej, słonecznej, bardzo ciepłej pogody. Nocy mieliśmy ciepłe, ale też i przede wszystkim ostatnie te dni majowe. Początkowo majowe, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, poniedziałek, no to w zasadzie jeszcze w naszym regionie będzie przeważało zachmurzenie małe. Trochę chmur stopniowo w drugiej części dnia będzie się pojawiało bardziej, nieco więcej na pograniczu z Mazurami. Są to chmury związane z frontem atmosferycznym falującym, który ściąga się przez Polskę północną i on trochę nam przyniesie wzrost zachmurzenia i niewielką, ale możliwość słabych przelotnych opadów deszczu, ale głównie tylko na Suwalszczyźnie. Temperatura dzisiaj maksymalna w ciągu dnia jest prognozowana w zakresie od około 24 na północy do 27 na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Wiatr będzie w ciągu dnia słaby, chwilami umiarkowany. Będzie wiatr przeważnie z południa i z południowego zachodu. Ciśnienie atmosferyczne jest w normie 995 hektopaskali i będzie powoli się obniżać. I co do najbliższej nocy, czyli nocy z poniedziałku na wtorek, to też będzie przeważało zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, zwłaszcza na północy. I to jest niewielkie ryzyko wystąpienia na krańcach północnych i północno-zachodnich słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 9 do 11 stopni.
5: Pewnie wielu z nas chciałoby słoneczną pogodę jak najdłużej mieć przy sobie, ale nie psioczmy na ten deszcz, który miejmy nadzieję również wkrótce spadnie. No, o pogodzie mówił synoptyk Tomasz Siemieniuk. Dziękuję bardzo.
0: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.

0: za 27.
1: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
0: Dla tysięcy uczniów w całej Polsce to wyjątkowy moment. Dzisiaj zaczynają się matury, a to, jak się mówi, egzamin dojrzałości. Jedni podchodzą do niego ze spokojem, inni z dużym stresem, bo to przecież ważny krok ku dorosłości. Na pierwszy ogień tradycyjnie idzie język polski. Egzamin rozpocznie się o 9 i potrwa aż 4 godziny.
2: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne. Wystarczy napisać dobrze rozprawkę. Lepiej po prostu przeżyć tą maturę z polskiego i tyle.
3: Jest stres przed maturą?
4: Oczywiście, ale jestem podekscytowana, ale no niestety, no jednak to matura. Myślę, że polski, bo to jest moja niestety piąta lichwiosowa. Będzie 4 godziny trzeba wysiedzieć, no ale trzeba przetrwać, no. Myślę, że niestety praca trochę jest najtrudniejsza. Te lektury to tak różnie bywa czasami, jak podpadną. A najprostsze to myślę, że druga część, ponieważ tam jakieś się punkty wyłapie, coś tam z tekstu, z fragmentu się zrobi.
5: Jaki jest plan na maturę? Co będziesz zdawać?
6: Matematyka, fizyka i angielski. Rozszerzenia.
5: I przed czym jest największy stres?
6: Chyba przed polskim podstawowym w sumie. Najgorzej się z tego czuję, ale też myślę, że pójdzie w miarę dobrze.
7: No ja to najbardziej właśnie języka polskiego, ustnego i pisemnego. No bo jestem taki ścisły umysł i się boję właśnie, że coś nie zapamiętam, jakiś błąd kardynalny dam. No tam są 3 testy, język polski w użyciu, czyli tam praca z tekstem. Jest test historyczno-literacki, czyli epoki, lektury. No i na koniec jeszcze praca argumentacyjna, czyli tam najwięcej punktów można właśnie zdobyć i trzeba pracę po prostu argumentacyjną na 300 słów napisać.
5: Co będzie najtrudniejsze?
7: No na pewno praca argumentacyjna.
8: Potwierdzam, praca argumentacyjna.
5: Dużo nauki było przez te 4 lata, czy raczej w tym ostatnim roku był taki nacisk?
7: Myślę, że ogólnie było dużo, tak wiadomo, że w 4 klasie wzrosło, no ale tutaj też się dużo uczyliśmy.
4: Mogłabym się nazwać humanistką, więc przez całe 4 lata płakałam nad książkami z matematyki. Najtrudniejsze właśnie było to zrozumienie tych przedmiotów ścisłych, wydaje mi się. Ale to też wszystko zależy od danej osoby, czy jest ścisłowcem, czy jest humanistą i jakiego przedmiotu lubi się uczyć najbardziej. Więc tej nauki było naprawdę bardzo dużo, ale jednak ta nauka się przyda i przyda się do końca życia. Już mam wybrane studia, już na szczęście już się dostałam, ponieważ mam przewagę rekrutacyjną, więc teraz tak naprawdę matury to jest zwykła formalność. Jedyne, czego mogę się bać, to matematyki. No ja też piszę biologię i chemię rozszerzoną, więc będę musiała jeszcze przyswoić te najważniejsze rzeczy, które na pewno pojawią się na tych maturach.
9: Trochę się tym stresuję, ale jakoś to będzie. Moim zdaniem polski jest najtrudniejszy i najbardziej się właśnie nim stresuję. Wydaje mi się, że najwięcej materiału przynajmniej dla mnie jest do przyswojenia, bo ja jestem jakby umysłem ścisłym i po prostu to jest trochę trudniejsze.
10: Najtrudniejsze to będzie matematyka, rozszerzenie. No i też, żeby z języka polskiego na też żadnego błędu kardynalnego nie popełnić.
11: Pewnie stresuję się jak każdy, ale nie ma takiej jednej specyficznej rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu to jest taka stresująca atmosfera. Ale staram się wyluzować.
0: Z maturzystami rozmawiała Hanna Kość. W województwie podlaskim do matury podejdzie ponad 12 tysięcy osób. Większość z nich to tegoroczni absolwenci szkół średnich, ale jest też grupa maturzystów, dla których to kolejna taka próba. Na początek wszyscy zmierzą się z językiem polskim. Jutro czeka ich matematyka, następnie język obcy, a potem matury z przedmiotów rozszerzonych i egzaminy ustne.

Za 11.07 Polskie Radio Białystok na dzień dobry. W Podlaskim, jak wiemy, nastała pora suszy, że nawet z działek ogrodowych trudno skorzystać, bo jak nie podlejesz setkami litrów, to nic nie rośnie, nawet zdziebko trawy, ale dobrze, że ma popadać w tym tygodniu, jak twierdzą synoptycy, deszcz, choćby lał przez cały tydzień, to i tak nie zniweluje suszy w regionie, no ale na pewno ją załagodzi. Uspokajam też momenty ze słońcem, będą przejaśnienia także, a dzisiaj to chyba nawet najcieplejszy dzień tej majówki, czy tego maja. Pamiętam taki wierszyk: maj zieleni, łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. Dziś prawdopodobnie najcieplejszy dzień majówki.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Dunwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
5: Już wstałam Ruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
6: Żyzna gleba to wapno i uregulowane pH. Zadbaj o plony z nawozami wapniowymi Gold Kalk i innymi z serii Gold, reaktywnymi i skutecznie rozpuszczalnymi. Sprawdź ofertę firmy TransRoll, autoryzowanego dystrybutora polskich fabryk nawozowych. Wapna marki Gold w konkurencyjnych cenach z dostawą. TransRoll, Andrzej Remisiewicz. Kruszewo wypychy koło soku. Telefon 668 118 242. Zapisz ten numer. 668 118 242.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.

0: 7 w poniedziałek, 4 maja. Mamy okazję usłyszeć najważniejsze wiadomości Polskiego Radia Białystok. Wydanie poranne, Katarzyna Kozłowska.
1: Maturzyści w całym kraju rozpoczynają dziś egzamin dojrzałości, na początek pisemny z języka polskiego. Na sportowo, kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach, tak mieszkańcy regionu świętowali rocznicę Konstytucji 3 maja. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma wypracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Ponad 12 tysięcy osób w województwie podlaskim ma przystąpić do rozpoczynających się dziś egzaminów maturalnych. Większość z nich to tegoroczni absolwenci szkół średnich, ale jest też grupa maturzystów, dla których to kolejna taka próba, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk.
2: 10 525 osób. Są to absolwenci tegoroczni. Oczywiście do przystąpienia do egzaminu maturalnego uprawnieni są również absolwenci z lat poprzednich, zarówno ci, którym nie udało się uzyskać świadectwa dojrzałości w latach poprzednich, jak też ci, którzy poprawiają wynik. Mamy nadzieję, że wszystkim uda się dotrzeć na egzamin maturalny na język polski na godzinę 9.
1: Ci maturzyści, którzy z niezależnych od siebie powodów nie będą mogli stawić się na swoje egzaminy teraz, w czerwcu będą mieli okazję zrobić to w terminie dodatkowym. Nie powinni jednak nadużywać takiej ewentualności, ostrzega Agnieszka Muzyk.
2: Bardzo bym radziła, by ten termin traktować rzeczywiście jako awaryjny tylko w przypadku szczególnych sytuacji. To są sytuacje zdrowotne lub losowe, ale udokumentowane, czy to zaświadczeniem o pobycie w szpitalu, czy też jakimś zdarzeniem losowym, na przykład w drodze na egzamin maturalny, i wtedy jest to udokumentowane chociażby poświadczeniem służb, które interweniowały w tych przypadkach.
1: Matury w terminie głównym potrwają do 30 maja, w dodatkowych od 1 do 16 czerwca. Wyniki znane będą 8 lipca. Niezmienne wartości, prawda i dobro są podstawą naszej wolności, podkreślali uczestnicy obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Białymstoku. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci i służby mundurowe. Przyszli też białostoczanie.
3: Konstytucja 3 maja jest bardzo ważnym świętem dla Polski.
4: Konstytucja druga na świecie, bardzo ważna.
5: Dziedzictwo Konstytucji nakłada na nas zobowiązanie nie tylko wobec przeszłości, lecz przede wszystkim wobec przyszłości.
6: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
5: Nowoczesne państwo jest silne zaufaniem swoich obywateli. To misja wobec tych, którzy ją pisali, i wobec tych, którzy będą z niej korzystać po nas.
7: Konstytucja stała się symbolem nadziei i fundamentem nowoczesnego patriotyzmu.
6: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Dziś żyjemy w Polsce wolnej, ale patriotyzm nie stracił na znaczeniu. W obliczu niepewności potrzebujemy właśnie takiego patriotyzmu.
8: Na naszych oczach argumenty targowickie zyskują drugą młodość.
6: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Najwyższy czas powrócić do podstawowych zasad. Uczmy się zatem od naszych przodków prawdę nazywać prawdą, a kłamstwo kłamstwem.
9: Bardzo ważny wkład do uczczenia tego dnia jest, żeby tutaj przyjść i razem uczcić.
1: Podobne uroczystości odbyły się w całym regionie, m.in. w Łomży i Suwałkach. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Innego zdania jest premier Donald Tusk. O szczegółach Sylwia Białek.
10: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
11: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
10: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
12: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
10: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna. Europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. AAH-development.pl.
0: Poniedziałkowy poranek, trzeba przyznać, zaczął się całkiem łagodnie. Teraz w regionie około 13 stopni, więc wyjście z domu już nie przyprawia, o dreszcze. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, a wręcz gorąco, do 27 stopni. Mnóstwo słońca, choć miejscami pojawią się chmury, a na północy regionu może przelotnie pokropić. Wiatr słaby, czyli dzień zapowiada się zdecydowanie lepiej niż poniedziałkowa reputacja.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna. Europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
0: Prawie 6 po 7. Teraz sprawdźmy, jak o formę i jej rezultaty dbają sportowcy. W studiu Jerzy Kłakowski. Czas na wiadomości sportowe.
15: Dzień dobry. 9 goli padło w niedzielnych meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 6 obejrzeli kibice w Katowicach. GKS pokonał Termalika Nieciecza 5-1 i pozbawił ją szans na utrzymanie. Od strefy spadkowej odskoczyła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0. Spotkanie Zagłębia Lubin z Krakowią zakończyło się remisem 0-0. Dziś Radomiak zagra z Lechią Gdańska. Mecze Rakowa Częstochowa z Jagiellonią, Białystok i Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze odbędą się 13 maja. W tabeli prowadzi Lech Poznań przed Górnikiem, GKS-em i Jagiellonią. Wieczorem klub z Częstochowy ogłosił, że rozwiązał umowę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Dziś mamy poznać nazwisko jego następcy. W trzeciej lidze piłkarskiej ŁKS Łomża pokonał Legię II Warszawa 3-0 i zwiększył swoje szanse na udział w barażach. W tabeli zajmuje trzecie miejsce i traci punkty do Warty Sieradz. Rezerwy Legii są praktycznie pewne awansu do drugiej ligi. W Pajęcznie siatkarki TPS-u Bielsk Podlaski pokonały Energetyka Poznań 3-2 i zajęły trzecie miejsce w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Dalej nie awansowały, a awans do turnieju finałowego wywalczyły zespoły KS-u Pajęczno i KS-u Sędziszów Małopolski. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce w turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W finale przegrali 0-2 ze szwedzką parą Elmer Andersson i Jakob Nilsson. Polscy hokeiści przegrali z Francuzami 2-3 w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. W podstawowym czasie było po 2, a trójkolorowi lepiej egzekwowali tak zwane rzuty karne. W tabeli Polacy zajmują trzecie miejsce. Jutro zagrają z liderami, czyli z Kazachstanem. Awans do elity uzyskają 2 czołowe zespoły tego turnieju. O sporcie jeszcze po 8.
13: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
0: A ja mam hasło, które idealnie pasuje na powrót do pracy po majówce. Ćwicz dystans, nie bądź tkliwy. Jakie to urocze. Już wiemy, co mamy robić. Kamil Kalicki, Tomasz Piekarski. 7 po 7. Witajcie, cześć.

14 po 7. Nie można cały tydzień zostawiać pracy na jutro, bo to jutro właśnie nadeszło. Nazywa się poniedziałek i trochę nie było wyjścia. Przyszło szybciej niż byśmy chcieli. Dlatego już teraz proponuję odsapnąć i odpocząć od odpoczynku. No bo majówka też potrafi zmęczyć, prawda? Zwłaszcza kiedy człowiek tak bardzo starał się nic nie robić. A do tego dzieci patrzą i bardzo szybko uczą się, że jeszcze 5 minut to... nie tylko ich tekst. Więc wracamy powoli do rytmu, bez gwałtownych ruchów, bez zbędnej paniki. Kawa pomoże, muzyka też, Polskie Radio Białystok, a reszta jakoś się ułoży.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: Kończysz szkołę podstawową?

0: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To była reklama.

23 po 7. Polskie Radio Białystok. Specjalnie dla Was zaglądam tam, gdzie nie każdy ma czas, by zajrzeć. W internetach ludzie komentują ceny świeżych warzyw i owoców z polskich targowisk. A te, delikatnie mówiąc, bywają wysokie. Ja czekam na hit maja. Czereśnie. Ile w tym roku za pierwsze sztuki? Na razie nie wiadomo. W ubiegłym na przykład czereśnie pojawiły się w tabeli notowań w drugim tygodniu maja. Kosztowały 260 zł najmniej. Czy to w ogóle możliwe, aby czereśnie były tak bulwersująco drogie? No wyjaśniam oburzonym. Owszem, jeśli pochodzą z Hiszpanii. Cena takich czereśni w hurcie to około 170 zł za kilogram. Reszta to marża sprzedawcy. Pierwsze polskie czereśnie u nas za mniej więcej miesiąc. U sprzedawcy nie trzeba zresztą brać całego kilograma. Można poprosić dwie sztuki. Najlepiej na jednym ogonku.

0: Autopromocja.
1: Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok już jest dostępna. I teraz to ty możesz być jeszcze bliżej nas. Dzięki aplikacji łatwo skontaktujesz się z nami, wysyłając zdjęcia, filmy albo głosówki. Podziel się tym, co dzieje się wokół ciebie, a my zajmiemy się resztą. Słuchaj nas na żywo, przeglądaj wiadomości z regionu i korzystaj z podcastów, kiedy tylko chcesz. A jak pobrać aplikację? Wszystkie szczegóły znajdziesz na radiobiałystok.pl. Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok. Jesteśmy jeszcze bliżej ciebie.
0: Autopromocja.
2: 7:30, za chwilę łączenie z biurem prognoz, a teraz wiadomości Polskiego Radia Białystok i Katarzyna Kozłowska.
3: Podlascy policjanci od rana prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości. Od 5:00 zatrzymali 10 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Na tę chwilę rekordzista zatrzymany w Małym Płocku w powiecie kolneńskim miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Od stycznia do końca marca tego roku policjanci zatrzymali w sumie 296 osób, które kierowały samochodem po alkoholu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad strategią bezpieczeństwa naszego kraju, poinformował generał Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dodał, że dokument skierowano do rządu, a po podpisaniu przez premiera powinien trafić do prezydenta. Jest wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową, powiedział generał Kowalski. Zwrócił uwagę, że dokument, który w czerwcu ubiegłego roku rząd przedstawił jako uzgodniony z prezydentem, do końca taki nie był. Rekrutację rozpoczyna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Na maturzystów czeka ponad 1,5 tysiąca miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków. Nowością są psychologia i bioinformatyka medyczna. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych. Kandydaci mogą się rejestrować przez internet do 10 lipca, a 14 maja na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku uczelnia organizuje dzień otwarty. Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka będą prowadzić rekrutację od czerwca. Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku, a brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu. Do groźnego zakażenia doszło w trakcie rejsu statku płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby sprawdzają, czy źródłem zakażeń był wirus przenoszony przez gryzonie. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
2: Pierwszy dzień po majowym weekendzie nie przynosi szoku termicznego. A jak będzie dalej, o tym synoptyk z białostockiego biura prognoz Tomasz Siemieniuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Jest fajnie.
4: Faktycznie. Jest fajnie, na poranek jest bardzo ciepły. W tej chwili temperatura powietrza w naszym regionie już wzrosła do około 14-17 stopni. Najcieplej na zachodzie i południowym wschodzie województwa. W centrum też bardzo ciepło, w stolicy naszego województwa temperatura wzrosła już do prawie 16 stopni. No i dzisiaj maksymalnie, no myślę, że temperatura będzie się kształtowała tak po południu w zakresie od 24, może 5 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na południu i południowym zachodzie. Będzie trochę pojawiało się chmur, ale to stopniowo w drugiej części dnia i wieczorem. Jak na razie niewielkie ryzyko wystąpienia opadów deszczu, ale to tylko na krańcach północnych i te opady są związane z pofalowanym takim frontem atmosferycznym, który właśnie przyniesie więcej opadów na północy, Pomorzu i ewentualnie jeszcze Wielkopolsce. No i też w strefie frontu niewykluczone są pojedyncze burze. U nas jeszcze na razie zjawisk konwekcyjnych, burzowych jeszcze nie widać w regionie, ale to jeszcze przed nami. No i generalnie, jeżeli chodzi o perspektywę tych najbliższych dni, to można powiedzieć, że noc z poniedziałku na wtorek dosyć ciepła, od 9 do 11, lokalnie może nawet 12 stopni. We wtorek też jeszcze wygląda, że to będzie dosyć ciepły, miejscami bardzo ciepły dzień, zwłaszcza na południu, bo temperatura jeszcze maksymalna prognozowana jest w granicach 25-26 stopni. Trochę chmur będzie się pojawiało stopniowo w drugiej połowie tygodnia, czyli stopniowo w środę, w czwartek i w piątek. Myślę, że będzie się pojawiało już nieco więcej tych chmur i opady deszczu. Jeśli wystąpią, to bardziej o charakterze przelotnym, niewykluczone pojedyncze burze. I na razie temperatura mniej więcej będzie się kształtowała w zakresie od około 15-16 na północy do 20, powiedzmy 22 na krańcach południowych. Wiatr będzie słaby i umiarkowany przeważnie z kierunków północnych, jedynie podczas burz, jeśli by się pojawiły, to może wiatr być porywisty. Także przede wszystkim czekamy w tych najbliższych dniach na troszeczkę na zmianę pogody, zwłaszcza żeby popadał deszcz. No miejmy nadzieję, że właśnie ta druga połowa tygodnia w jakiś sposób nam to zrekompensuje. i o tym na szczegółowo będziemy cały czas słuchaczy informować.
2: Czekamy na deszcz, co rozgoni wszędobylski pył i kurz. Czekamy wspólnie z synoptykiem Tomaszem Siemieniukiem. Dziękuję bardzo.
1: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Jedna z najskuteczniejszych i najbardziej tajemniczych kobiet II wojny światowej. Polska agentka brytyjskiej tajnej służby. Nazywana przez Winstona Churchilla ulubionym wywiadowcą. Christine. Powieść o Krystynie Skarbek, Wincenta Wiktora Sewerskiego i Piotra Niemczyka. Od poniedziałku do piątku o 4.40, 9.40 i 22.40. Polecają wydawnictwo Czarna Owca i Polskie Radio Białystok.
0: To była reklama.
5: Za 19.08 dzisiaj rano Paweł Wądołowski. Z Łomży ma komunikat do tych, którzy już są w drodze do pracy, by po weekendzie znów dać z siebie wszystko. Witaj, Pawle.
6: Dzień dobry, ale też po weekendzie trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach, bo jeżeli komuś majówka weszła trochę za mocno, no to trzeba się teraz 3 razy zastanowić, czy powinniśmy siadać za kierownicę. Ja przypominam, w każdej komendzie policji są takie alkotestery, można sobie zrobić bezpłatne badanie, a warto, bo dzisiaj podlascy policjanci od wczesnych godzin rannych, jak to nam powiedzieli, prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości. No i niestety nie dla wszystkich ten poranek był trzeźwy. Od 5 policjanci zatrzymali ponad 10 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. No i mamy też niechlubnego rekordzistę w Małym Płocku, to jest powiat kolneński, 1,5 promila alkoholu i taka osoba zdecydowała się prowadzić samochód. Zastanówmy się przede wszystkim ze względu na własne bezpieczeństwo, ale też na to, że kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu są coraz bardziej dotkliwe i można też stracić samochód. Informacja dla kierowców w Łomży. Wyłączone są światła na skrzyżowaniu Alei Legionów z ulicą Polową. To jest dość duże skrzyżowanie i o tej porze tam się sporo dzieje, także pamiętajmy o tym, żeby patrzeć na znaki. Policjanci podsumowali już też majówkę. Mieliśmy przez 3 dni 9 wypadków. Jedna osoba niestety zginęła, 8 było rannych. No i policjanci zatrzymali 12 nietrzeźwych kierowców przez 3 dni, a dzisiaj od rana już 10, także to widać, jak to wszystko się zmienia. I przez 3 dni było 71 kolizji w naszym województwie. A jak się jeździ o tej porze? Podglądam sobie mapę natężenia ruchu w Białymstoku. No i widać ewidentnie, że majówka już się skończyła. Tysiąclecia przed Poleską, tutaj długi odcinek, na którym zwalniamy. Wasilkowska przed Trasą Generalską również. Skrzyżowanie Piłsudskiego i Sienkiewicza na Piłsudskiego, zwłaszcza okolice ronda Lussy na Branickiego jeszcze spokojnie, ale już na Mickiewicza przed Placem Branickich jedziemy coraz wolniej. Na Branickiego zwalniamy też przed skrzyżowaniem z ulicą Piastowską, ale tutaj chyba to jest naturalne spowolnienie ruchu przez sygnalizację świetlną. Ciołkowskiego przed rondem Majera, to kiedy jedziemy od strony ulicy Mickiewicza. Poza tym skrzyżowanie Mickiewicza i Ciołkowskiego tutaj też już coraz wolniej. Na każdym z kierunków okolice stadionu na ulicy Ciołkowskiego też dość długi odcinek ze spowolnieniem i wyjazd z ulicy Sławińskiego w Ciołkowskiego, no i ulica Filipowicza, czyli wjazd od strony Hryniewicz, tutaj też coraz wolniej. Co się dzieje w Łomży? No, na Wojska Polskiego jedziemy dość sprawnie, ale na przykład już, tak jak wspomniałem, Legionów Polowa, tutaj musimy bardzo uważać, bo kiedy nie działa sygnalizacja świetlna w tym miejscu, no to niestety zaczynają się dość duże spowolnienia, musimy uważać, zwłaszcza kiedy jedziemy ulicą Polową i to też już widać na mapie natężenia ruchu Sikorskiego i przed Legionów, i przy Zawadzkiej, i przy rondzie, przy ulicy Szosa Ząbrowska, tutaj także kiedy jedziemy Sikorskiego od strony mostu Hubala, i sporo samochodów także na ulicy Szosa do Mężenina, kiedy jedziemy w stronę Alei Legionów, ale tu tak są ustawione światła, że niestety o tej porze tutaj trzeba swoje po prostu odstać. A teraz życzę wszystkim szerokiej drogi.
5: Skandalicznie szybko mijają te majowe weekendy, to żeby poniedziałek nie okazał się skandalem, zalecamy jazdę wyłącznie na trzeźwo. Paweł Wądołowski z Łomży, dzięki.

9 minut zostało do 8. Jak dobrze liczę, to za 8 tygodni także wakacje. A jak z waszą formą na lato? Statystycznie właśnie teraz po majówce człowiek zdaje sobie sprawę, że raczej nie zrobi tej rzeźby do lata i postanawia być po prostu szczęśliwy. Choć wiem, że są tacy, którzy jeszcze walczą i próbują. Super forma na lato. No jak to ja nie zrobię? Potrzymaj mi czekoladę.

0: Reklama. Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera, a od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
3: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
4: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
5: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
4: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
5: Wiosła w dłoń, kamera, start!
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
7: Poniedziałkowy, piękny, słoneczny poranek. 8 na zegarze. Wiadomości Polskiego Radia Białystok przygotowuje Katarzyna Kozłowska. Posłuchajmy.
8: Jedna osoba zginęła w pożarze przyczepy kempingowej w powiecie suwalskim. Strażacy mówią też o zagrożeniu w lasach. Dziś pierwszy dzień matur. Już za godzinę w całej Polsce rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Prawie 50 liderów państw będzie w Armenii rozmawiać o sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwie. Policja i prokuratura badają okoliczności pożaru przyczepy kempingowej w Okoniowcu w powiecie suwalskim. Strażacy znaleźli tam wczoraj zwęglone ciało. Natomiast w Suchej Rzeczce w gminie Płaska paliły się dwa budynki gospodarcze i część lasu. Straty oszacowano na 350 tysięcy złotych. Straż pożarna ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym. Trzeci najwyższy stopień obowiązuje na przeważającym obszarze kraju. Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy w kraju interweniowali 560 razy. Jak informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. Nie były one groźne i szybko je ugaszono.
9: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również obecność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściół powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają. Przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
8: W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Jedni podchodzą do tego ze spokojem, inni z dużym stresem. Dziś pierwszy dzień matur. Już za godzinę w całej Polsce rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Zapytaliśmy uczniów z 6 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, czy się stresują.
10: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne.
11: Jednak to matura. Będzie 4 godziny trzeba wysiedzieć, no ale trzeba przetrwać. Myślę, że niestety praca trochę jest najtrudniejsza. Te lektury to tak różnie bywa czasami, jak podpadną. A najprostsze to myślę, że druga część, ponieważ tam jakieś się punkty wyłapie, coś tam z tekstu, z fragmentu się zrobi.
12: Też myślę, że pójdzie w miarę dobrze.
13: No ja to najbardziej właśnie języka polskiego, ustnego i pisemnego i się boję właśnie, że coś nie zapamiętam, jakiś błąd kardynalny dam. No tam są 3 testy, język polski w użyciu, czyli praca z tekstem, jest test historyczno-literacki, epoki, lektury, no i na koniec jeszcze praca argumentacyjna.
11: Tej nauki było naprawdę bardzo dużo, ale jednak ta nauka się przyda, więc teraz tak naprawdę matury to jest zwykła formalność.
14: Moim zdaniem polski jest najtrudniejszy i najbardziej się właśnie nim stresuje. Wydaje mi się, że najwięcej materiału.
15: Pewnie stresuje się każdy, ale nie ma takiej jednej specyficznej rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu to jest taka stresująca atmosfera, ale staram się wyluzować.
8: Ja na początek maturzyści zmierzą się z językiem polskim. Jak to wszystko przetrwać i zapanować nad stresem, rozmawiać będziemy po ósmej z psycholog Anną Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Dziś ósmy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się w Armenii, by rozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest międzynarodową platformą dialogu politycznego i współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Agata Król.
16: Rozmowy w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier Donald Tusk powiedział przed wylotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
17: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
16: Na marginesie szczytu szef polskiego rządu odbywa spotkania dwustronne. To między innymi rozmowy z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Zależy mi, aby rozmawiać nie tylko o odbudowie Ukrainy, co też leży w interesie Polski, ale o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo Polski poprzez współpracę militarną także z Ukrainą, mówił Donald Tusk o spotkaniu z Wołodymyrem Załęskim z Erywania. Agata Król, Polskie Radio.
8: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna. Europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
7: Poranek już się rozkręcił na dobre i czuć to też w pogodzie. Temperatura szybko rośnie, mamy już około 18-20 stopni, więc kto spacerkiem do pracy podąża, ma bardzo przyjemnie. W ciągu dnia dojdziemy do 24 na Suwalszczyźnie i nawet 27 stopni w Białymstoku i okolicach. Sporo słońca, choć chwilami pojawi się więcej chmur. Wiatr słaby, więc aura sprzyja wszystkim, którzy już w drodze do pracy albo jeszcze myślami nawet na majówce. W nocy także ciepło.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna. Europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
7: I oto sport z Jerzym Kułakowskim.
19: Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Jest nim Termalika Nieciecza, która przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 1-5. Drużyna z Katowic awansowała za to na trzecie miejsce, wyprzedziła Jagiellonię Białystok. W pozostałych niedzielnych meczach Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, a Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 3-0. Wyjazdowe spotkanie Jagiellonii z Rakowem Częstochowa odbędzie się 13 maja. Trwa walka o brązowy medal mistrzostw Polski siatkarzy. Projekt Warszawa przegrał wczoraj z Rysowią 2-3, ale w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-1. Kolejne spotkanie w środę w Rzeszowie. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Sukces przypieczętował zwycięstwem na mecie ostatniego piątego etapu. O 3 sekundy wyprzedził Niemca Floriana Lipowica i o 7 swego rodaka Primoża Roglicza. Włoch Jannik Sinner wygrał tenisowy turniej ATP w Madrycie. W finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w setach 6-1 i 6-2. Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers spotkają się w półfinale konferencji wschodniej ligi NBA. W pierwszej rundzie playoffa zespoły wygrały po 4-3. W decydujących meczach Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cavaliers wygrali z Toronto Raptors 114-102. W drugim półfinale na wschodzie zmierzą się New York Knicks z Philadelphia 76ers, a na zachodzie o finał zagrają broniący tytułu mistrza NBA Oklahoma City Thunder z Los Angeles Lakers i Minnesota Timberwolves z San Antonio Spurs. Rano u nas to wszystko ze sportu.
2: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
7: Dla wielu to jeden z najważniejszych i najbardziej stresujących poranków w dotychczasowej edukacji. Nawet ci najlepiej przygotowani mogą czuć się zestresowani. Maturzyści rozpoczynają egzaminacyjny maraton, który potrwa do 21 maja. Jak to wszystko przetrwać i zapanować nad stresem, by nie paraliżował, a dopingował? O tym dzisiaj w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok. Teraz 7 po 8.

0: 10 po 8.
1: Rozmowa dnia.
2: W wielu domach to pewnie są najbardziej gorączkowe, no i oczywiście stresujące chwile, kilkadziesiąt minut przed maturalnym maratonem. Dlatego dziś w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok, jak żeby inaczej, psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Za niespełna godzinę maturzyści zmierzą się z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. Może być tak, że niektórych to wręcz sparaliżuje. Jeśli nie dziś, to jutro na matematyce, chociaż nikomu tego nie życzymy. Albo w kolejnych dniach, co robić w takiej sytuacji?
3: Jeżeli sparaliżuje nas przed wejściem albo przed jeszcze rozpoczęciem egzaminu, to jest jeszcze taki moment, żeby wstać, wyjść, przejść się do toalety, no bo w sytuacji stresu wydzieli nam się kortyzol, tak zwany hormon stresu, i najprostszym sposobem na spalanie kortyzolu jest ruch. Więc jeżeli mamy możliwość, to nie siedźmy pod salą, ale też nie siedźmy w ławce tej egzaminacyjnej, jak już wylosowaliśmy swoją ławkę, i jak jest jeszcze możliwość, przejść się po korytarzu do toalety, jeżeli jest możliwość chwilę porozmawiać z kolegą, koleżanką. Natomiast jeżeli nas sparaliżowało, jak już widzimy ten arkusz, siedzimy, nie mamy takiej możliwości, żeby wyjść i się przejść i zobaczymy jakieś zadanie, zobaczymy cokolwiek, co nas jakoś zestresowało, to na chwilę się oderwać od tego arkusza, to oznacza oderwać wzrok. Można na chwilę zamknąć oczy, można popatrzeć przez okno, jeżeli mamy tam jakąś zieleń, super, popatrzmy na drzewa, zamknijmy na chwilę oczy i powtórzmy sobie w myślach dwu bądź trzykrotnie: przygotowywałam się do tego cały rok. Może teraz panikuję, ale dam radę.
2: Czyli afirmacja.
3: Pozytywna afirmacja to jest trochę oszukiwanie swojego mózgu, ale tak my właśnie działamy. Im więcej będziemy sobie mówić dam radę, jeżeli nie to zadanie, to następne, czasem wystarczy, że powiemy sobie na spokojnie, weź 5 głębokich oddechów i to może wystarczyć.
2: A jak przegonić takie natrętne myśli? O rany, ja tego nie umiem, nie przeczytam, nie ogarnę, to moja pięta Achillesowa, na pewno nie dam rady, nie zdam, o rany, co to będzie, co powiedzą rodzice, i już się ta spirala tak uruchamia, to wręcz uniemożliwia myślenie, koncentrację, cokolwiek.
3: Trochę taka jak metafora takiej kuli śnieżnej albo lawiny schodzącej z góry, że jeżeli już ona nabierze rozpędu, to faktycznie nie ma takiej możliwości, żeby coś ją powstrzymało. Więc to, co robimy, to działamy wtedy, kiedy te myśli zaczynają się pojawiać. I zalecam, polecam wyczuć siebie na tyle, ile siebie znamy, w którym momencie już zaczynamy panikować, w którym momencie jeszcze to są myśli, które damy radę zahamować. I jeżeli to jest panika, która mówi nie zdam, wszyscy dookoła zdadzą, bo mamy taką tendencję, żeby wtedy używać słów nigdy, zawsze, wszyscy, czyli właśnie wszyscy zdadzą, tylko nie ja, mi pójdzie najgorzej, ja na pewno się nigdzie nie dostanę, to spróbujmy powiedzieć dokładnie te same zdania, ale z tą pozytywną afirmacją. To jest jeden ze sposobów, który dzisiaj wspomniałam, że nawet jeżeli mi nie pójdzie tak, jakbym chciała, to na pewno pójdzie mi dobrze. I znowuż, przygotowywałam się do tego cały rok, przygotowywałam się do tego 2 lata. Dam radę, wierzę w siebie. Natomiast jeżeli już siedzimy na tym egzaminie i faktycznie jest coś, co jest naszą piętą Achillesową, bo to też nie jest zawsze możliwe, żebyśmy się przygotowali absolutnie ze wszystkiego, no to to są takie stare, sprawdzone techniki. Przejrzyjmy ten arkusz i zacznijmy od zadań, które lubimy, które nam zawsze wychodzą. One nam dadzą poczucie sprawstwa, że już coś nam się udało, dadzą nam takie poczucie, że już jakaś część, jakiś procent tego arkusza jest za nami, ale też dadzą nam też taką ulgę, że już coś rozpoczęliśmy, czyli trochę być może te paniczne myśli gdzieś odejdą na bok. Także albo zaczynamy od tego, co umiemy najlepiej, albo zaczynamy od tego, co jest najkrótsze, jakoś najłatwiejsze. Natomiast faktycznie, jeżeli jest coś naszą piętą Achillesową i jeszcze mamy taką możliwość przed egzaminem, ale nie bezpośrednio dzień przed egzaminem czy w dzień egzaminu, ale taki poranek, 2 dni wcześniej, jeszcze raz przeczytać, zrobić sobie jeszcze raz notatki, i to być może znacząco nie wpłynie na naszą pamięć, ale da nam większe poczucie pewności siebie. A w wielu egzaminach jednak ma duże znaczenie poczucie pewności siebie na odzyskiwanie tej wiedzy i tych informacji z pamięci długotrwałej.
2: Eksperci zalecają też oddychanie. Każdy tak oddycha, no bo wie, jak się oddycha, ale nie o takie zwyczajne oddychanie chodzi.
3: Polecam, zalecam techniki oddechowe. Wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami. Najprostsza technika oddechowa, najlepiej byłoby z zamkniętymi oczami, to też możemy robić w czasie egzaminu. Na 3 sekundy robimy wdech i na 5 sekund robimy wydech. I liczymy sobie. To liczenie też odwraca naszą uwagę od tej paniki, która się pojawia, i od stresu. Spróbujmy sobie zrobić tak tak 2-3 razy i na przykład wrócić do arkusza. Tak, techniki oddechowe jak najbardziej polecam.
2: Czyli to nas relaksuje, ale też dotlenia.
3: Dotlenia, reguluje też układ nerwowy. To jest ważne, żeby chociaż troszeczkę się wyregulować.
2: Często przed wejściem na salę uczniowie tak nerwowo zaglądają do notatek albo licytują się, no niestety, kto czego nie umie. Czy to pomaga, czy raczej nakręca te spirale paniki? No i jak się odizolować od stresu innych?
3: Powiem ulubioną odpowiedzią psychologów, że to zależy, ponieważ są osoby, które faktycznie na ostatnią chwilę są w stanie coś zapamiętać, dlatego że te informacje jeszcze są w tej pamięci krótkotrwałe i jesteśmy je w stanie otworzyć tuż po wejściu
2: na salę egzaminacyjną. Czyli słuchać innych i wtedy nam się to może przydać?
3: Ale jeśli to nie jest taka technika, która nam zawsze pomagała, to bardzo proszę, kochani maturzyści, nie próbujcie niczego nowego w dzień egzaminu. Idźcie swoimi utartymi torami. To, co dla was było najlepsze i na was działało najlepiej, korzystajcie. Nie ulegajmy może powszechnemu ruszeniu przed salą, co jeszcze trzeba szybciutko powtórzyć i faktycznie może warto czasem się odizolować, jeżeli czujemy, że to wzmaga gdzieś naszą panikę, generuje więcej stresu. Czyli odejdźmy od tej grupy osób, która się jakoś tutaj licytuje, może tymi datami, nazwiskami, informacjami, definicjami, bo to nam nie przysłuży, my tego nie zapamiętamy, a być może wprowadzi w nas większe poczucie, oha, czegoś być może jeszcze nie umiem, a to nie jest korzystne.
2: No mamy jeszcze rodziców, którzy też czasami nie pomagają, a nakręcają niestety spirale stresu. Może podpowiedzmy również im, co robić, czego nie robić, żeby nie dokładać jeszcze, no i tak zestresowanym maturzystom.
3: Moje doświadczenie w pracy z maturzystami to było bardzo ciekawe, jak zadałam pytanie zarówno im, jak i rodzicom, co pomaga, co przeszkadza. To, co powiedzieli maturzyści, że to, co najbardziej pomaga, to wiara w dziecko, która absolutnie nie może polegać na codziennym przypominaniu, kiedy ta matura jest, czyli nie przypominamy, nie pytamy. Zostawmy to dziecko, wspierajmy je, owszem. To, co pomoże, to dzisiaj po egzaminie, szanowni państwo rodzice, przytulić swoje dziecko, zabrać na herbatę, zabrać na spacer, porozmawiać, cokolwiek takiego zrobić, żeby na chwilę pobyć ze swoim dzieckiem.
2: I nie zaganiać do nauki, bo jutro matematyka na przykład, do zadań nie gonić.
3: Nie gonić, a wręcz mówić, daj sobie luz, daj sobie odpocząć. Tym bardziej, jeżeli myślimy sobie, że maraton, czyli matura to maraton, to tak trochę metafora biegowa. Myślę, że państwo jakoś tak wiecie, że maratończycy przygotowujący się do olimpiad i do swoich maratonów też nie trenują cały czas, a ważne jest w treningu również regeneracja.
2: No tak, maraton, nie jeden egzamin, nie dwa, nie trzy, to cały maraton rzeczywiście już na koniec. Jak zmienić nastawienie z boję się, nie dam rady, na jestem gotowy i dam radę?
3: Ja lubię takie powiedzenie, że 80% rzeczy, którymi się martwimy, nigdy w życiu się nie zdarza i to możemy sobie powtarzać. I to jest trochę o tym przejściu z boję się do dam radę.
2: Kiedyś się mówiło połamania piór, a dzisiaj jak się mówi?
3: Chyba też połamania piór.
2: Jakby ktoś nie wiedział, co to pióro, to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok była psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dziećom.
3: Bardzo dziękuję i mocno trzymam kciuki za wszystkich maturzystów i ósmoklasistów w tym roku.
0: Tak jest. Najprostszym sposobem na spalenie kortyzolu, hormonu stresu, jest ruch. Pozytywna afirmacja dam radę może wystarczyć. Nawet jeśli nie pójdzie tak jak chcę, to wiem, że pójdzie dobrze. Mówi gość w rozmowie z Izą Serafin. Ta rozmowa już wkrótce na Radio Białystok.pl.

25 po 8. Trudny krok w nowy dzień mają maturzyści, ale warto go zrobić. A jeśli chodzi o pogodę w regionie, to niektórzy eksperci od klimatu twierdzą, że w tym roku na plażę wybierzemy się na długo przed wakacjami. Ja przyznam, zabezpieczam się w ten sposób, że zanim

0: idę na plażę, to przyzwyczajam się do piasku w ogrodzie. W rękach grabie, motyka, szpadel, sadzenie, wysiew i pielęgnacja tak symbolicznie bratam się z ziemią i wiosną miłościwie nam panującą.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej Przepodleśnej.
5: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
6: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
1: To była reklama.
7: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.

0: zaraz się zacznie.
1: Dosłownie zaraz, za 26:09. Stres na maturze, skąd on się bierze, ludzie pytają. Przecież absolwenci liceów czy techników mają kilka lat na przygotowanie się do egzaminów. Dobre sobie kilka lat. No nie chciałbym wypowiadać się za wszystkich, ale chyba ci ludzie nie znają rzeczywistości. Przepraszam, że tak ostro stawiam sprawę. Etapy nauki do matury dzielimy na: w ostatnim roku nie miałem ochoty, wczoraj nie miałem czasu, a dzisiaj to i tak bez sensu.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
4: Za 29.
5: Na dzień dobry, ekonomia i gospodarka.
4: Wymiana mebli kuchennych, płytek w łazience, czy nawet malowanie, to wszystko może nie mało kosztować. Wie to każdy, kto robił remont w domu czy mieszkaniu. A jakie są aktualne ceny takich prac? O tym Adam Janczewski.
6: Na tani remont mieszkania średniej wielkości trzeba w tym roku wydać około 67 tysięcy złotych. Tani, czyli z wykorzystaniem materiałów z niższej półki cenowej. Takie szacunki przedstawili eksperci porównywarki Rankomat. Nie tylko materiały kosztują. Wyliczenia pokazują, że 1/3 ceny to tak zwana robocizna. Najwięcej zapłacimy za remont kuchni, mówi analityk firmy Rankomat Michał Ratajczak.
7: W trybie niskobudżetowym i tak najwięcej wydatków pochłonie kuchnia, bo same materiały to koszt 19 tysięcy złotych. W remontowanym mieszkaniu 45 metrów kwadratowych urządzenie takiego pomieszczenia o powierzchni 10 metrów kwadratowych oznacza łączny wydatek w wysokości prawie 27 tysięcy złotych razem z robocizną. To aż 40% całego budżetu remontowego.
6: Trochę mniej kosztować będzie remont łazienki, choć tu proporcje wydatków są nieco inne.
7: Rachunek za remont łazienki 6 metrów kwadratowych będzie niższy od kuchni. Tu jednak fachowiec zainkasuje średnio prawie 11 tysięcy złotych, a materiały będą kosztować 7 tysięcy złotych. Tym samym wyremontowanie łazienki jest kosztowniejsze od zakupu płytek i armatury sanitarnej razem wziętych.
6: Ile kosztować będzie remont pozostałych pomieszczeń? Warto zaznaczyć, że poza malowaniem eksperci wyliczyli tu m.in. ułożenie nowych paneli podłogowych, nowe drzwi i meble.
7: Salon to dość tanie pomieszczenie do remontów w przeliczeniu na metr kwadratowy. Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką. Dlatego remont pokoju o powierzchni 15 metrów kwadratowych kosztuje w 2026 roku prawie 13 tysięcy złotych. Sypialnię 10 metrów kwadratowych można wyremontować łącznie za nieco ponad 7 tysięcy złotych, z czego 5,5 tysiąca złotych pochłoną materiały, a resztę koszty robocizny. Korytarz o powierzchni 4 metrów kwadratowych to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania. Można zamknąć się w budżecie do 2000 zł, o ile wyposażenie typu szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro będą pochodzić z niższej półki cenowej.
6: W szacunkach kosztów remontu eksperci nie uwzględnili niektórych wydatków, jak wywóz gruzu czy transport materiałów. Koszt odnowienia mieszkania może różnić się także w zależności od regionu. Warto więc zawsze do zakładanej na remont kwoty doliczyć dodatkowo 15% zapasu.
4: No tak, remont zaczyna się zwykle od odświeżenia ściany, a kończy się tym, że odświeżony jest też stan kąta, tylko w drugą stronę. A najdroższe w całym remoncie, wiem to z doświadczenia, to nie są materiały, tylko moment, kiedy mówimy, no, to jeszcze przy okazji może zróbmy to.
5: Na dzień dobry, ekonomia i gospodarka.

za 11.09. A propos matur 2026 i tak zwanych przecieków, słuchajcie, to jest właściwie już pewniak. Na dzisiejszym egzaminie z polskiego może być akurat dokładnie to, czego się nie uczyliście. Zresztą to żadne zaskoczenie, przecież tak jest co roku.

0: za 8:09. Andrzej Bajgus w studiu się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: no i o maturze chcesz rozmawiać, chłopie? Widziałem to było chyba ćwierć wieku temu co najmniej.
2: Zdecydowanie tak, natomiast widziałem dzisiaj pięknie wystrojone dziewczyny, chłopaków. Idą, się stresują, ale przecież już niebawem będzie ten luzik. Już
0: i
2: niebawem
0: będzie dobrze.
2: No właśnie. Będzie dobrze, jestem przekonany.
0: To jeszcze przy okazji może nawiążmy do tych, którzy dzisiaj pojawili się w pracy, na przykład ty, na przykład ja. Obiecuję nie zadawać pytań, jak ci się dzisiaj pracuje.
2: Słuchaj, po majóweczce wspaniałej, kiedy próbowałem nawet przez chwilę pomorsować, ale jednak woda jeszcze taka lodowata, więc nie.
0: To jest dobry moment. Słuchaj, no teraz, no bo kiedy? Przy temperaturze 25 stopni to już mors odpływa.
2: Ostatnia chwila na morsowanie, to prawda, tak. Ale się nie zdecydowałem jednak wczoraj.
0: Zostańcie z Polskim Radiem Białystok, pomajówkowo dzisiaj będziemy działać. Kłaniam się, Tomasz Piekarski i Andrzej zostaje.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Dunwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
4: I zaczyna się pewien maraton. Od niego też zaczniemy wiadomości Polskiego Radia Białystok o 9. Katarzyna Kozłowska.
5: Na początek język polski. Maturzyści z całego kraju rozpoczynają tegoroczny egzamin dojrzałości. Policjanci wytropili w tym roku w Polsce kilkunastu obcokrajowców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Maraton maturalny rozpoczynają absolwenci szkół średnich w całym kraju. To jeden z najważniejszych momentów w ich edukacji, który zdecyduje o dalszej drodze, studiach i przyszłej karierze. Dziś maturzyści zmierzą się z obowiązkowym egzaminem z języka polskiego, który właśnie się rozpoczyna. Nasza reporterka Hanna Kość jest przed czwartym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku. Powiedz, jaka atmosfera była, zanim uczniowie weszli na egzamin?
6: Wszyscy maturzyści odświętnie i elegancko ubrani, z długopisami w rękach i dowodami osobistymi, są już na sali. Jak mówili, to dla nich ważny dzień. Jeszcze chwilę temu, przed wejściem do szkoły, można było tu zobaczyć różne emocje na twarzach uczniów. Jedni byli uśmiechnięci, spokojni i pewni swoich przygotowań, inni wyraźnie zestresowani i skupieni. Wszyscy trzymali się w małych grupach wśród przyjaciół ze szkoły, bo znają się od 4 lat i razem przeżywają emocje związane z maturami. Z tego, co mówili, to większość najbardziej się boi na egzaminie z języka polskiego wypracowania argumentacyjnego, bo trzeba będzie wykazać się znajomością epok i lektur, choć wiele osób też wskazywało, że wyzwaniem będzie część historyczno-literacka. Teraz jednak wszystko jest już w ich rękach i na arkuszach argumentacyjnych, egzaminacyjnych. Przed czwartym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku jest teraz już bardzo spokojnie, gwar powróci po egzaminie. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
5: Egzamin z języka polskiego potrwa 4 godziny. Jutro uczniowie zmierzą się z matematyką, następnie z językiem obcym. Przed nimi jeszcze matury z przedmiotów rozszerzonych i egzaminy ustne. Jak to wszystko przetrwać i zapanować nad stresem, by nie paraliżował, a dopingował? O to w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok pytała Iza Serafin.
7: Nasz gość, psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom, podpowiada, że dobrym sposobem jest ruch. Nawet jeśli już jesteśmy na sali, zamiast siedzieć nieruchomo w ławce, warto wstać i przejść chociaż parę metrów. To może skutecznie rozładować napięcie, no a w trakcie egzaminu można zastosować prostą technikę oddechową. Wdech nosem przez 3 sekundy, długi 5-sekundowy wydech ustami. To nie tylko dotlenia organizm, ale i oszukuje nasz układ nerwowy, pozwalając mu wrócić do równowagi. Psycholog Anna Czerniakiewicz podkreśla, że ważne jest też poczucie sprawstwa i sugeruje, żeby zacząć od najłatwiejszych zadań, co daje taką psychiczną ulgę i buduje pewność siebie. I jeszcze apeluje do rodziców, którzy mam nadzieję nas teraz słuchają, żeby zamiast zaganiać dzieci do nauki, na przykład przed jutrzejszym egzaminem z matematyki, zabrać swoje dziecko na spacer czy na lody, żeby choć na chwilę oderwać od tego stresującego maturalnego maratonu, który się właśnie rozpoczął.
5: Mówiła Iza Serafin, a cała rozmowa z psycholog Anną Czerniakiewicz jest na radiobiałystok.pl. W tym roku policjanci wytropili już kilkunastu obcokrajowców ukrywających się w Polsce, a poszukiwanych czerwoną notą Interpolu, podaje Rzeczpospolita. W 2024 roku w naszym kraju zatrzymano 184 osoby ścigane czerwoną notą, z czego 44 były cudzoziemcami. W ubiegłym roku było to już ponad 200 osób, z tego przeszło 50 to cudzoziemcy. W ciągu 4 miesięcy tego roku ujęto już kilkunastu obcokrajowców, których poszukiwaniom nadano najwyższą rangę. Wśród zatrzymanych przez CBŚP byli członkowie grup przestępczych skazani za przestępczość akcyzową, narkotykową, uprowadzenie dla okupu, to m.in. obywatele Ukrainy, Turcji czy Szwecji. Co przyciąga groźnych przestępców do Polski? Łatwy wjazd z innych krajów Schengen. Co najwyżej wyrywkowe kontrole, ułatwienia przy wjeździe z Ukrainy. I coraz więcej uchodźców i cudzoziemców zarobkowych, w których łatwo się wmieszać. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Miał 85 lat. Informację o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Duchowny zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat. Był to jednocześnie 61 rok jego kapłaństwa oraz 39 rok posługi biskupiej. Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych ma być podana w późniejszym czasie. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
4: Tak ciepło jak będzie dziś, to zdaje się jeszcze w tym roku nie było. 24, a nawet 27 stopni, takie są prognozy synoptyków na popołudnie. Poniedziałek w Podlaskiem słoneczny, chyba że mówimy o Suwalszczyźnie, tam możliwy słaby deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
8: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
9: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
4: Kamil Kalicki, Andrzej Bajgus, dzień dobry. To jest tak, przyznajmy, że w amerykańskich filmach ludzie przed pójściem do pracy mają czas na poranny bieg, na prysznic, na śniadanie, na pogawędkę z rodziną, a tu człowiek wstanie, umyje się i już jest spóźniony. Czy tak wyglądał scenariusz naszego dzisiejszego poranka, zwłaszcza po majówce?

Najbliżej Ciebie Polskie Radio Białystok, kwadrans po dziewiątej i jesteśmy blisko matury i powieści Bolesława Prusa, bo podobno wszystko można na maturze, jak to się mówi, podciągnąć pod lalkę. Każde pytanie, weźmy tak, postać tragiczna, czyli Wokulski rozdarty między miłością a rozumem i jeszcze jego ewolucja wewnętrzna jako bohatera. Dalej, społeczeństwo polskie, arystokracja, mieszczaństwo, biedota i ich obraz w tej powieści, czy też konflikt tradycji z nowoczesnością, miasto jako bohater, rola Warszawy i Paryża w powieści. Poza tym miłość jako siła destrukcyjna i motywująca, relacja Wokulskiego z Łęcką Izabelą. Różne oblicza przyjaźni, relacja Wokulskiego z Rzeckim, czy na przykład praca jako pasja i obowiązek oraz konflikt pokoleń, romantycy, Rzecki, a pozytywiści. Wokulski, czy po tych przykładach możemy mieć jakiekolwiek wątpliwości, że teraz maturzyści piszą właśnie o lalce? Ja tego nie wiem, ale wątpliwości też nie mam.

0: Bądź gotowy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
1: To była reklama.

0: Jakoś tak po majówce to mam podejrzenie, że dziś to naprawdę było dużo spóźnień do pracy. A, ale jak napisała pani Beata, że jak idziesz do roboty na 8, wystarczy wstać o 4 i wszystko ogarniesz. Wtedy rzeczywiście jest szansa. Zresztą przypomnijmy sobie scenę z filmu Stanisława Barei. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
1: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Pogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko staję i wychodzę.
2: No, ubierasz się pan.
1: Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? Do PKS mam 5 km. O 4 za 15 jest PKS.
2: I zdążysz pan?
1: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
0: A potem jeszcze między innymi spacerek do mleczarni, potem elektryczny, przesiadka w 13 i jestem w domu, golę się, jem śniadanie i idę spać. Wtedy na pewno będziemy punktualni.

0: Reklama.
1: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
0: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
3: A my od dziś przywołujemy w Radiu Białystok literacko atmosferę przedwojennego Białegostoku, a czasem trzeba było wtedy trwożnie rozglądać się w ciemności.
4: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
5: Grudzień 1923 rok. Zazgrzytało żelastwo i pociąg zatrzymał się przy peronie białostockiego dworca kolejowego. Lokomotywa sapnęła kilka razy, wypluwając nadmiarowe obłoki pary, a z wagonów wysypał się tłumek pasażerów. Był czwartek, a więc dzień handlowy.
6: Tate, dorożkę weźmiemy!
5: Nalegała urodziwa Żydówka w eleganckim palcie, opatulona wzorzystym wełnianym szalem. Dorożkę! Dorożkę! A pieniądze masz?
6: Ale tate, ciemno, zimno, a na Hanajki dalekowato.
5: Cichaj, durnowata. Raz, dwa będziemy na miejscu, a Jakubek migiem samowar nastawi. Z ulicy Świętego Rocha skręcili w Sukienną. Przenikliwy, zimny wiatr zacinał z ukosa, kłumiąc w twarz pióropuszami śniegu. Młoda kobieta trwożnie rozglądała się w ciemności. Nie uszli i 30 metrów, kiedy przed nimi wyrosły trzy typy w jesionkach i głęboko naciągniętych na oczy kaszkietach. O, państwo Mojżeszowi do synagogi? Tak rano? Zagadnął jeden z nich. I już widzisz, dodał. Portfelik i bagaże poproszę. Póki co obsługa była prima sort. Niestety kupiec Merkel Furman nie wpisał się w te salonowe konwenanse.
6: Ty zbójo! Ja zawezwę policję!
5: Nie skończył kwestii, gdyż celny cios w szczękę rozłożył go na śliskiej ulicy. Jego córka Bella próbowała wzywać pomoc, ale trzeci z napastników tak dokładnie okręcił jej głowę szalem, że nawet nie zipnęła. Kupiec Furman przyjął jeszcze kilka ciosów na twarz i z jego kieszeni ubyło 20 milionów marek. Oniemiałej kobiecie wyrwano z ręki kosz z odzieżą. Wartości, jak później określiła, 500 000 000 marek. I bandyci rozpłynęli się w porannej szarówce. Posterunkowy Antoni Zawadzki kończył właśnie swoją służbę przy dworcu kolejowym. Już miał przejść na drugą stronę torów do komisariatu, kiedy zauważył trzy przekradające się w stronę dworca postacie.
7: Ej, wy tam!
5: Policjant wyjął pistolet.
7: Stać, bo będę strzelać!
5: Pierwszego dopadł zbira z pakunkami. Drugiego trzymali już kolejarze. Trzeci zniknął pomiędzy stojącymi na bocznicy wagonami. Posterunkowy nawet nie zdawał sobie sprawy, jaki ptaszek wpadł mu w ręce. Aspirant Lewicki założył nogi na biurko i

0: zapalił papierosa. Z niechęcią wziął z biurka akta, spojrzał na nagłówek. Rabunek na dworcu kolejowym. Znowu pewnikiem obrobili jakiegoś pijaczka. Mruknął ze znudzeniem. Jednak w miarę przeglądania notatki wzrastało w nim zainteresowanie. Podniósł słuchawkę telefonu. Areszt? Tu Lewicki. Dajcie na przesłuchanie zatrzymanego dzisiaj rano niejakiego... Farberowicza. Tak, natychmiast. Rozkuj i poczekaj na korytarzu. Kajdanki szczęknęły metalicznie i zniknęły w kieszeni policjanta. Lewicki wygodnie rozparł się na krześle. Proszę, niech pan siada, podsunął aresztantowi nogą taboryt. A więc tak wygląda sława białostockich hanajek. Nazywam się Izak Boruch Farberowicz, odpowiedział cichym, lecz stanowczym głosem aresztant. Spod okrągłych okularów padło na Stefana spojrzenie na pewno nie bandyckich oczu. Widać było, że należały one do osobnika wykształconego, pewnego siebie, ale nie hardego. Co to za fuszerka na dworcu? To kiedy przyjdzie ten drugi policjant, który da mi w mordę? Lewicki uśmiechnął się. Widzę, że oprócz świętych ksiąg łyknął pan też nieco psychologii. Lewicki wyjął z biurka formularz przesłuchania, zamoczył pióro w atramencie. No to do rzeczy. Od ostatniej odsiadki minęło niecałe 4 miesiące. Co panu tak śpieszno na państwowy wikt? A, bo to panie komisarzu, za młodym na komisarza. Póki co aspirant, sprostował Lewicki. No to, panie aspirancie, to wszystko jest bez sensu. Poruta za porutą. A jak już coś wpadnie, to na jedną dobrą balangę nie starcza. Na melinie u ślepego Felka, kiedy skończyła się zabawa i wracaliśmy na kwatery, przyszedł pomysł, żeby spróbować szczęścia w białostockim pociągu. Był czwartek, w Białymstoku dzień targowy, więc wśród pasażerów mogło być sporo kupców lub majętnych klientów. Mnie osobiście pomysł pasował, gdyż większość warszawskich moserów miała mnie na oku. Zapakowaliśmy się na Wileńskim. Ale jak pech to pech. Pasażerów sporo, ale jeszcze więcej żołnierzy na przepustkach. W dodatku jeden przedział pełen policjantów. Z nadzieją, że może tu, na targu, da się kogoś przekręcić, dojechaliśmy do Białegostoku. Po drodze postanowiliśmy wstąpić na jednego głębszego na hanajki do Rudej Mośki. No i po drodze spotkaliśmy tego trufnisia. Dalej pan aspirant już wie. Farberowicz prawie z ulgą wyrzucił ostatnie zdanie. Lewicki przyglądał mu się uważnie. Podświadomie czuł odrobinę sympatii do przeciwnika zza drugiej strony barykady. Odłożył pióro. No właśnie, panie Farberowicz, nie wiem wszystkiego. Kupiec Furman i jego córka zeznali, że groziliście rewolwerem. Sądy teraz działają w trybie doraźnym, więc wie pan, co grozi za napad z bronią? Stryczek. Tak więc co z tym rewolwerem? Nachalnik zerwał się z taboretu. Nie było żadnego rewolweru. Stefan ruchem ręki posadził go z powrotem. Panie Farberowicz, nie jestem antysemitą ani nadgorliwym policjantem. Wybrałem zawód psa i szczekam, bo mi za to płacą. To taki sam zawód jak pana złodziejski. Znam większych złodziei niż kieszenkowcy. Schopenfeldziarze czy potokowcy to bankierzy, politycy, magnateria i cała banda próżniaków. Opowiem panu pewne zdarzenie z czasów powstania sejneńskiego. Było to pięknego sierpniowego wieczoru roku 1919. Litwini zaatakowali i zdobyli Sejn. Polskie oddziały wycofały się. Ranny podporucznik został otoczony w jednym z domów na rynku. Po sesji prowadził sklep Żydek, który w piwnicy znalazł oficera, opatrzył go i ukrył w beczce po śledziach. Wieczorem do miasta powróciły polskie oddziały. Porucznik był uratowany, ale jeden z oficerów chciał obić Żyda za trzymanie polskiego oficera w śledziowym smrodzie. Tego wieczoru ten oficer stracił przednie zęby, a młody podporucznik oficerskie szlify. Lewicki trochę z zażenowania zmienił nieco fakty. Otóż te kilka godzin spędził on nie w beczce po śledziach, ale w kloacznym dole. Farberowicz patrzył na Lewickiego z niedowierzaniem. I to nieznajomość złodziejskiego slangu, ani opowieść przesłuchującego była powodem jego zdumienia, ale to, co powiedział ten pies. Złodziej? Taki sam zawód jak każdy inny? Nigdy jeszcze nie patrzył na swoje wyczyny z takiej perspektywy. Ciężko stęknął. Ryzyk fizyk. Ten nagan to niby był. A dlaczego niby? Bo to taka dziecięca zabawka z ebonitu. Wyrzuciłem ją przy torach koło semafora. Dobrze. A skąd pan zna Arona Bubkiewicza? Nie znam człowieka. Kto to? Widzę, że wracamy na stare podwórko. Policjant zapalił papierosa. To twój wspólnik, którego zatrzymaliśmy. Lewicki specjalnie przeszedł na ty. Trzeci uciekł. Radzę, przemyśl to jeszcze i omów z adwokatem, bo ten już dobija się do ciebie. To na dzisiaj tyle. Sprawdzę, co z tym nagałem. Lewicki zdusił papierosa w popielniczce. Otworzył drzwi. Wyprowadzić zatrzymanego! Farberowicz wychodząc odwrócił się. W jego oczach nie było widać, tak jak u większości przyłapanych złodziejaszków, nienawiści. Bardziej przebijała nutka szacunku. Do widzenia, panie komisarzu. Stefan machnął tylko ręką.
1: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.
2: Poczuj wiosnę z Polskim Radiem Białystok.

Kto widział wczoraj twarz Leo Messiego, ten wie, że nawet tacy mistrzowie jak on mogą mieć chwilę słabości i zwątpienia, bo przecież jego Inter Miami prowadził 3-0 w meczu z Orlando City, a mimo to Orlando wygrało. Messi czarował jak tylko on potrafi i huknął pięknego gola, wcześniej wręcz przykleił piłkę do nogi, zaliczył asystę, poza tym i zostawił płuca na murawie, ale gdy wybrzmiał ostatni gwizdek, po prostu spuścił głowę i zszedł z boiska, bo bywa przecież i tak.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
2: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
4: To już 10. Zaczynamy wiadomości Polskiego Radia Białystok z Katarzyną Kozłowską.
5: Przemyt nielegalnego paliwa udarem mieli w Budzisku podlascy funkcjonariusze KAS. Podlaskie samorządy dostały dofinansowanie do wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na Orlikach. Na Litwie rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe o nazwie Żelazny Wilk. Ponad 31 tysięcy litrów nielegalnego paliwa przechwycili w Budzisku w pobliżu granicy z Litwą podlascy funkcjonariusze służby celno-skarbowej. W cysternie ciężarówki jadącej z Łotwy zamiast deklarowanego w dokumentach oleju smarowego przewożony był olej opałowy, informuje oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
6: Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w mobilnym laboratorium paliw ciekłych podlaskiej KAS oraz w laboratorium celnym w Koroszczynie wykazały, że zatrzymany ładunek to olej opałowy, którego przewóz między państwami Unii Europejskiej powinien odbywać się w systemie przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu EAD z nadanym numerem referencyjnym lub z zapłaconą akcyzą. W tym przypadku żaden z tych warunków nie został spełniony.
5: Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to blisko 58 tysięcy złotych. Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kara grzywny lub więzienia. 11 samorządów z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie z programu Aktywny Orlik, poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To pieniądze na organizowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na lokalnych Orlikach. Maksymalna kwota dofinansowania zajęć sportowych lub wydarzeń rekreacyjnych wynosiła 30 tysięcy złotych. Nasze samorządy wnioskowały z reguły o sumy nieco niższe, deklarując z reguły wydarzenia organizowane w weekendy. I tak po 20 tysięcy złotych przyznano miastu Łomża oraz gminom Lipsk, Łomża, Mały Płock, Nowinka, Orla, Suchowo, Wola, Turoziń Kościelna, Wąsosz i Wysokie Mazowieckie. Natomiast gmina Poświętne wystąpiła o dofinansowanie wysokości 19 800 zł i taką sumę otrzyma. W sumie w tym roku na zajęcia z programu Aktywny Orlik samorządy w całym kraju dostaną w sumie ponad 9 milionów złotych. Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinansować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek. Podpisanie ma być w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli.
7: To już fakt, długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
8: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
7: Unijny mechanizm SAFE to 150 miliardów euro na programy zbrojeniowe. Polska dostanie z niego niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Chcemy z tych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Na Litwie rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe o nazwie Żelazny Wilk. Wojsko litewskie informuje, że sprawdzana będzie przede wszystkim koordynacja działań między żołnierzami a instytucjami państwowymi. Kamil Zalewski.
9: Dwutygodniowe manewry z udziałem ponad 2,5 tysiąca żołnierzy będą prowadzone na poligonie w rejonie Kowna oraz w innych miejscach w centrum kraju. W ćwiczeniach wykorzystanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego. Testowane mają być najnowsze rozwiązania litewskiego przemysłu obronnego, w tym systemy bezzałogowe oraz środki przeciwdziałania przeciwdziałania dronom. W ćwiczeniach uczestniczyć będą też żołnierze Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO oraz żołnierze z Polski i Wielkiej Brytanii. Wojsko ostrzega, że w tym tygodniu w rejonie manewrów należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
12: Deszcze w Świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. I rzeczywiście taka skrzynia groszem napchana będzie przede wszystkim dzisiaj na Suwalszczyźnie. Tam może pokropić. Reszta naszego regionu raczej akurat bogata w słońce i wysoką temperaturę. Po południu będzie w Podlaskiem do 24-27 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
2: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
12: To rzeczywiście najlepsze święto tuż po majówce, czyli Światowy Dzień Powolności. Mam nadzieję, że szefowie otwarci są dziś na wszelakie nasze zamuleczki i niespieszności.

pewnością cenimy ich nie tylko za to, że pracują i w dzień, i w nocy, i że gaszą pożary, i pomagają w wypadkach drogowych, i ratują nas w czasie burzy czy powodzi, oraz pomagają zwierzętom. Nic dziwnego, że strażacy nieustannie cieszą się tak wysokim zaufaniem społecznym. Jeśli znamy jakichś strażaków dzisiaj, prześlijmy im najlepsze życzenia.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam, Agata Stasiulewicz.
0: To była reklama.

To jest świetny moment, by nocami zadzierać głowę do góry, zwłaszcza w drugiej części nocy, bo zbliża się maksimum roju meteorów Eta Aquaridów, tak zwana. Ten rój znany jest od czasów średniowiecznych, na przykład był wspominany w Chinach w 687 roku. Teraz wiadomo, że związany jest ze słynną kometą Haleya. Jego aktywność trwa od 19 kwietnia do 28 maja, przy czym maksimum nastąpi właśnie jutro i wtedy możemy spodziewać się nawet 50 zjawisk na godzinę, oczywiście przy idealnych warunkach i braku oświetlenia w pobliżu. Zobaczymy więc na niebie tak zwane spadające gwiazdy. To jednak oczywiście nie gwiazdy, a właśnie meteory. Te z tego roju są bardzo szybkie, długie i zostawiają ślady przez chwilę po przelocie. A już teraz w radiu Białystok Ziemska Gwiazda, czyli Dawid Podsiadło.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
2: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
3: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
2: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
3: Wiosła w dłoń, kamera, start!
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: 4 maja, poniedziałek, za 20 prawie już godzina 11 i z nami Dorota Sokołowska z propozycjami kulturalnymi.
6: Po bardzo, bardzo bogatym początku maja i weekendzie świątecznym, pełnym ciepła i wolnego, dzisiaj instytucje kulturalne odpoczywają. Ale można będzie już niebawem korzystać z tego, co otworzyło się kilka dni temu, a my podpowiemy tylko o nowej wystawie w Operze Filharmonii Podlaskiej. Tam pięknie opowiada o świecie artystka Bogumiła Masicka-Grygorczuk. To prace, w których dominuje człowiek i przyroda i co ciekawe, w obrazach powracają motywy natury, takie jak motyle czy ptaki. Kluczową postacią jest z kolei wizerunek kobiety od wieków obecny w sztuce. Do oglądania w czasie otwartej kasy w operze, czyli sprawdziłam, dopiero od jutra. Zresztą podobnie jest w Galerii Ślędzińskich czy Muzeum Podlaskim. Dzisiaj jest dzień bez wstępu na wystawy. Księżnica Podlaska przypomina, że tam można codziennie zaglądać do filii bibliotecznych, a od wtorku także do siedziby głównej, bo, uwaga, o 10.30 będą Złote Pionki, czyli spotkanie dla seniorów przy grach planszowych, spokojna towarzyska przestrzeń do wspólnej rozgrywki i rozmów. O 17.00 spotkanie autorskie Pójdź za mną o historii wieży i niezwykłej podróży śladami chrześcijańskiego Rzymu. Po 17.20 książko Strefa, tam dyskusyjny klub książki dla młodzieży szkół średnich, rozmowy o literaturze bez szkolnej spiny i wreszcie o 17.30 Akademia Rumi Klub, czyli standard, to będzie sezon rozrywki dla miłośników strategii i dobrej zabawy. To spotkanie rozwija umiejętności i przede wszystkim daje nowych przyjaciół. A dzisiaj Białostocka Kawiarnia Językowa proponuje kulturalne spotkanie o 18.00 w klubie Fama. W poprzednich spotkaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym liczna grupa obcokrajowców, z którymi można porozmawiać również o kulturze, a można rozmawiać w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, esperanto, niemieckim, japońskim i polskim. Spotkania odbywają się zawsze według tego samego wzoru, czyli poszczególne stoliki oznaczone są kartonikami z nazwami języków, a stoliki i język można dowolnie zmieniać. Warto na spotkanie przyjść ze słownikiem albo innym materiałem do nauki, więc zapraszamy Państwa dzisiaj do klubu Fama na 18.00.
5: A my mamy wejściówkę również na 18.00 do kina Konesera w Heliosie. Tam Sny o pociągach, film, który opowiada o przemianach w Ameryce na początku XX wieku. Film, który jest takim hołdem dla odchodzącego w niepamięć i stylu życia, i nieustannie zmieniającego się świata, i też niesamowitych możliwości. 85 744 2222. Proszę już dzwonić.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: Najbliżej Ciebie Polskie Radio Białystok. Jeśli nie oglądaliśmy tego filmu, to taki fragment o Ryśku myślę, że może brzmieć dość zwyczajnie.
1: Jak Ci na imię?
2: Rysio. Ryszard.
1: Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: Ale jeśli Misia widzieliśmy nieraz, to pewnie śmieszy nas każde zdanie z tej komedii Stanisława Barei, która równo 45 lat temu weszła na ekrany polskich kin. Komedia, która obnażała absurdy PRL-u, a tak swoją drogą zwróciłem dziś uwagę na to, że w tym filmie mocno celebruje się różne imiona. Był Rysiek, czas na Zofię.
3: Panowie pozwolą, moja żona. Zofia!
0: O, i jeszcze Romek.
4: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam.

Za 5 minut będzie 11, a z kolei w Samiuszkie południe przez centrum Białegostoku przejadą strażackie wozy bojowe. A dlaczego? A dlatego, że dziś dzień strażaka i więcej o tym w naszych wiadomościach.

0: Reklama.
1: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: To była reklama.
3: I słuchamy już wiadomości Polskiego Radia Białystok. O 11:00 z nami Katarzyna Kozłowska.
4: Sprawdzianem z języka polskiego w całym kraju rozpoczął się maraton maturalny. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać dodatkowe dni urlopu. Można już zgłaszać projekty do kolejnej edycji konkursu Pomosty Przyszłości. Rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Od 3 godzin maturzyści piszą sprawdzian z języka polskiego. Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Matura ma wyrównywać szanse uczniów niezależnie od miejsca, w którym zdają egzamin, podkreśla wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: Wszyscy zdajemy ten sam egzamin, który daje te same szanse, bez względu na to, w którym miejscu zdajemy, żeby dostać się na studia. A kolejna sprawa to jest kwestia monitorowania też kompetencji, osiągnięć młodych ludzi przez system.
4: Dla wielu uczniów to jeden z najbardziej stresujących momentów w edukacji. Dlatego ważne jest mądre wsparcie ze strony rodziców, którzy nie powinni tylko pytać o wyniki i gonić do nauki, mówiła w rozmowie dnia psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
6: Nie gonić, a wręcz mówić, daj sobie luz, daj sobie odpocząć. To, co pomoże, to dzisiaj po egzaminie, szanowni państwo rodzice, przytulić swoje dziecko, zabrać na spacer, porozmawiać, cokolwiek takiego zrobić, żeby na chwilę pobyć ze swoim dzieckiem.
4: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Wyniki matur uczniowie poznają w lipcu. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Więcej o tym Tomasz Zielenkiewicz.
7: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
8: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
7: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury, ani na sposób obliczania jej wysokości. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości. To inicjatywa, która od kilku lat pokazuje, że współpraca nauki i biznesu nie jest tylko teorią. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do podlaskich firm czy naukowców, ale do wszystkich zainteresowanych współpracą nauki z biznesem.
9: Konkurs Pomosty Przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza współpracę świata biznesu i świata nauki.
10: Marszałek Łukasz Prokorym.
9: Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu.
11: Zapraszamy osoby fizyczne, instytucje ze środowiska naukowego, przedsiębiorstwa.
10: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
11: Niskie ukłony w kierunku województwa podlaskiego, które wspiera inicjatywę, dostrzega konieczność jej realizacji. Kapituła już jest w gotowości, żeby projekty oceniać.
10: Mamy możliwość wspierania naukowców. Emilia Malinowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
12: Konkurs promuje te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy.
9: To jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
4: Do pomostu w przyszłości można zgłaszać się do 15 września. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji w samo południe ulicami Białegostoku przejadą strażackie wozy bojowe. To ma być tylko okolicznościowy akcent, natomiast główne uroczystości wojewódzkie zaplanowano w Białymstoku na 7 maja. W poszczególnych miejscowościach świętowanie ma odbywać się przez cały miesiąc. Każdorazowo wydarzenia te będą połączone z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czyli specjalnymi otwartymi piknikami, na których przedstawiane będą treści z poradnika bezpieczeństwa. Dzisiejszy przejazd kolumny wozów bojowych wyruszy z siedziby komendy przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku, przejedzie przez Rondo Lusy, ulicą Legionową, potem na plac NZS, ulicą Lipową oraz aleją Józefa Piłsudskiego. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
3: A dziś świetna pogoda na takie strażackie parady wozów. Słońca nie brakuje, nie tylko nad Białymstokiem, a jedynie na Suwalszczyźnie niewykluczone dziś niewielkie opady deszczu. Wszędzie gorąco do 24-27 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
14: Polskie Radio Białystok, najbliżej Ciebie.
3: I niech moc będzie z nami, bo dziś Dzień Gwiezdnych Wojen. Co ciekawe, tej mocy potrzebował sam Harrison Ford, który grał główną rolę. On długo, długo próbował stać się gwiazdą Hollywood, jednak nie był usatysfakcjonowany propozycjami. W końcu postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa i został stolarzem. Ale to właśnie wtedy, trochę przypadkiem, trafił na casting do Gwiezdnych Wojen. Tam miał jedynie podrzucać kwestie innym aktorom, ale zrobił to tak świetnie, że dostał rolę nieustraszonego Hana Solo.

pocelebrujmy jeszcze w Radiu Białystok Dzień Gwiezdnych Wojen. Kto dobrze zna tę filmową serię, ten wie, jak przyjazny jest to dźwięk. Chewbacca, jakże lojalny przyjaciel, drugi pilot i mechanik Hanna Solo na frachtowcu Sokół Millennium. Co ciekawe, ryk Chewbacki to zmiksowane odgłosy niedźwiedzia, lwa, morsa oraz borsuka. Z kolei te słynne imperialne statki bojowe TIE Fighter rozpoznajemy po charakterystycznym skrzeczeniu. Ten dźwięk uzyskano z ryku słoni i dźwięku jazdy po mokrym chodniku. Tak to kiedyś kombinowano bez pomocy sztucznej inteligencji.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
0: To była reklama.

Tu Polskie Radio Białystok. Świetnie miksują się nam pewne święta filmowe ze zjawiskami przyrodniczymi. Trwa Dzień Gwiezdnych Wojen, a jutro przypomnę maksimum roju meteorów Eta Akwarydów. Meteory potocznie nazywa się je spadającymi gwiazdami, choć nie są to gwiazdy. Meteor to zjawisko widoczne podczas przelotu przez atmosferę niewielkiej kosmicznej drobiny skalnej, meteoroidu. A gdy takie ciało niebieskie jest na tyle duże, że przetrwa lot przez atmosferę i uderzy w Ziemię, taki znaleziony kamień nazywamy już meteorytem. Okej, ale jak obserwować rój meteorów? Nie trzeba lornetki ani teleskopu. Najlepiej w nocy znaleźć w okolicy miejsce, które nie jest oświetlone latarniami. I tak, Eta Akwarydów będzie widoczna w drugiej części nocy nad ranem, bo dopiero wtedy wzejdzie konstelacja wodnika.

0: Przejrzałem ostatnio ciekawe wyliczenia Spider's Web porównujące zużycie paliwa w samolotach i samochodach w przeliczeniu na osobę. I tak, typowy samolot pasażerski zużywa średnio 6000 litrów na godzinę, to jest jakieś 2000 litrów na 100 km. Załóżmy, że w samochodzie osobowym, który spala 10 litrów na 100 km, jadą przeciętnie 4 osoby. Oczywiście są auta, które spalają mniej, ale i nieraz poruszają się bez pasażerów. Wychodzi więc, że na przewiezienie każdej z tych osób potrzeba około 2,5 litra benzyny na 100 km. I teraz tak, w najbardziej pojemnej wersji Boeinga 747 znajduje się miejsce dla 568 osób. Bierzemy zatem 150 tysięcy litrów i dzielimy przez 568 właśnie. I wtedy przewiezienie każdej osoby na pokładzie na odległość 7,5 tysiąca kilometrów, wtedy samolot potrzebuje 260 prawie litrów paliwa. Podzielmy to jeszcze przez 75, aby otrzymać spalanie na osobę na 100 km. I tutaj najważniejszy jest wynik, bo przewiezienie jednej osoby na pokładzie w pełni obłożonego Boeinga na odległość 100 km wymaga 3,5 litra paliwa lotniczego. Przy czym przewiezienie tej samej osoby przeciętnym samochodem osobowym wymaga 2,5 litra benzyny. A dodajmy, że nowsze Boeingi 787 są jeszcze bardziej oszczędne.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

0: spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi i sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i tobie też, to obojętne się stanie jeden plus. Minie ci drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już.
1: Reklama.
2: Już wstała mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To była reklama.
4: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

Czy ktoś z nas też zgłaszał w czasie majówki skargi na zbyt głośne ptaki, na przykład niespodziewane zakręty narwi? Tak, skargi właśnie. Trzeba przyznać, że zabawna jest ta nowa kampania turystyczna województwa podlaskiego, kampania, która uderza w różne wyobrażenia o ugrzecznionej przyrodzie, bo to przecież skandal, że nasza lokalna natura kompletnie ignoruje ludzkie potrzeby. Chcemy pogadać? No nie da się, bo przecież ptasie gody na leśnej ścieżce, jakieś gałęzie, kto tego nie posprzątał, a ta rzeka wciąż kręci i kręci. Kampania Rozczaruj się w naturze pokazuje to, co w naszym regionie najcenniejsze, właśnie naturę, która nie próbuje się dopasować. Ale ktoś mógłby zwrócić uwagę tym ptakom, by ciszę nocną przestrzegały.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na Targowisku Miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: To była reklama.
4: To już południe, a w południe z nami Ewelina Buczyńska, ma też wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Wypadek z udziałem karetki w Białymstoku. Jedna osoba odniosła obrażenia. W Białymstoku stwierdzono przypadek wścieklizny, pierwszy od 10 lat w Podlaskiem. Zmowa cenowa w branży wykończenia wnętrz. UOKiK nałożył kary na dwie firmy. Zaczynamy od wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kaczorowskiego w Białymstoku. Jadąca na sygnale karetka pogotowia zderzyła się tam z dwoma samochodami osobowymi. Jednego z kierowców odwieziono do szpitala. Na razie nie są znane szczegóły tego zdarzenia. Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu. Mamy stwierdzony pierwszy od 10 lat w Podlaskiem przypadek wścieklizny u zwierząt. Jeden z mieszkańców Białegostoku znalazł chorego jenota na osiedlu Dojlidy przy ulicy Kuronia. Na ten moment jest to pojedyncze ognisko. W całym Białymstoku zalecana jest zwiększona ostrożność, mówi zastępca podlaskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska.
6: Na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzonych dodatkowych ognisk, był to jeden przypadek. Natomiast najważniejszą teraz rzeczą jest zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami. Jeżeli Państwo nie znacie zwierzęcia, proszę go nie dotykać, nie podchodzić, nie zaczepiać. Każdy przypadek podejrzany proszę zgłaszać służbom Straży Miejskiej, pogotowemu lekarzowi weterynarii w Białymstoku.
5: Objawy wścieklizny u zwierząt to nadmierna agresja, pobudzenie i ślinotok lub przeciwnie, nienaturalna łagodność, apatia czy porażenie kończyn. Lekarka apeluje, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie naszych psów i kotów.
6: Psy należy wyprowadzać na uwięzi, na smyczach pod kontrolą. Koty natomiast nie powinny być aktualnie wypuszczane na zewnątrz. Koty wychodzące powinny być teraz zamknięte w domu. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wścieklizna jakkolwiek jest chorobą bardzo groźną, nieuleczalną i śmiertelną. Mamy narzędzia, które zapobiegają rozwojowi objawów i choroby, więc należy szczepić zwierzęta.
5: W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę ze względu na ryzyko wścieklizny trzeba przemyć ranę dużą ilością wody z mydłem, potem jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. W najbliższym czasie inspekcja weterynaryjna w Podlaskiem ma podać kolejne wytyczne. Prezydent Donald Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. Dowództwo irańskiej armii ostrzega marynarkę wojenną USA, aby nie zbliżała się do cieśniny Ormus, przez którą prowadzi wyjście z zatoki. O tym Daria Kania.
7: Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, ogłosił Trump. Amerykański prezydent nie wyjaśnił szczegółów, zapowiedział jedynie, że operacja, którą nazwał Projekt Wolność, rozpocznie się dzisiaj. W Zatoce Perskiej zablokowanych jest kilka statków z przeszło 20 tysiącami marynarzy, a trwające negocjacje pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Teheran przedstawił 14-punktową propozycję, która obejmuje m.in. wycofanie wojsk USA z regionu, a także nowy mechanizm kontroli ciśniny Ormus. Iran analizuje teraz otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź, ale na zapowiedź w sprawie operacji Projekt Wolność reaguje jednoznacznie. Teheran uzna każdą ingerencję USA w ciśninie Ormus za naruszenie obowiązującego rozejmu. Daria Kania, Polskie Radio.
5: Ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z oferty firmy Decora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Decora, Belpol i dwaj menedżerowie tych firm zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych. Skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów, podkreśla prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
8: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Decora oraz akcesorów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
5: Prezes UOKiK-u dodaje, że spółki ukarano także za podział rynku.
8: Decora i Belpol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać, od kogo kupią produkty.
5: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna. Ukarane firmy mogą się od niej odwołać do sądu. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
4: Wspinaczka na szczyt trwa. Sprawdziłem właśnie na termometrze w Radiu Białystok 24 stopnie, a w naszym regionie ta wspinaczka dotrze nawet do 27 kreski po południu. Słoneczny to poniedziałek, tylko na Suwalszczyźnie możliwy przelotny deszcz. W nocy również ciepło, bo nie mniej niż 9-11 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
4: A jestem ciekaw, czy nadal łapiemy się za guzik, gdy widzimy kominiarza, czy nadal żywy jest ten przesąd, nie tylko w czasie święta przedstawicieli tego zawodu. I jeszcze jedno. Jeśli tak, to naliczyłem akurat 9 guzików w mojej koszuli, za który trzeba chwycić. Czy im wyżej, tym większe szczęście? Tyle wariantów.

Ten przesąd o kominiarzach ma, przypomnijmy, bardzo praktyczne korzenie. Dawniej, gdy kominiarz wchodził do wsi, gospodynie wybiegały mu na spotkanie i chwytały za guzik właśnie. Chodziło o to, by o takie jakby zaklepanie go, aby w pierwszej kolejności wyczyścił komin właśnie w ich domu. Ważne byłoby zdążyć, zanim mundur tego kominiarza stanie się całkowicie czarny od sadzy, co miało gwarantować, że po prostu nie ubrudzi on domu. Ale by trochę jeszcze skomplikować, bo przesądy chodzą parami, bo co jeśli dostaniemy w pakiecie jeszcze kogoś, kto idzie w okularach, a nieopodal przebiega czarny kot? Najlepiej pewnie dać mu trochę karmy.

0: Czytam książki.
1: I teraz porozmawiamy trochę o kobietach i mężczyznach w sporcie. Dorota Sokołowska, opowiesz o czym? O ich wizerunku, tak?
2: Tak, ale zacznę od listu. Zacznę od listu przede wszystkim, ponieważ to był bardzo ciekawy list, który przyszedł z książką, o której dzisiaj Państwu opowiem, a napisał do mnie pan profesor Krzysztof Arcimowicz z Uniwersytetu w Białymstoku z Wydziału Studiów Kulturowych. Podesłał książkę pod adresem Polskiego Radia Białystok. Panie profesorze, bardzo dziękuję. To ogromnie miłe, bo napisał, że może zainteresujemy się też tematem jego pracy, a sprawdziłam, że rzeczywiście ten obraz mężczyzny w polskich mediach, czy w ogóle dyskursy o płci i rodzinie, przemiany męskości w kulturze współczesnej najbardziej go interesuje. Dużo jest publikacji na ten temat. Książka związana jest z dwoma wielkimi nazwiskami: Iga Świątek i Robert Lewandowski w polskich przekazach medialnych. I pan profesor właśnie pisze w liście i w książce, że głównym celem podjętych przez niego badań było przeanalizowanie i opisanie kategorii kobiecości i męskości. Także też strategii różnicowania płci i zanikania różnic płciowych. Myślałbyś, że można by było właśnie w taki sposób opowiadać o sporcie?
1: No właśnie tak patrzę, ze 300 stron minimum. Jestem
2: dużo
1: ciekawy, jakie wnioski.
2: Właśnie, no tutaj na przykład cytuję, bo generalnie skupia się na przekazie medialnym, czyli na naszej pracy. Cytuję kilka fragmentów, na przykład rozstawiona z numerem 1 Simona Halep została wyeliminowana przez niesamowitą Igę Świątek. To pada na początku, a później jest, że wszystko zostało zmiecione przez 19-letnie polskie tornado. No i tutaj właśnie chyba najbardziej interesuje go właśnie dyskurs i model mediów, który opowiada, proszę Państwa, o naszej Idze Świątek, bo to przecież jest z krwi i kości kobieta, pełnowymiarowa, wspaniała sportsmenka, a jednocześnie, proszę zobaczyć, jak tutaj się o niej mówi, tornado, albo maszyna, albo dominatorka, albo kosmitka, albo drapieżnik, bestia. No generalnie tutaj

0: rzeczy i jak bardzo ta strefa zawodowa, którą zajmuje się Iga Świątek i Robert Lewandowski, jak one sytuują ich w tej przestrzeni dyskursu publicznego, no właśnie nawet w przekazach medialnych, ale też i w naszych rozmowach, bo czasami też nie widzimy delikatnej kobiety, która dojrzewa na naszych oczach, bo przecież to wspaniałe patrzeć, jak niezwykle się rozwija też jako kobieta. Czy Robert Lewandowski, teraz mamy takie pytanie i czasami człowiek zastanawia się wtedy podczas meczu, prawda? Ostatniego w eliminacjach, kiedy schodził ostatnio jako kapitan i uronił łzę. I wtedy zobaczyliśmy w nim człowieka, a nie maszynę. Nie tego niezwykłego piłkarza, który strzelał gole, albo któremu nie wychodziło.
1: Tak samo Leo Messi wczoraj strzelił bramkę, świetna asysta, piękny gol, zrobił wszystko, co mógł. Wygrywała jego drużyna Inter Miami 3-0, a przegrała 3-4.
0: A właśnie. I widzicie Państwo, i teraz tak, kiedy patrzymy na to, jak kibice, to buzuje w nas złość, prawda? A kiedy spojrzymy na to z takiego ludzkiego punktu widzenia, że to ktoś bliski nam może stać na tym boisku i na przykład przeżywać gorycz takiego rozczarowania meczem albo w ogóle porażki generalnie, to zupełnie inaczej patrzymy. To jest niesamowite, bo pan profesor oczywiście w bardzo naukowym stylu zestawia tutaj przekazy medialne. On poddał analizie prawie 700 przekazów medialnych, które opublikowane były w od 2018 do 2025 i to były i artykuły internetowe, telewizyjne, transmisje meczów, też magazyny sportowe czy programy informacyjne, ale też kiedy my czytamy tę książkę i patrzymy właśnie, jak kapitan reprezentacji Polski dźwiga na swoich barkach cały ciężar naszej piłki nożnej i całe szczęście, że jest gladiatorem i tak dobrze prowadzi, to są cytaty oczywiście, no to też patrzymy, jak dziennikarz posłużył się kilkoma metaforami i mamy właśnie od razu obraz gladiatora, który dźwiga na barkach ciężar piłki, więc jakby kogoś bardzo nierealnego, a tymczasem właśnie może trzeba spojrzeć na sport i na naszych wspaniałych tutaj właśnie Iga Świątek i Roberta Lewandowskiego trochę inaczej. Do tego nas prowokuje swoimi zestawieniami i swoją analizą profesor Krzysztof Arcimowicz i ja dzisiaj myślę, że to będzie bardzo fajna książka dla Państwa do przyjrzenia się nie tylko sukcesom tych cudownych naszych tornad, tak?
1: Nie tylko maszyny, tak? Nie tylko gladiatorzy.
0: Ale jednocześnie bardzo zwyczajni, ludzcy, empatyczni, wspaniali, czuli, na pewno też ogromnie przeżywający każdą porażkę i każdy brak naszego wsparcia, więc dziękuję serdecznie za ten przemiły list. Panie profesorze, mam nadzieję, że pan słyszy, albo ktoś słyszy, kto panu przekaże, ale jesteśmy ogromnie zobowiązani i prosimy o więcej takich książek.
1: Ja jestem ciekaw, jakie będą kiedyś przekazy medialne o Dorocie Sokołowskiej.
0: Ach, przestań.
1: Dziękuję bardzo, a książkę, proszę bardzo, można dzwonić 85 744 2222.

0: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55. To była reklama.
1: 12.30, a niechże synoptyk Wiesław Winnicki z Białystockiego Biura Prognoz niechże nam powie, czy to jest jak dotąd najcieplejszy dzień roku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i państwa serdecznie. Tak, wszystko na to wskazuje. Wczoraj o tej samej porze 3 maja było 23,4 stopnia w Białymstoku, a teraz jest 24,1 stopnia. Także temperatura maksymalna może osiągnąć wartość dzisiaj 26 stopni, może nawet nieco powyżej. Także nieco cieplejszy dzień od wczorajszego. Wszystko na to wskazuje, więc mamy takie można powiedzieć letnie temperatury zaskakujące trochę, no ale cóż, pogoda zaskakuje nas i będzie zaskakiwała, podejrzewam, w ciągu najbliższych dni. Po prostu jest dosyć ekstremalna, jeśli chodzi o zmienność. Natomiast jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to na razie bardzo ładnie cały czas. Po południu i wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na północy regionu miejscami może bardziej zachmurzyć się i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz małe prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych burz. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, także temperatury praktycznie letnie, choć mamy dopiero początek maja. A wiatr po południu będzie umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy nic się specjalnie nie zmieni, dlatego że na krańcach północnych tutaj naszego regionu zalega taki front atmosferyczny. On potem przechodzi przez północną część Warmii i Mazur oraz przez Pomorze. I ten front nie zmieni swego położenia w nocy, więc będzie zachmurzenie małe i umiarkowane w centrum oraz na północy, okresami wzrastające do dużego, z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz. I temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, także bardzo ciepła noc. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny. I jutro w dzień, we wtorek 5 maja, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze w centralnej północnej części regionu, a temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 stopni na południu. Duże różnice temperatury między północą i południem. Podobnie będzie w środę i w środę jeszcze powinny pojawić się większa ilość przelotnych opadów deszczu oraz mogą zdarzyć się lokalne burze, więc idzie zmiana pogody, bardzo powolna, ale jednak, bo w drugiej części tygodnia będzie już chłodniej, no i mam nadzieję popada, bo deszcz jest bardzo potrzebny.
1: Otóż to mówił synoptyk Wiesław Winnicki. Bardzo dziękuję.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: autopromocja.
1: Jeśli cenisz klimat hip-hopu,
2: świadome teksty
1: i duszę w muzyce,
2: to jesteś u siebie.
3: HAT 99 i 4 FM. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek od 19.
4: Music, please.
5: Here we go!
3: Oh, yeah! Bądź gotowy.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: To była reklama.
8: Dziś wkraczamy w świat opowieści o kontynencie i państwie kangurów, koali, strusiów emo, wielkiej rafy koralowej czy na przykład opery w Sydney.
6: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
9: Ucho na świat to jest taki zestaw pomysłów na rozmaite podróże, malusieńkie i te duże. Dzisiaj będzie duża podróż. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka, jest pilotem wycieczek, podróżuje naprawdę bardzo dużo i czasami bardzo, bardzo, bardzo daleko. No bo dlaczego warto, jeżeli warto, wybrać się do Australii?
10: Właśnie zaczęłabym od tego, że to jest tak bardzo daleko, że chociażby dlatego warto. Bo myślę, że nie rozumiemy, co znaczy daleko, dopóki nie polecimy do Australii. I rzeczywiście jest tak, że w Australii odległość podaje się w godzinach i w minutach. Nie tak, że jechałem gdzieś tam 120 km na przykład, albo nie wiem, 400 km, tylko jechałem 8,5 godziny na przykład. A już samo dostanie się do kraju, który jest właściwie szóstym największym państwem na świecie, to jest bardzo daleko. I to jest tak, że zazwyczaj lecimy z przesiadką gdzieś. Do niedawna był to Bliski Wschód, jak będzie dalej, zobaczymy. Ale jak już się na tym Bliskim Wschodzie, na jakimś jednym z większych lotnisk wysiądzie i potem się wsiądzie już do tego docelowego samolotu, to można zrobić wszystko. Jeść, spać, oglądać, pić, jeść, znowu spać, chodzić, czytać, spać. I potem się człowiek budzi i jest jeszcze na przykład 7 godzin lotu. To jest po prostu nieskończoność.
9: Podejmujemy ten wysiłek. Dlaczego? Co jest takim impulsem, co by mogło zachęcić turystów do tego, żeby się tak trochę umęczyć?
10: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że każdy z nas kiedyś słyszał słowo antypody, ale chyba tak do końca nie wiemy, co to znaczy, tylko wiemy, że jest egzotycznie i daleko, że jest daleko.
9: No właśnie, gdzieś tam no właśnie. Na antypodach. Coś tam było, coś tam jest i nie wiadomo co.
10: Tomek w krainie kangurów to jest taka dobra motywacja, bo ta Australia za nami od dziecka gdzieś tam chodzi, że właśnie daleko i że egzotycznie. I tam jest egzotyka, ale to jest taka swojska egzotyka, bo jak już przebędziemy te wszystkie godziny i minuty, żeby nie podawać w kilometrach, to na miejscu się nagle okazuje, że tam jest tak normalnie, tak swojsko, ale jest bardzo, bardzo ciekawie i nawet dla faktu, żeby poczuć, jak daleko jest pomiędzy jednym miastem a drugim, jednym miejscem a drugim, to jest taka pierwsza, myślę, fajna motywacja, żeby się tam wybrać.
9: Jak tam jest z pogodą?
10: Ja jestem zdania, że pogoda jest zawsze, tylko ludzie nie potrafią się ubrać. I jak ja byłam w Australii, to było w lutym tego roku, to właśnie było bardzo zaskakująco i tak bardzo trudno było przewidzieć, co się wydarzy następnego dnia. Było dużo bardziej mokro i wilgotno, niż myślałam, że będzie. I jak na przykład wszyscy jadą na ten środek interioru pod świętą skałę aborygenów, pod Uluru, żeby zobaczyć ją w promieniach zachodzącego słońca, to ja się śmiałam, bo podczas kiedy ja chciałam doznać takiego właśnie doświadczenia, to po prostu zaszło Uluru, w sensie zaszło w strugach deszczu. Nie było nic widać, ale to też było ciekawe doświadczenie. Pogoda jest od tropikalnych, takich naprawdę ciepłych miejsc po śnieg, bo na terytorium Australii obszar, na który pada śnieg, jest większy od Szwajcarii, ale ponieważ Australia jest tak duża, to się tak rozkłada.
9: Także jest wszystko. Czy przemieszczanie się tam, jak już przyjedziemy, jest łatwe?
10: W Australii dużo rzeczy jest łatwych, w tym sensie, że jest dostępny transport i są dostępne jego różne warianty. I zanim jeszcze pojechałam, to słyszałam o takich kolegach, koleżankach, którzy na miejscu kupowali sobie jakieś takie kampery albo właśnie duże jeepy, którymi się przemieszczali po kontynencie i potem jak już mieli sobie po tej miesięcznej czy dwumiesięcznej podróży wrócić do Europy, to po prostu sprzedawali te swoje środki transportu, bądź też je gdzieś zostawiali, jeśli były takie już takie trudne do zmonetyzowania, powiedziałabym. Natomiast jak byłam w Australii, to zastanawiałam się, po co miałabym coś takiego robić, bo ja tak do końca nie odnajduję przyjemności w takim po prostu jechaniu, siedzeniu za tą kierownicą, jechaniu. Podczas gdy jest całe mnóstwo samolotów, autobusów i różnych innych takich wariantów, więc można samemu, można z wycieczką, ale niezależnie od wariantu na pewno warto.
9: Co najbardziej twoim zdaniem przyciąga turystów tam? Bo nie wiem, czy tam ruch turystyczny jest bardzo duży.
10: Ruch turystyczny jest duży, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że to jest takie miejsce, gdzie jest stosunkowo dużo obszaru do zamieszkania i mało ludzi, bo ludzi to jest tak około 27 milionów mniej więcej, na naprawdę sporym kawałku lądu, to nie jest tak, że gdzieś jesteśmy jakoś tak zasypani tymi turystami z każdej strony. Nawet jeśli pojedzie całkiem sporo ludzi w tym samym czasie, to część będzie w miastach, część na plażach, część gdzieś w tym takim interiorze australijskim, więc tego bym się specjalnie nie obawiała.
9: Czy są jakieś specjalne udogodnienia dla turystów? Jakieś karty turystyczne, czy tego typu rzeczy, o których warto wiedzieć zawczasu?
10: Udogodnieniem w niektórych miejscach jest darmowy transport publiczny. To nie jest tylko dla turystów, to jest dla wszystkich. Tak jest na przykład w centrum Melbourne, gdzie na całkiem sporym kawałku w centrum miasta można się za darmo przemieszczać i to jest bardzo, bardzo fajne udogodnienie dla wszystkich. Największym jak dla mnie udogodnieniem jest ta mnogość chociażby linii lotniczych i samolotów, którymi się można dostać do nawet najmniejszych miejsc w Australii.
6: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

0: słyszę.
1: Za nami Święto Konstytucji 3 maja i w związku z tym w grach politycznych porozmawiamy przede wszystkim o nowych pomysłach na Konstytucję. Jej zmiany chce prezydent Karol Nawrocki, a przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma zająć się specjalna rada. Skomentujemy też zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu co najmniej 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i być może z innych europejskich krajów. A już za 9 minut o 13 będą wiadomości Polskiego Radia Białystok, zatem dobrego początku tygodnia. Andrzej Bajkus.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
8: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
9: Ja lubię cukierki.
10: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
11: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
12: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
13: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata?
16: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
17: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
16: O nie, proszę, nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?
18: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
19: Pomoc najbardziej potrzebującym to nasza misja. Każdego dnia wspieramy osoby ubogie, niepełnosprawne, dzieci oraz seniorów. Dołącz do nas. Zostań wolontariuszem. Więcej informacji na stronie www.caritasbialystok.pl oraz naszym Facebooku Caritas Archidiecezji Białostockiej.
20: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
21: Reklama.
22: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
23: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
24: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
25: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
26: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
27: To była reklama.
28: Na zegarach 13. Wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ewelina Buczyńska. Kończy się pisemny egzamin z języka polskiego, pierwszy w maturalnym maratonie. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział premier. Zmarły arcybiskup Józef Michalik pochodził z Zembrowa. W wiadomościach przypomnimy jego związki z Podlaskiem. Rozpoczął się maturalny maraton. Na początek język polski. W Podlaskiem egzamin dojrzałości zdaje ponad 12 tysięcy osób. Znamy już temat egzaminu pisemnego. Pierwszy to wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Wśród zdających maturę jest białostoczanin, zawodnik FC Porto Oskar Pietuszewski. 17-letni piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył mistrzostwo Portugalii, a następnego dnia przyleciał do Polski, aby napisać egzaminy. Barbara Skowrońska, dyrektor Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok, mówiła w TVP Info, że Oskar Pietuszewski, odkąd jest zawodnikiem FC Porto, uczy się zdalnie.
1: Oskar to niezwykle skromna osoba, bardzo pracowita i konsekwentna w dążeniu do celu. Potrafił świetnie połączyć te obowiązki szkolne z bardzo intensywnym treningiem na boisku. I te sukcesy, które do tej pory osiągnął, świadczą właśnie o tym, że jest to osoba bardzo pracowita, sumienna.
28: Maturzyści pisali dziś egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać przynajmniej na poziomie 30%. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy m.in. w zakresie obrony. Poinformował o tym premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem.
2: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
28: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Amerykański okręt, który zamierzał wejść do cieśniny Ormus, zawrócił, informuje irańska agencja prasowa Fars. W stronę okrętu miały być wystrzelone 2 rakiety po tym, jak zignorował on irańskie ostrzeżenia. Do incydentu doszło koło wyspy Jask. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i honorowy obywatel Zambrowa. Józef Michalik urodził się w 1941 roku w tym mieście i tam pobierał pierwsze nauki. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
3: Honorowe obywatelstwo władze Zambrowa nadały mu w 2003 roku i był to pierwszy taki tytuł w historii tego miasta. Jak podkreślał i nadal podkreśla burmistrz Kazimierz Dąbrowski, arcybiskup Michalik utrzymywał cały czas kontakt z rodzinnym miastem, w którym nadal żyją członkowie jego dalszej rodziny. Odwiedzał tu m.in. grup rodziców na cmentarzu parafialnym. Znakomitego krajana uhonorowały także władze powiatu zambrowskiego, wybijając w 2009 roku okolicznościowe dukaty z popiersiem arcybiskupa na rewersie. W Zambrowie Józef Michalik kształcił się w szkole podstawowej, a następnie w liceum ogólnokształcącym. Po jego ukończeniu w 1958 roku wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Łomży i w tym mieście przyjął święcenia kapłańskie w maju 1964 roku. Do Łomży wrócił jeszcze po dalszych studiach, żeby objąć stanowisko wicekanclerza kurii biskupiej i wykładowcy w seminarium, w którym sam się kształcił. Po przyjęciu sakry biskupiej w 1986 roku, a następnie arcybiskupiej, jego związki z kościołem diecezjalnym nabrały innego charakteru, ale cały czas podtrzymywał kontakty z rodzinnym miastem, czyli z Zambrowem. Ostatnie spotkanie z emerytowanym już arcybiskupem władz miasta i dekanatu zambrowskiego to jego imieniny w marcu tego roku w Przemyślu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
28: Nasze kolejne wiadomości o 14:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
28: Bardzo ciepły, słoneczny dzień mamy po południu i wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na północy miejscami zachmurzenie duże, tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na termometrach od 24 do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami wieje mocniej. Nocą czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane w centrum i na północy okresami duże i tam znowu możliwy przelotny deszcz. Na termometrach nocą od 9 do 12.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
5: Reklama.
6: Już wstałam Ruksa, Frygi córka,
5: Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
6: To była reklama.

0: 11 po 13.
1: Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
0: Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Tuż po święcie Konstytucji 3 maja zajmiemy się pomysłami na polską konstytucję. To dlatego, że zmiany konstytucji chce prezydent Karol Nawrocki. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Skomentujemy też między innymi sytuację międzynarodową w związku z zapowiedziami USA, że wycofają co najmniej 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Mówią też o wycofaniu swojego wojska z innych europejskich krajów. Hiszpania, Włochy, argumentując to brakiem pomocy w konflikcie z Iranem. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś w studiu w Łomży poseł Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej. Witamy panią poseł.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w ten słoneczny dzień.
0: Łomża daleko, ale słyszę. A w studiu w Białymstoku jest poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani poseł, dzień dobry pani redaktor.
2: Dzień dobry panie pośle. Może Łomża nie tak daleko, jakby chciał Białystok.
0: Blisko, blisko, blisko. A normalnie tak panią słyszę, jakby siedziała tutaj pani razem z nami w studiu i mam nadzieję, że zapowiada się ciekawa dyskusja.
1: Gry polityczne.
0: Na początek, czy widzą państwo potrzebę zmiany konstytucji? I zaczynamy od tej bliskiej Łomży i od pani poseł.
2: Znaczy, najważniejszą rzeczą dla mnie jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie tych rządów prawa. I wydaje mi się, że ta propozycja zmiany konstytucji to trochę taka, no nie chcę używać mocnych słów, ale chucpa polityczna. Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, że większości konstytucyjnej mieć nie będzie i myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki również jest tego świadomy, więc to jest jakieś takie pompowanie balonika w tej chwili. Jak będziemy przestrzegać obecną konstytucję, to naprawdę może się okazać, że nie ma żadnej potrzeby, by uchwalać nową. To jest moje zdanie.
0: Proszę bardzo, poseł obecny w studiu.
3: Uważam, że politycy w dzisiejszych czasach powinni się kierować taką samą odwagą i takim samym patriotyzmem jak twórcy tej konstytucji z 1791 roku. Z tego względu, że po 20 latach prawie ta obecna konstytucja po prostu się zdezaktualizowała, była pisana na tamte czasy. Doskonale wiemy, jaki był wówczas system polityczny i jakie były relacje między ośrodkiem prezydenckim, ośrodkiem rządowym, kancelarią premiera, kiedy rządziła lewica. Pod ten układ była pisana ta konstytucja i należy ją po prostu zaktualizować, zupgrade'ować, jak mawia młodzież. Pan prezydent zaprosił wszystkie siły polityczne, przepraszam, do tego, żeby pracę nad nową konstytucją rozpocząć w duchu jedności. Niestety, jak widać, o jedności nie ma mowy, skoro nawet na święto Konstytucji 3 maja, jak słyszymy dzisiaj z przekazów medialnych, premier Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty postanowili nie przyjść, co jest bardzo smutne, bo jest to święto narodowe, nie jest to święto Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to święto pana prezydenta Karola Nawrockiego, jest to święto Polski, święto Polaków.
0: Panie pośle, a projekt nowej konstytucji powinien być przygotowywany pod auspicjami prezydenta czy parlamentu?
3: Przede wszystkim należy stworzyć warunki do tego, żeby rozmowy na temat konstytucji prowadzić. Pan prezydent jako pierwsza osoba, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, osoba, która uzyskała tak ogromne zaufanie Polaków, nie tylko jednego obozu politycznego, ma pełne prawo do tego, żeby taki okrągły stół na temat konstytucji powoływać i prowadzić te rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Nie zamyka się pan prezydent na swoje środowisko, nie zamyka się na jedno środowisko. Pan prezydent zaprosił wszystkie kluby parlamentarne do tego, żeby pracę nad nową konstytucją rozpocząć.
0: Pani poseł, czy faktycznie potrzebne są te prace nad nową konstytucją?
2: Znaczy, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Oczywiście nie podważam wygranej pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale to nie była jakaś znacząca, znamienita różnica, tylko jakieś 300 tysięcy głosów. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Co do
3: Roman
2: jednego.
3: Giertych dalej liczy,
2: a druga
3: chyba.
2: Sprawa. A to już Romana Giertycha sprawa, nie zamierzam tego bronić. Drodzy państwo, ja przypomnę, że ta konstytucja z 1791 roku, oczywiście idąc w duchu europejskiego oświecenia, znosiła liberum veto. Przypomnę, że w przeciągu 200 lat, tak się doliczono, około 70 razy zrywany wtedy był sejmik. Trochę mi to przypomina sytuację w tej chwili, ponieważ 30 31 chyba wet doczekaliśmy przez 9 miesięcy rządów, objęcia funkcji pana prezydenta Karola Nawrockiego. I to jest takie sypanie piachu w tryby tego polskiego rządu. No te weta są często bardzo niezrozumiałe. Ja rozumiem, że z jednej strony są weta, które ideologicznie są bliskie panu prezydentowi, ma do tego święte prawo według tej konstytucji, która obowiązuje obecnie, ale są też takie na przykład weta, jak ostatnie weto dotyczące takich pozasądowych rozwodów osób, które wzięły ślub i po roku czasu, nie posiadając dzieci, chciałyby to zrobić w bardzo cywilizowany sposób, bez udziału sądu. Ja nie rozumiem, bo uzasadnienie na przykład mówi o tym, że państwo polskie ma tą rodzinę, jednostkę rodzinną wspierać, a nie wspierać jej rozpadu, tylko rozumiem, że to jest sugestia do posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy pierwszy, drugi, trzeci raz brali rozwody i to posiadając dzieci. Tu mówimy o ludziach, którzy dogadali się, są w stanie podpisać odpowiednie dokumenty i to też panu prezydentowi przeszkadza. Więc ja naprawdę chciałabym, żebyśmy ułatwiali życie Polkom i Polakom i żaden zakaz rozwodów, który też kiedyś tam proponowała Konfederacja, nie spowoduje, że ludzie nagle zaczną się kochać i będą żyć w tym małżeństwie i na pewno nie spowoduje, że będą mieli dzieci, a z tym jakby demograficznym wyzwaniem stoimy wszyscy. Wszystkie rządy przed tym stały i Prawo i Sprawiedliwość i obecny rząd koalicyjny. To na pewno nie spowoduje, jeśli ludzi będziemy do czegokolwiek przymuszali. Wspomnę, jeśli nawet chodzi o wartości katolickie, to jest też taka doktryna kościelna jak wolna wola.
0: Pani poseł, to idąc tym tropem rozumowania, XVIII wiek liberum veto, XXI wiek weta prezydenta, to może faktycznie jest potrzeba zmiany konstytucji z 1997 roku.
2: Pan prezydent się nachwalił tej konstytucji, a potem watomat ruszył. No to tak słabo to wygląda.
0: Ale pani? Wygląda na to, że pani też widzi potrzebę zmiany konstytucji, że coś tutaj należy zmienić.
2: Jeśli zaczniemy myśleć o dobru Polek i Polaków, to ta konstytucja jest wystarczająca. Z tego względu, że ona jasno precyzuje. Ona nie jest doskonała i każdy konstytucjonalista to powie. Nie ma doskonałej konstytucji w całym, na całym świecie, ale ona jasno precyzuje, kto ma jakie obowiązki. Jeśli byśmy się do tych obowiązków odnosili z taką uczciwością, to naprawdę nie byłoby żadnego problemu.
3: No właśnie nie precyzuje i to jest problem, natomiast bardzo...
0: Czyli czego nie
2: znaczy, ja rozumiem, że poseł... prezydent Karol Nawrocki chciałby systemu prezydenckiego, no ale to raczej nie nastąpi.
3: Ja osobiście nie jestem za systemem prezydenckim. To pokazuje, że można się różnić i nie wykluczam tego, że w trakcie tej debaty jakieś siły mnie przekonają do tego, że jednak będę zwolennikiem wzmocnienia roli prezydenta. Natomiast nie rozumiem, dlaczego pani poseł Alicja Łebkowska-Gołaś tak usilnie zagląda do życia prywatnego posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nas oskarżaliście, że my wchodzimy w łóżka Polek i Polaków. Natomiast dzisiaj warto pan, przypomnieć, że...
2: Wie pan, dlatego, że jak się niesie na ustach...
3: Małżeństwo jest jedną z pierwszych wartości, podstawowych wartości.
2: Oczywiście nikt tego nie kwestionuje. Nikt tego nie kwestionuje. Nikt tego nie kwestionuje, ale dajmy wtedy wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski też prawo do tego, żeby mogli zawierać związki małżeńskie, a nie mogą w obecnych czasach. Z drugiej strony nawet ustawa o statusie osoby najbliższej w środowisku Prawa i Sprawiedliwości budzi takie emocje. Ja bym naprawdę była daleka od zaglądania do...
3: Związki partnerskie i ich nie widzimy na horyzoncie.
2: Pracujemy nad tym właśnie w Komisji Nadzwyczajnej. Ja jestem członkinią tej komisji. Proszę mi wierzyć, wypowiedzi pana koleżanek, posłanek naprawdę często są zaskakujące. Dziwię się, bo same nie do końca chyba wiedzą, po co przyszły do tej komisji i jakie mają zdanie na ten temat. To jest jedna rzecz. Nie zaglądałabym, wie pan, panie pośle, do życia prywatnego i ilości rozwodów u członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale jak się niesie na sztandarach jednak hasła dotyczące wartości rodzinnych, wartości katolickich, to dobrze byłoby dawać przykład. A ja tego przykładu często po prostu nie widzę. Ja naprawdę jestem ostatnią osobą, która chciałaby zaglądać w cudze życie prywatne. Jestem zwolenniczką tego, żeby wszyscy mogli w Polsce zawierać małżeństwa. Nie mamy takiego w tej chwili takiej możliwości.
3: Ale jaką wartość dla Polski niesie małżeństwo dwóch facetów albo dwóch kobiet? Proszę mi powiedzieć.
2: A zdaje sobie pan sprawę, panie pośle, że właśnie w tych jednopłciowych małżeństwach często z poprzednich związków dalej wychodzą wychowuje się dzieci.
3: Jak doskonale pani
2: i trzeba usystematyzować
3: poprzednich związków. Że mamy problem, ogromny problem z demografią i my mieliśmy ten problem jako rząd Prawa i Sprawiedliwości i poprzednia, pierwsza platforma miała ten problem i teraz jest problem z demografią, natomiast problemu demografii na pewno nie rozwiążą małżeństwa jednopłciowe i wszyscy doskonale
2: na pewno wiemy, zakaz tych małżeństw ja też nie rozwiąże problemu,
3: ja
2: dlatego, że nie przy...
3: pani poseł, nie uważam, że pani twierdzi, że w związku jednopłciowym może urodzić się dziecko.
2: Absolutnie tego nie powiedziałam, tylko słyszał pan, panie pośle, co powiedziałam, że z poprzednich związków też są dzieci. Te dzieci zasługują na to, żeby usankcjonować prawa ludzi, którzy je obecnie wychowują, do tego, żeby mogły zasięgnąć opinii u lekarza, żeby móc sprawować opiekę, na przykład odbierając takie dziecko ze szkoły. To są takie podstawowe, elementarne prawa, które powinniśmy zagwarantować właśnie tym dzieciom, bo szczególnie chodzi o te dzieci, które już się pojawiły na świecie,
4: takie
2: które są
4: rzeczy
2: i mają
4: rodzice. Się znaleźć też w konstytucji.
3: Ja mam malutkie dziecko, jeszcze nie wchodzi do żłobka, ani do przedszkola.
2: Gratuluję, panie pośle, dziękuję. To chciałam powiedzieć.
3: Więc z tego, co mi wiadomo, na zaświadczenie, czy ciocia, czy wujek, czy babcia, czy dziadek mogą odbierać dziecko z przedszkola, więc to naprawdę jest stworzenie przez was takich absurdów.
2: No ale to
3: totalnych.
2: Są więzy rodzinne. Sam tam wskazał, ciocia, wujek, ideologię. Babcia. Czyli nie, to nie jest lewicowa ideologia. Proszę nie nazywać ludzi ideologią.
0: Czy takie rzeczy, pani poseł, mogłyby się znaleźć w nowej konstytucji?
2: Jakie rzeczy? Proszę mi powiedzieć, pani
0: doktor. To, żeby usankcjonować związki

0: za systemem premierowskim, silnym systemem premierowskim, kanclerskim, z tego względu, że jest to większa sprawczość Urzędu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sam prezydent nie jest w stanie ze swoją kancelarią prezydenta tak nielicznie rozbudowaną prowadzić polityki państwa i uważam, że prezydent powinien mieć dzisiaj funkcję reprezentatywną, określoną oczywiście w konstytucji, co do pewnych ram, w których mógłby pan prezydent się poruszać.
1: Pojawiają
2: i
1: się...
2: tą funkcję reprezentacyjną, powtarzam,
0: bardzo
2: ma pan prezydent.
0: Bardzo dobrze spełnia pan prezydent Karol Nawrocki.
2: Tak, i dlatego mógłby też te swoje prerogatywy dobrze spełniać i nie wtrącać się w te miejsca, w które nie powinien.
0: Dlatego potrzebna jest nowa konstytucja. Jak sama pani widzi, są problemy dzisiaj z funkcjonowaniem obozu prezydenckiego i obozu premierowskiego, dlatego jest potrzebna nowelizacja tego pierwszego aktu w naszym kraju.
3: Ale mogłoby to nawet doprowadzić do zmiany ustroju, gdyby była większość inna, z innymi pomysłami niż tutaj poseł Sebastian Łukaszewicz.
0: Mogłoby doprowadzić to do zmiany ustroju, natomiast taka dyskusja musi potrwać nie miesiąc, nie dwa, nie rok, tylko dłużej. Pan prezydent zakłada, że taka dyskusja potrwa co najmniej do 2030 roku. Jest to zbyt poważna sprawa, żebyśmy sobie tak decydowali. Po to jest powołane te grono ekspertów. Z tego, co dzisiaj przeczytałem w mediach, do tego obozu wszedł również pan prezydent Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, związany z Platformą Obywatelską, doświadczony samorządowiec, popierany praktycznie w każdych wyborach przez Koalicję Obywatelską. Więc to pokazuje, że ten ośrodek powołany przez pana prezydenta naprawdę reprezentuje różne środowiska. Mam nadzieję, że politycy opcji dzisiaj rządzącej dołączą, a nie będą z taką dezaprobatą wypowiadać się o działaniach pana prezydenta.
3: Pojawiają się także pomysły, by było referendum konstytucyjne. A to przecież taka poważna sprawa, czy referendum jest...
0: A nie słyszałem
3: tutaj...
0: o tym, bo myślę, ktoś to mówił tak o tym.
3: Tak, pojawiają się już od...
2: Ja też nie słyszałam, przyznam szczerze.
3: Są różne doniesienia medialne,
0: żeby
3: za półtora roku, żeby od razu referendum, czy potrzeba jest zmiana konstytucji.
0: Myślę, że mógłby to być dobry pomysł, żeby Polacy wypowiedzieli się na temat tego, czy
3: w ogóle przystąpić do opracowywania.
0: Tylko czy to nam wyznaczy kierunki, co do tego, w którą stronę ma zmierzać przyszła polska konstytucja. Bardziej bym się przychylał do tego, żebyśmy zadali już konkretne pytania, czy Polacy są za wzmocnieniem obozu prezydenckiego, czy są za wzmocnieniem obozu premierowskiego. Myślę, że co do zmiany konstytucji zdecydowana większość jest za.
3: Spór o kształt...
2: Zdecydowana większość kogo?
0: Polaków.
3: No pani poseł, ma pani tutaj odmienne zdanie?
2: No nie wiem, skąd pan poseł ma takie dane, no bo nie widziałam takich badań, które by na to wskazywały.
0: Nie mówię o badaniach, mówię o swoich przekonaniach i o rozmowach z Polakami. Aha, na spotkaniach, które prowadzimy w mniejszych ośrodkach gminnych.
2: No to ja z kolei mogę powiedzieć, że na spotkaniach, które ja organizuję i na spotkaniach, które są przypadkowymi spotkaniami z wyborcami, mówią, że wystarczy przestrzegać konstytucji, ta jest naprawdę odpowiednia do tego, żeby funkcjonować w państwie.
0: To dlaczego nie przestrzegacie wprowadzając opłatę reprogramiczną rozporządzeniem?
2: A dlaczego na przykład pan prezydent nie przestrzega i jednych sędziów sobie odbiera ślubowanie, od innych nie, potem mówi, że przecież nigdy nie mówił, że nie odbierze, ale jednych sobie wybrał, bo ci bardziej mu odpowiadali. Nie ma takich zapisów w Konstytucji, które mówiłyby o tym, że prezydent może sobie wybrać z szóstki wybranych przez polski parlament, zgodnie z Konstytucją, wybranych sędziów, może wybrać sobie według biogramów dwóch, od których odbierze ślubowanie, a reszty sobie poczeka, albo wybierze, albo nie, albo zastanowi się, może
0: pani poseł,
2: po wakacjach, a może w przyszłym roku.
0: Kiedy my rządziliśmy Krajową Radę Sądownictwa, uznawaliście za nielegalną, za neo-KRS. Nie zostały zmienione żadne przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Powołaliście swoich ludzi, panią poseł Gasiuk-Pichowicz i chyba pana posła Roberta Kropiwnickiego, tego, który ma tam chyba kilkanaście mieszkań. Brali oni po kilkanaście tysięcy miesięcznie.
2: A
0: i nagle,
2: to jest zarzut, że ma kilkanaście mieszkań? Przepraszam bardzo. Jaki to zarzut? Ukradł te mieszkania?
0: I nagle KRS jest dla was legalny, bo pieniążki się po prostu zgadzają. Tak samo, jeśli chodzi o rozwody. No wróćmy do rozwodów.
2: Pani o pieniążkach proszę nie mówić. Proszę nie mówić o pieniążkach, bo możemy porozmawiać o Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Patriotycznym. Gdzie jest pan Ziobro i pan Romanowski?
0: Połączę rozwody i konstytucję. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz brała rozwód głośny medialnie orzekał neosędzia, jak wy nazywacie tych sędziów, którzy zostali powołani za Prawa i Sprawiedliwości, i pani europoseł

0: Kasi Gasiuk-Pichowicz uznała wyrok tego neosędziego, uznała swój rozwód, więc no to chyba neorozwód powinno się nazywać.
1: Jak słyszeliśmy, od konstytucji przeszliśmy do wielu innych tematów po piosence. Porozmawiamy o czymś takim fajnym, o wolności Andrzeja Poczobuta, człowieka, który stał się symbolem oporu, walki z reżimem Łukaszenki.

0: Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
1: W studiu w Białymstoku naszym gościem jest poseł PiS Sebastian Łukaszewicz, a w studiu w Łomży poseł Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska-Gołaś. Rozmawialiśmy o propozycjach zmian w Konstytucji, a teraz o scenariuszu pisanym niezłomnością i twardą dyplomacją. Andrzej Poczobut jest wolny, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, a przede wszystkim człowiek, który za wierność swoim przekonaniom zapłacił latami w kolonii karnej. Odzyskał swobodę. Komu? Andrzej Poczobut, ale i my. Zawdzięczamy to zwycięstwo, bo podobno wszystkie siły polityczne mówiły tu jednym głosem.
2: Myślę, że tak. No wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że działania podjęte w kierunku uwolnienia Andrzeja Poczobuta zostały rozpoczęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki Bogu były kontynuowane teraz za rządów Koalicji Obywatelskiej. Niewątpliwa pomoc ogromna naszych sojuszników Amerykanów, specjalnego wysłannika pana prezydenta Donalda Trumpa na Białoruś, który pomógł w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, ale nie tylko. Wielki sukces i w końcu Andrzej Poczobut jest z nami, jest wolny. Wczoraj odebrał z rąk pana prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Przepiękne przemówienie, coś naprawdę wzruszającego, kiedy mówił o tym, że nie chodzi o to, że on się czuje bohaterem. Dla niego bohaterami są ludzie tej historii, żołnierze Armii Krajowej. Mówił pięknie o Lechu, Anatolu Radziwoniku, mówił o szędzielarzu Łupaszce. To wszystko powoduje, że naprawdę dzisiaj można z innej perspektywy trochę przez te przemówienia Andrzeja Poczobuta spojrzeć na to, o co walczymy.
1: Pani poseł?
3: Tak, no i tu państwa na pewno zaskoczymy, bo się zgodzimy z panem posłem Sebastianem Łukaszewiczem. Ja się cieszę, że te oczywiście działania były kontynuowane. Jest to na pewno niekwestionowany bohater walki o polskość na Białorusi, ale i o taką uczciwość i demokrację. I cieszę się, że to jest na pewno konsekwencja wielu lat starań, ale też pewnych działań tych ludzi, którzy rzeczywiście odpowiadają za uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Mówię o takiej roboczej strefie tego działania. Nigdy nie poznamy, bo są to nazwiska objęte klauzulą tajności, ale ja cieszę się, że tutaj wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. I kancelaria premiera, i kancelaria prezydenta. Też chylę pokłony za ten order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta. Należał się mu jak mało komu. Rzeczywiście człowiek, który powinien być odznaczony. Znamienne jest to, że jednak po przekroczeniu granicy pierwsze, o co zapytał, czy będzie mógł tam wrócić. To jest człowiek niezłomny, człowiek walczący, walczący o swoje wartości i powinniśmy naprawdę wspierać jego działania. I to widać, tak, sojusznik amerykański na pewno nas wspomógł. No trochę tam stoją za tym też interesy, które są no niestety jednym z elementów negocjacji, ale cieszę się, że no nie tylko Andrzej Poczobut, ale jeszcze dwóch innych Polaków, w tym zakonnik, wyjechali z Białorusi, zostali uwolnieni. To bardzo naprawdę budujące dla nas i postawa Andrzeja Poczobuta jako takiego wielkiego patrioty budzi moje uznanie.
1: Pani poseł, a jak należy odczytywać uwolnienie Andrzeja Poczobuta i co jego wyjście na wolność oznacza dla tysięcy Polaków na Białorusi oraz dla innych więźniów politycznych, którzy wciąż pozostają w łagrach?
3: Na pewno jest takim symbolem i nadzieją. Nadzieją na tą zmianę. Wiemy, jak wielu ludzi jeszcze tam pozostaje w tym reżimie Łukaszenki. Ludzie są traktowani, zwłaszcza ci w opozycji, w sposób niewiarygodny, niegodny. I myślę, że on jest takim symbolem nadziei na zmianę. I miejmy nadzieję, że wszyscy tego po prostu doczekamy. Nie sądzę, by on się poddał, chociaż wielu przyjaciół namawia go do tego, żeby jednak został w Polsce. Tu ma rodzinę, tu jest jego żona Oksana. Tu będzie czuł się bezpiecznie, a też te swoje działania jednak może kontynuować. Tu wspiera go też mniejszość białoruska, która mieszka w Polsce, a która walczy o uwolnienie swojego państwa, swojego narodu spod reżimu Łukaszenki. Też przestrzegam państwa, żeby nie mówić o reżimie białoruskim. To taka wielka prośba od mniejszości białoruskiej. Mówmy o reżimie Łukaszenki, dlatego że to on jest sprawcą tego rygoru, tego reżimu, a nie naród białoruski, który naprawdę potrzebuje wyrwania się spod tego buta rosyjskiego.
1: Panie pośle, co wolność Andrzeja Poczobuta oznacza dla nas Polaków tutaj żyjących, a co dla tych Polaków na Białorusi i innych więźniów?
2: Że warto być niezłomnym. Wiemy na pewno, że Andrzej Poczobut był na szczycie tej listy do więźniów, do uwolnienia przez Polskę, przez naszych sojuszników. Z tego, co pamiętam, nie chcę państwa wprowadzać błąd, chyba ponad 1000 osób jest jeszcze w różnego rodzaju koloniach karnych, więzieniach. Ludzi, którzy walczyli o wolną Białoruś. Na pewno Andrzej Poczobut, znając jego charakter, znając jego temperament, nie pozostanie bezczynny, będzie prowadził, mam nadzieję, te działania z Polski, nie będzie chciał jechać na Białoruś, bo pewnie znowu zostałby aresztowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. To pokazuje, że należy czynić starania ponad podziałami politycznymi co do tego, żeby walczyć o wolność ludzi, którzy na Białorusi dzisiaj niestety przesiadują wieloletnie wyroki. Słyszeliśmy też o ojcu, który został uwolniony w ramach tej wymiany pięciu za pięciu. Mam nadzieję, że te relacje z Białorusią dzięki współpracy z Amerykanami ulegną jednak poprawie i będziemy mogli mówić o większej ilości uwolnionych.
1: A czy wolność Andrzeja Poczobuta w jakiś sposób konkretnie pozycjonuje Polskę na arenie międzynarodowej w kontekście polityki wschodniej Unii Europejskiej?
2: Myślę, że tak. No. Nasza rola w polityce wschodniej Unii Europejskiej jest bez wątpienia bardzo kluczowa i ważna, żebyśmy nie zaprzepaszczali tych szans, które daje nam to okno historii, żeby rząd dzisiaj aktywnie uczestniczył w tych rozmowach i był tym liderem Europy Środkowo-Wschodniej, bo mam wrażenie, że dzisiaj czasami na niektórych odcinkach po prostu odpuszczamy. I pan minister Sikorski, pan Donald Tusk niejednokrotnie tam, gdzie moglibyśmy naprawdę rzeczywiście budować swoją siłę, odpuszczają. Chociażby mówię tutaj o inicjatywie Trójmorza, która miała miejsce w Dubrowniku. Mógł, myślę, ktoś z rządu tam polecieć z panem prezydentem Karolem Nawrockim, żeby pokazać jednak dobrą wolę do współpracy.
1: Pani poseł, czy faktycznie odpuszczamy na niektórych kierunkach politykę międzynarodową?
3: Przy temacie Andrzeja Poczobuta pozwolę sobie nie wchodzić w konfrontację. Tutaj jednak jest to temat, który powinien... Nie chcę
1: wybrzmieć inaczej.
3: Polityki. Tak, tak. Drodzy Państwo, Andrzej Poczobut był takim osobistym triumfem Aleksandra Łukaszenki, osobistym wrogiem. On go bardzo źle traktował z takich przyczyn własnych i traktuje jako takiego lidera tej opozycji również, przy tym Polonusa, człowieka, który dla Polonii poświęcił większość swojego życia. Więc myślę, że to uwolnienie i waga Andrzeja Poczobuta jako więźnia politycznego była tą najwyższą i uwolnienie go jednak pokazuje, że ten sojusznik, i myślę, że dzisiaj jeszcze o tych sojuszach będziemy rozmawiali, że ten sojusznik odegrał ogromną rolę. Dziękujemy za to, ale też ma to znaczenie właśnie, jakich mamy sojuszników również w Europie, bo to i Mołdawia, i zdaje się Rumunia, które też pozwoliły na to, żebyśmy wymienili Andrzeja Poczobuta na ważnych, na tej drugiej reżimowej strony zakładników.
1: Sprawa Andrzeja Poczobuta pokazuje, jak ważna jest determinacja w obronie wartości, ale ważne jest też bezpieczeństwo militarne. Czy Polska jest dziś hubem bezpieczeństwa dla całej wschodniej flanki? Jak realna obecność tysięcy żołnierzy USA w Europie, a szczególnie w naszym regionie, zmienia naszą pozycję w NATO? O obecności wojsk amerykańskich w Europie porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie muzycznej. Maybe.

0: Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
1: Naszymi gośćmi są dziś, przypomnę, posłowie Alicja Łebkowska-Gołaś i poseł Sebastian Łukaszewicz. Prezydent USA Donald Trump sugeruje wycofanie części kontyngentu z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, argumentując to między innymi brakiem dostatecznego wsparcia w konflikcie z Iranem. Czy ta decyzja wpłynie na jedność w NATO? Proszę bardzo, pani poseł.
2: Znaczy, należy podkreślić, że dla nas NATO, te więzi transatlantyckie, więzi z Stanami Zjednoczonymi czy Zjednoczoną Europą, to jest taka strategia od zawsze. No i jest to kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. I tu premier Donald Tusk podkreśla, że będzie robił wszystko, żeby uświadomić, że te konflikty w NATO to ostatnia rzecz, której w ogóle potrzebujemy. Obserwujemy taką narrację, taką skłonność do kwestionowania NATO, czy NATO jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, ale też próby takiego osłabienia Unii Europejskiej. To zewsząd. Nam potrzebne są silne sojusze. I to, co nasz jeden z ważniejszych sojuszników mówił, Europa powinna się zbroić. My jesteśmy liderem tego zbrojenia. Robimy to. Uświadamialiśmy Unię Europejską o tym, że jej świętym obowiązkiem jest też stawiać czoła zagrożeniom. Myślę, że ten problem najbardziej polega na tym, że nasz sojusznik wywołał wojnę, która była niepotrzebnie wywołaną z punktu widzenia Europy. Traktaty mówią o tym, że mamy się wspierać w chwilach zagrożenia i myślę, że to jest problemem. Nas interesuje stanie silnie na dwóch nogach, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, a jednocześnie też pokazywanie Unii Europejskiej, jak być silną i jak się bronić właśnie w tym sojuszu gospodarczym, znaleźć ten czynnik militarny.
1: Ale co dla nas może oznaczać fakt, że prezydent Donald Trump zamierza co najmniej na razie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy wyprowadzić z Niemiec, a stacjonuje tam 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Czy to ma jakiś wpływ też na nasze bezpieczeństwo? W ogóle jak rozumiem mieć taki krok prezydenta Trumpa?
2: No myślę, że jednak obniżenie liczby żołnierzy zawsze może budzić jakiś popłoch. Ja liczę na to, że ta decyzja, znając pana prezydenta Trumpa, jeszcze może zostać odwrócona, bo często ostatnio zmienia zdanie, więc myślę, że może po rozmowach bilateralnych z kanclerzem Niemiec czy z dyplomacją niemiecką jeszcze to zdanie zmieni, bo leży to też w interesie i NATO, ale i Stanów Zjednoczonych, by Europa była silna i zabezpieczona przed tym wschodnim najeźdźcą, przed ruskim najeźdźcą.
1: Ale mówi się, że wycofywani z Niemiec żołnierze mogliby trafić do Polski. Czy powinniśmy o to zabiegać? Poseł Sebastian Łukaszewicz.
3: Ja się bardzo śmieję w duchu tak po cichu sobie, kiedy słyszę te wszystkie narzekania do prezydenta Donalda Trumpa, a tak naprawdę jest to nic innego jak realizacja jego zapowiedzi z kampanii wyborczej i konsekwentna, to też może państwa zaskoczyć, konsekwentna polityka ze strony Stanów Zjednoczonych, niezależnie czy prezydentem był Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama czy George Bush Jr. Ta polityka w wymiarze militarnym i zagranicznym jest konsekwentna, jednolita i spójna od wielu, wielu lat. Różni się jakimiś tam didaskaliami tak naprawdę. I wycofanie tych żołnierzy, 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, to tylko sygnał tak naprawdę, o którym pan prezydent Donald Trump mówił już wielokrotnie. Mówił też między słowami, że Polska nie zostanie w tym skrzywdzona. Ja mam nadzieję, że ci żołnierze trafią albo do nas, albo do Rumunii. Przed chwilą słyszę pana premiera Donalda Tuska, który leci gdzieś samolotem i mówi, że Polska nie powinna podbierać tych żołnierzy Niemcom, bo to byłoby przeciwko Europie. No to jest polski polityk, czy europejski, czy nie wiem, o co chodzi w tych słowach panu premierowi Donaldowi Tuskowi, bo to nie Donald Tusk, ani Niemcy będą decydować o tym, gdzie ci żołnierze trafią. Jeśli pan prezydent Donald Trump, jeśli administracja amerykańska podejmie decyzję o tym, że oni mają trafić tutaj, no to powinniśmy ich przyjąć jak najbardziej.
1: Nadal jest to Unia Europejska.
3: Tak, bo to będzie stanowić o naszym bezpieczeństwie, a nie rzucać jakimiś tekstami, że to podbieranie żołnierzy to nie nasza wina, że kanclerz Niemiec nie dogaduje się z Donaldem Trumpem.
1: Pani poseł, czy powinniśmy czynić starania, żeby ci żołnierze z Niemiec trafili do Polski?
2: Jeśli, no wie pani, no to tu poseł Sebastian Łukaszewicz ma rację, że to jest decyzja jednak prezydenta Trumpa, ale kwestia jest tego typu, że no musimy też sojuszniczo patrzeć na swoich kolegów z Unii Europejskiej i rzeczywiście postawić się w takiej sytuacji, że stanowimy jakąś wspólnotę, która ma cała mieć takie poczucie bezpieczeństwa. No, Niemcy mają taki poziom gospodarki, który pozwala na zbrojenie się bez zaciągania pożyczek i też jakby robi to konsekwentnie od lat, ale my też musimy być lojalni wobec właśnie tych europejskich partnerów, którzy stoją też trochę w obronie nas wszystkich. Jak widać, wydajemy 5% polskiego PKB na dozbrojenia, podpisujemy za chwilę pożyczkę z programu SAFE, dozbrajamy się. Jesteśmy naprawdę bardzo takim konsekwentnym sojusznikiem i ja nie widzę tutaj konsekwencji w tym, żeby przerzucać tych żołnierzy. Europa jest spójnością i myślę, że Donald Trump powinien też zauważyć, że spójna Europa, wspólnie dozbrajająca się, jest niesamowitym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, a nie przeciwnikiem. I tego bym sobie życzyła.
3: Solidarność europejska, jak to ktoś kiedyś powiedział pięknie, leży na dnie morza i nazywa się Nord Stream. To Niemcy z Rosjanami budowali to wiele lat, nazywając, politycy Platformy nazywali to projektem gospodarczym, projektem prywatnych firm, a nie współpracą Niemiec i Rosji. Doskonale wiemy, że silna Polska to jest ogromne zagrożenie nie tylko dla Rosjan, ale też dla Niemiec. I nie ma tu żadnej mowy o fobii niemieckiej ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są realne fakty. Po prostu należy spojrzeć się otwarcie na kartę naszej historii. Kiedy Polska była silna, Niemcy i Rosja przestały współpracować. To było z korzyścią dla Polski. Tak samo jest teraz i powinniśmy jak najdłużej utrzymywać ten status, żeby Niemcy były jak najdalej od Rosji gospodarczo, militarnie, kulturalnie, jakkolwiek inaczej.
2: I tak się dzieje.
1: Lada chwila będzie podpisana kluczowa umowa dotycząca SAFE, o której już pani poseł wspomniała. To blisko 200 miliardów złotych, z których znaczna część ma popłynąć do polskiej zbrojeniówki i na wzmocnienie naszych granic. Wiadomo, spór cały czas trwa między obozem opozycji, a obozem rządowym, no ale pieniądze trafią i co teraz?
3: Aż chce się krzyczeć konstytucja, konstytucja, pani redaktor, szanowni państwo, no bo umowy międzynarodowe muszą być podpisane przez pana prezydenta. Jak wiemy, pan prezydent ma swoje zdanie wyrobione na temat umowy pożyczki SAFE, tego kagańca, który zawiążemy sobie na szyi. Niestety będą to spłacać przyszłe pokolenia, no ale o czym mowa, jeśli tak się składa, że jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jeśli w ubiegłym roku rząd nie potrafił wydać 20 miliardów złotych na zbrojenia, zostają te pieniądze w budżecie. Jeśli mówi się o zwolnieniach w ogromnej fabryce, fabryce broni Łucznik w Radomiu, dopiero po interwencji pana posła, pana profesora Przemysława Czarnka, kiedy nagłośnił on sprawę, udało się nacisnąć na Ministerstwo Obrony Narodowej, że MON domówi karabinki w fabryce broni Łucznik, dzięki temu nie zostaną zwolnione osoby, to po co nam ta pożyczka tak naprawdę? Po to, żebyśmy mogli dozbrajać europejską gospodarkę, niemiecką gospodarkę, francuską gospodarkę. Słyszymy o tym, gdzie mechanizmy SAFE już działają, na przykład w Rumunii, w innych państwach, no to tam już dochodzi do konfliktów między niemiecką, francuską zbrojeniówką, które rywalizują o te kontrakty. Tak naprawdę my dzisiaj mamy za zadanie nie zamykać się tylko na rynek europejski, bo Europa nie ma dzisiaj możliwości produkcyjnych i nie chodzi tylko o zbrojeniówkę, chodzi też o inne dziedziny, gałęzi naszego życia. No jeśli porozmawiamy z poważnym przedsiębiorcą, z prezesem poważnej firmy, no to nie będzie on w stanie przestawić linii produkcyjnej w rok na naprawdę tryby takie wojenne, szybkie do produkcji tego wszystkiego, co jest wpisane w mechanizmie SAFE.
1: Pani poseł, czy wydamy te prawie 200 miliardów złotych?
2: Pragnę państwa uspokoić, tak jak nie ma efektu Czarnka w sondażach Prawa i Sprawiedliwości, tak też nie zadziałał efekt Czarnka w kwestii Łucznika. Ale chciałoby się aż powiedzieć, że to szkoda, że prezydentem w czasach prezydentury Andrzeja Dudy nie był Karol Nawrocki. Wtedy mógłby pana Mariusza Błaszczaka, ówczesnego ministra obrony narodowej, przestrzec przed zaciąganiem pożyczki koreańskiej, pożyczki koreańskich. Ale chwileczkę. Na dużo gorszych warunkach warunkach i tak samo pożyczek w dolarach od Stanów Zjednoczonych na dużo gorszych warunkach i na wyższym oprocentowaniu i wtedy moglibyśmy mówić o jakiejś równości sytuacji. A tak, mamy pożyczki zaciągane, które będą spłacane też przez pokolenia, ale bezpieczeństwo, jak powiedział sam pan prezes Jarosław Kaczyński, bezpieczeństwo Polek i Polaków nie ma żadnej ceny i my, mając tak dobre warunki, mogąc spłacić pożyczkę SAFE do roku 2070, mając okres karencyjny, kiedy nie będziemy musieli tego spłacać i kiedy mamy przemysł zbrojeniowy na takim poziomie, że możemy zamawiać to swoje zbrojenie głównie u siebie i możemy dofinansować swoje polskie firmy, zatrudnić ludzi, zwiększać ich zatrudnienie, jednocześnie zostawiając podatki w Polsce, to ja naprawdę bardzo nie rozumiem tego fikołka logicznego, kiedy mówicie, że to jest niepotrzebne dozbrojenie Polski, bo jest w takiej sytuacji geopolitycznej, jakiej jest jej położenie geograficzne, nigdy się nie zmieni. Mamy takiego sąsiada jak Białoruś i Rosja. Naprawdę jest, powinno być naszym najwyższym celem i ja tego nie jestem w stanie pojąć, że ludzie, którzy tak dużo mówią o patriotyzmie, którzy mówią o bezpieczeństwie Polski, nie chcieli podpisania tej pożyczki SAFE. Przecież ten program został skrojony dokładnie przede wszystkim pod potrzeby Polski, która jest granicą i NATO, i Unii Europejskiej, która broni Europy przed reżimami Łukaszenki i Putina. Ludzie, na Boga.
3: Jedno zdanie. Wszyscy przywołujecie pożyczkę koreańską, tylko to były inne inne.
2: Ona jest utajniona, drodzy państwo. Nie wiemy, jakie warunki są, bo jest utajniona. Tak została wzięta.
3: Ekstraordynaryjna. Doskonale pani posłowie, że przekazywaliśmy sprzęt Ukrainie.
2: A my nie jesteśmy teraz w ekstraordynaryjnej sytuacji? Czy my nie jesteśmy w ekstraordynaryjnej sytuacji?
3: Jedna zasadnicza, podstawowa różnica między pożyczką koreańską a pożyczką, którą chcecie zaciągnąć w nas, manewrować mechanizm SAFE. Nie było mechanizmu warunkowości. A wiecie państwo, na czym polega mechanizm warunkowości? Już państwu tłumaczę. Mechanizm warunkowości polega na tym, że Komisja Europejska raz do roku dokonuje takich resume, można powiedzieć podsumowań co do tego, czy w danym państwie jest praworządność, czy nie ma praworządności. I wiecie, co państwo, co Komisja
2: Proszę
3: Europejska
2: nie żartować,
3: napisała,
2: panie pośle.
3: Co Komisja Europejska napisała w takim raporcie o praworządności, kiedy rządziło i Prawo i Sprawiedliwość, kiedy były blokowane środki z KPO, że w Polsce nie ma praworządności, szanowni państwo, bo aresztowani są zagraniczni dziennikarze i przetrzymywani w więzieniach. Wiecie państwo, kogo chodziło? O Pablo Gonzalesa Pawła Rupcowa. To było w raporcie Komisji Europejskiej co do przestrzegania zasad praworządności. I wtedy ten Pablo Gonzalez był
2: dobrze, ale ja muszę odpowiedzieć pani redaktor.
1: Bardzo proszę teraz, pani poseł.
2: Panie pośle, proszę posłuchać.
1: Ostatnie 30 sekund,
2: warunkowości dotyczący programu SAFE dotyczy tylko tego, żeby nie kraść i żeby pieniądze szły zgodnie z zapotrzebowaniem i z planem. I to jest wasz problem,
3: bo wy chcieliście...
1: Ale proszę dać, proszę poseł Łebkowska-Gołaś.
2: Panie pośle, Panie pośle, ja mówię. Panie pośle, ja też pana będę zakrzykiwała i pana też nikt nie usłyszy. Bardzo pana proszę, panie pośle, żeby dał mi pan dokończyć. Bo prawda boli, bo kiedy nie można kraść pieniędzy dla swoich, to wtedy taki mechanizm warunkowości was boli. To jest jedyny mechanizm warunkowości, że pieniądze mają zostać wydane zgodnie z przeznaczeniem na uzbrojenie Polski. I to was tak boli, jeśli chodzi o praworządność? To był mechanizm warunkowości przy KPO, a nie przy programie SAFE. Proszę nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd.
3: Hotele,
2: macie problem,
3: solaria,
2: ja rozumiem.
1: Fundusz
2: Sprawiedliwości,
1: Fundusz Patriotyczny. Jednak dość
2: jest się
1: daleko.
2: Czym pochwalić, jeśli chodzi o defraudację pieniędzy, panie pośle.
1: Gorąca. W dzisiejszych grach politycznych rozmawialiśmy o planach zmiany konstytucji prezydenta Karola Nawrockiego, o uwolnieniu niezłomnego Andrzeja Poczobuta. Twardej grze o miliardy z programu SAFE. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za uczestnictwo
2: w
1: programie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dziękuję i powodzenia wszystkim maturzystom i ich rodzicom. Wszystkiego dobrego.
1: A za uwagę dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.
0: Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
2: 14 na zegarach, a więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. O szczegółach już teraz Ewelina Buczyńska.
3: W weekend zdobył mistrzostwo Portugalii, a dziś piłkarz z Białegostoku Oskar Pietuszewski zdaje maturę. Ceny benzyn pójdą w górę, olej napędowy bez zmian, tak informuje w komunikacie Resort Energii. Trzy osoby płynące holenderskim statkiem nie żyją, przyczyną może być nowy rodzaj wirusa. To chyba najsławniejszy maturzysta w województwie podlaskim. Oskar Pietuszewski, wychowanek Jagiellonii Białystok, jako jeden z ponad 12 tysięcy abiturientów, przystąpił dziś do pisemnej matury z języka polskiego. Zawodnik FC Porto, a od weekendu mistrz Portugalii, napisał pierwszy z egzaminów w Szkole Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii w Białymstoku. Po wyjściu z sali powiedział naszemu reporterowi, że najbardziej bał się właśnie polskiego.
4: Myślę, że polski taki był dla mnie. Najbardziej chyba się bałem, ale raczej pozytywnie. Fajny temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Nie było takiego bardzo ciężkiego, także tylko i wyłącznie myślę, że pozytywnie trzeba myśleć, a jestem zadowolony. Najcięższe za mną.
3: Były napastnik Jagiellonii dodaje, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne i ciężko pracował nad przygotowaniami.
4: Nic się nie zmieniło, przygotowałem się co prawda indywidualnie w Portugalii, dzisiaj uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. Ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
3: Oskar Pietuszewski odszedł z Jagiellonii na początku tego roku. Klub miał za niego dostać 8 milionów euro. Z FC Porto zdążył zdobyć już mistrzostwo Portugalii i strzelić 3 bramki w 14 występach. Ceny benzyn w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką, a litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli 3 grosze więcej, a litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieni się. Resort energii argumentuje, że wzrost cen surowców i paliw na światowych rynkach ma odzwierciedlenie w sprzedaży detalicznej. Rządzący są na nie, opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta w sprawie zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na korytarzach w Sejmie. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
5: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
6: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
5: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
7: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
5: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
5: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Hantawirus, możliwą przyczyną śmierci 3 osób na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Holenderski armator informuje o poważnej sytuacji medycznej. Więcej o tym Katarzyna Van Rooyen.
9: Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku zachorowało do tej pory 6 osób, z których 3 zmarły. Dwoje pasażerów było obywatelami Holandii, potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Statek wycieczkowy stoi obecnie zacumowany u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, powiedziała, że obecnie trwa dochodzenie i skoordynowane międzynarodowe działania w zakresie zdrowia publicznego. Prawdopodobną przyczyną śmierci trzech osób było zakażenie hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus ten wywołał u nich infekcję dróg oddechowych. Innymi objawami zakażenia są gorączka, bóle brzucha, krwawienie oraz zaburzenia czynności nerek. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
2: Po południu oraz wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i, uwaga, lokalne burze. No taka wiosenna burza to coś pięknego. Od 24 do maksymalnie 27 stopni na początku tego maja 2026, a wiatr momentami mocniej wieje z południowego zachodu i z południa. Kolejna noc z zachmurzeniem małym w centrum i na północy może być trochę więcej tych chmur i tam przelotne opady deszczu i lokalne burze, ale ciepło, bo od 9 do 12 stopni. No to jak trochę popada i będzie w miarę ciepło, to jutro rano będzie pięknie zielono. Ciśnienie spada.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
2: Dzień dobry. Chociaż na zegarach dopiero 5 po 14, to czas już pomyśleć o popołudniowych obowiązkach. Co na obiad, jakie zakupy, kto odbiera dzieci. No, nieważne, czy jesteście w domu, czy w pracy, czy w przedszkolu, czy właśnie jedziecie gdzieś w nieznane, no na przykład po dzieci. Specjalnie dla Was szukamy najciekawszych informacji, rozglądamy się dookoła, szukając rozwiązań i gramy tak, jak lubicie. Wyborny czas przed nami w najlepszym możliwym towarzystwie. Zdzisław Wasilewski realizuje. Razem z Wami do 18:00 Grzegorz Pilat. Dawno mnie nie było. W ogóle miło Państwa słyszeć. No naprawdę.

Ojejku, jakie to przyjemne. Jest to Marisa w Polskim Radiu Białystok Odkochaj. 11 po 14. Ja nie wiem, czy tutaj coś odkochać, czy zakochać, czy przekochać. Ważne, żeby. Szanowni, znamy tematy maturalne z języka polskiego na tegorocznej maturze. Nie wiem, czy słyszeliście, ale słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie były zdaniem tegorocznych maturzystów do wyboru tematy wypracowań na maturze z języka polskiego. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Ja proponuję stanąć pod pierwszym lepszym urzędem o 15:30 i posłuchać, co wszyscy wychodzący stamtąd mają do powiedzenia.

0: Czy państwo też słyszeliście, że tutaj w pewnym momencie tej piosenki tam wychodziło coś, że jakby mróz, coś takiego, ten electric... Słyszycie, tam mróz, coś takiego było. Nie, już po mrozie. Już udowadniamy dlaczego.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
0: Mróz był, ale znikł. Jedni się cieszą, inni narzekają, proszę państwa, bo po długiej zimie i chłodnej wiośnie, nie ma co się oszukiwać, w końcu na termometrach mamy ponad 20 stopni Celsjusza. I to w cieniu momentami. No i według prognoz tak ciepło ma być także w ciągu następnych dni. Nasz reporter Paweł Wądołowski zapytał mieszkańców Łomży tym razem, jak im się w ogóle podoba taka pogoda.
2: Zimy nienawidzę, mrozu nienawidzę, a upałów to się jest gdzie schować, także jest okej. Okay.
3: Jakieś plany w związku z tym, jakiś rower, rybki?
2: No tak, tak, ale ja już wróciłem właśnie, także to teraz jeszcze odpocznę i na następny tydzień.
3: Udało się coś złowić już?
2: Lepiej nie mówić. Wszystkie ryby uciekły, bo to jest ciepło.
4: Źle, bo ja pracuję na dachach i jest za gorąco. To nie jest najlepsza pogoda na pracę na dach.
3: To jaka jest dobra?
4: Taka 15 plus dość.
3: Teraz ciężkie miesiące przed panem.
4: Tak, dokładnie tak. Będą bardzo ciężkie i trzeba to będzie jakoś przeżyć.
5: Oj, super jest. Wreszcie czekaliśmy na te ciepło. Ale powiem panu szczerze, zima też była fajna. Zima mojego dzieciństwa.
3: Ale teraz widzę rowerek.
5: Ja staram się cały rok jeździć, chyba że są śniegi, mróz, wiadomo.
6: No bardzo, bo tylko na to czekamy, żeby można było wyjść, żeby sobie gdzieś posiedzieć, nawet przy domu. No bardzo lubię swój ogród. To sobie na taras wychodzę. Już nie mogłem się doczekać.
7: To trochę od razu lepiej dla dzieci tak samo, bo jednak te dzieci w domu to już głupieją troszeczkę. A jak już ciepełko, to od razu inaczej. Pewnie, że fajnie, chociaż ja lubię trochę, jak jest tak pośrednio. Nie lubię, jak jest za gorąco, ale i za zimno.
8: Bardzo dobrze.
2: No dobrze, no. Tylko deszczu mało. Deszcz potrzebny jest. Bardzo się potrzebny. Tak, to susza straszna.
3: Pan jest rolnikiem?
2: Jestem w zasadzie jeszcze.
3: Odczuwa pan to?
2: No na pewno, bo to zaraz i mniejsze plony i to wszystko. To jest w ogóle na cały kraj to szkodzi. To czuję wszyscy po prostu. Nie tylko, że to rolnik. Finansowo najbardziej. Tak samo wszystko pójdzie do góry. Więcej jest, to jest taniej. Prawo rynku.
8: Bo jest ciepło. Każdy czekał na to.
9: Bardzo dobrze.
3: Dość już zimy?
9: O, dość. Super jest.
10: Bardzo fajnie.
3: Miałeś już dość zimy?
10: Tak.
9: Oj.
10: Bardzo.
9: W tym roku tak. No bo te mrozy takie... No co, majówka była, tak, minęła. No i czekamy na...
10: Wakacje.
9: Na wakacje.
11: Mi się nie podoba osobiście. Bo bardzo nie lubię lata. Właśnie przed chwilą o tym narzekałem, że bardzo nie lubię lata.
3: Czyli woli pan zimę?
11: Jesień, wiosnę.
9: Super, w końcu właśnie wyszło ciepło i bardzo się z tego cieszymy. Tak jak właśnie widać z dzieckiem, wyjść na spacer, to świetna jest pogoda. Jeszcze właśnie jak wiatr wieje, to tym bardziej te zimno jest bardziej odczuwalne.
3: Ale teraz już jest fajnie.
9: Tak, teraz jest super. Oby tak dalej tylko było.
12: Ciepełko jest fajnie, wszystko, ludzie się śmieją.
9: Tak powinno być, od razu lepiej.
0: No, może i tak. Taka temperatura i brak deszczu powodują, i to musimy pamiętać, że jest bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. Jest sucho do granic możliwości. Dlaczego musimy bardzo uważać podczas spacerów po lasach? A jaką aurę szykuje nam maj na najbliższe dni? O 15.30, mniej więcej za godzinę, połączymy się z białostockim biurem prognoz.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55. To była reklama.
1: Punktualnie 14.30 na zegarach. To dobra pora na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ewelina Buczyńska.
2: Kierowca kareczki pogotowia doprowadził do zderzenia z dwoma samochodami w centrum Białegostoku. Z informacji policji wynika, że nie zachował szczególnej ostrożności, wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na szczęście nikomu w wyniku zderzenia nic się nie stało. Do wypadku doszło przed południem na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kaczorowskiego w Białymstoku. Karetka jechała na sygnale. Czworo migrantów znaleziono martwych w Chorwacji w pobliżu granicy ze Słowenią. Dwóch mężczyzn w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Poinformowała o tym chorwacka policja, nie podając narodowości ofiar ani okoliczności ich śmierci. Migranci powiedzieli funkcjonariuszom, że transport odbywał się w nieludzkich warunkach. Przemytnik uciekł, wszczęto śledztwo w sprawie przyczyny śmierci migrantów. Chorwacja jest ważnym krajem tranzytowym dla nich. Dla tych migrantów, którzy chcą dotrzeć na zachód Europy szlakiem bałkańskim. Według danych unijnej agencji Frontex w ubiegłym roku próbowało się tędy przedostać ponad 12,5 tysiąca osób. 4 maja to nieoficjalny Dzień Gwiezdnych Wojen i Międzynarodowy Dzień Strażaka. W ubiegłym roku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały prawie 500 000 razy. Mówił o tym podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
3: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy. Za każdym razem dźwiękowi syreny towarzyszy wasza odwaga, determinacja, wiedza, ale przede wszystkim ogromne serce.
2: Dzień Strażaka przypada 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat ten dzień ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm. Świętują druhowie OSP i strażacy zawodowi. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
1: Po południu oraz wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na północy, na Suwalszczyźnie, Sajnańszczyźnie, tam miejscami zachmurzenia większe, więcej chmurno i tam też przelotne opady deszczu i lokalne burze. Od 24 do 27 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach, a wiatr momentami mocniej powieje z południa i z zachodu. Kolejna noc w centrum i na północy. Więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze, a tak poza tym to nie. A tak to tylko w centrum i na północy. Od 9 do 12 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach, a wiatr już słaby, powieje z przeróżnych kierunków, ciśnienie spada.
0: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.

0: No lubię tych dwóch ancymonów muzycznych, no lubię, no to co ja zrobię? Piękne, piękne. Pachnie latem w tej piosence, to jest nowość od Kuby i Kuby. W Polskim Radiu Białystok stygnie lato, ono już za chwilę, 8 tygodni startujemy. Tymczasem już prawie za 20.15.
1: Reklama.
2: Już wstała mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
1: To była reklama.
0: Za 20.15.
3: Tu i teraz. Ekonomia i gospodarka.
0: Tak, tak, tak. Jak w każdy poniedziałek zaglądamy do kieszeni. Nie komuś, tylko raczej sobie. I dzisiaj temat, który bardzo mnie interesuje i myślę, że was też powinien. No bo tak, wymiana mebli kuchennych, płytek w łazience, czy nawet malowanie pokoju, to wszystko może niemało kosztować. Wie to każdy, kto robił remont w domu czy mieszkaniu. Ja ostatnio robiłem. Na szczęście skończyłem. Czy mi się udało, nie powiem. Jakie są ceny takich prac, jeżeli chciałoby się zatrudnić kogoś z zewnątrz? O tym w Ekonomii i Gospodarce dziś Adam Janczewski.
4: Na tani remont mieszkania średniej wielkości trzeba w tym roku wydać około 67 tysięcy złotych. Tani, czyli z wykorzystaniem materiałów z niższej półki cenowej. Takie szacunki przedstawili eksperci porównywarki Rankomat. Nie tylko materiały kosztują. Wyliczenia pokazują, że 1/3 ceny to tak zwana robocizna. Najwięcej zapłacimy za remont kuchni, mówi analityk firmy Rankomat Michał Ratajczak.
5: W trybie niskobudżetowym i tak najwięcej wydatków pochłonie kuchnia, bo same materiały to koszt 19 tysięcy złotych. W remontowanym mieszkaniu 45 metrów kwadratowych urządzenie takiego pomieszczenia o powierzchni 10 metrów kwadratowych oznacza łączny wydatek w wysokości prawie 27 tysięcy złotych razem z robocizną. To aż 40% całego budżetu remontowego.
4: Trochę mniej kosztować będzie remont łazienki, choć tu proporcje wydatków są nieco inne.
5: Rachunek za remont łazienki 6 metrów kwadratowych będzie niższy od kuchni. Tu jednak fachowiec zainkasuje średnio prawie 11 tysięcy złotych, a materiały będą kosztować 7 tysięcy złotych. Tym samym wyremontowanie łazienki jest kosztowniejsze od zakupu płytek i armatury sanitarnej razem wziętych.
4: Ile kosztować będzie remont pozostałych pomieszczeń? Warto zaznaczyć, że poza malowaniem eksperci wyliczyli tu m.in. ułożenie nowych paneli podłogowych, nowe drzwi i meble.
5: Salon to dość tanie pomieszczenie do remontów w przeliczeniu na metr kwadratowy. Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką. Dlatego remont pokoju o powierzchni 15 metrów kwadratowych kosztuje w 2026 roku prawie 13 tysięcy złotych. Sypialnie 10 metrów kwadratowych można wyremontować łącznie za nieco ponad 7 tysięcy złotych, z czego 5,5 tysiąca złotych pochłoną materiały, a resztę koszty robocizny. Korytarz o powierzchni 4 metrów kwadratowych to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania. Można zamknąć się w budżecie do 2000 zł, o ile wyposażenie typu szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro będą pochodzić z niższej półki cenowej.
4: W szacunkach kosztów remontu eksperci nie uwzględnili niektórych wydatków, jak wywóz gruzu czy transport materiałów. Koszt odnowienia mieszkania może różnić się także w zależności od regionu. Warto więc zawsze do zakładanej na remont kwoty doliczyć dodatkowo 15% zapasu.
0: Mówił Adam Janczewski.
3: Tu i teraz. Ekonomia i gospodarka.

124 dzień roku, a więc 4 maja dociera do godziny 15. A tam czekają na nas wiadomości Polskiego Radia Białystok, w sumie za 11.15. No i będziemy mieli ciekawe doniesienia z regionu, kraju i ze świata. Będzie m.in., proszę Państwa, kierowcy białostockiej taksówki, który przewoził klientów, mając w organizmie, uwaga, 3,5 promila alkoholu. A to nie jedyny ananas, jaki się trafił w ostatnich dniach, bo okazuje się, że był jeszcze jeden kierowca, który w ogóle zasnął w samochodzie za kierownicą, jadąc drogą białostocką ulicą, zasnął pod tunelem Fildorfanila. Niesamowite rzeczy, o tym wszystkim w Polskim Radiu Białystok powiemy więcej w wiadomościach o 15. Już za chwilę, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr-janów.edu.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
6: Punktualnie 15, a więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ewelina Buczyńska w studiu Newsroomu już gotowa, a więc słuchamy.
7: Są pierwsze ustalenia śledczych po śmiertelnym pożarze przyczepy kempingowej pod Suwałkami. Powołane przez wojewodów komisje ruszają w teren, będą szacować straty w wyniku przymrozków. W Moskwie odetną mobilny internet, zbliżają się tam obchody Dnia Zwycięstwa. Są pierwsze ustalenia śledczych po tragicznym pożarze przyczepy kempingowej w Okuniowcu koło Suwałk. W środku strażacy znaleźli zwęglone ciało. Przyczepa zapaliła się w niedzielę wieczorem. Suwalska prokuratura potwierdza, że ofiarą jest mężczyzna. Śledczy ustalili jego tożsamość, ale nie podają szczegółów. Jak informuje zastępca prokuratora rejonowego w Suwałkach Paweł Truchan, postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie. Śledczy czekają na opinię straży pożarnej, która ma pomóc w ustaleniu, co było przyczyną pojawienia się ognia. Na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłego mężczyzny, to ona ma pomóc w wyjaśnieniu kolejnych okoliczności zdarzenia. Jeden ze scenariuszy zakłada, że mężczyzna mógł spać i nie zdążył uciec przed ogniem. 9 pijanych kierowców zatrzymali białostoccy policjanci w długi majowy weekend. Jednym z nich był kierowca taksówki, który miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. W tym stanie wiózł pasażerów ulicą Wiejską w Białymstoku. Informacje o tym, że 55-latek może być pijany, przekazali policjantom sami pasażerowie taksówki, mówi młodszy aspirant Jakub Żukowski z białostockiej policji.
8: Policjanci z patrulki otrzymali zgłoszenie o kierowcy taksówki, który jedzie niebezpiecznie i prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.
7: 55-latek stracił prawo jazdy i uprawnienia do przewozu osób. Grozi mu do 3 lat więzienia. Podobnie jak 21-letniemu kierowcy, który był tak pijany, że zasnął za kierownicą w trakcie jazdy. Auto stanęło w tunelu.
8: Kolejny nietrzeźwy został zatrzymany w tunelu generała Nila. Mundurowi dostali zgłoszenie, że na środkowym pasie zatrzymał się kierowca i nie ma z nim kontaktu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wyczuli od 21-latka alkohol. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić policjantom, jak znalazł się w pojeździe i zatrzymał w tunelu.
7: W sumie w długi majowy weekend w całym województwie policjanci zatrzymali 12 nietrzeźwych kierowców. Od rana zaś w całym regionie trwa zmasowana akcja kontroli trzeźwości. Tylko od 5 do 8 rano funkcjonariusze zatrzymali ponad 20 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą okazał się mężczyzna, którego policjanci zatrzymali w Małym Płocku w powiecie kolneńskim. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Powołane przez wojewodów komisje ruszyły w teren. Rozpoczęto szacowanie strat, jakie w rolnictwie i sadownictwie wyrządziły przymrozki. Na niektórych plantacjach szkody sięgają 100% przewidywanych zbiorów. O tym Anna Orzeł.
9: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
10: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
9: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
11: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
9: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
7: W Moskwie od jutra do 9 maja nie będzie mobilnego internetu. Nie będzie też można wysyłać wiadomości SMS. Reżim Władimira Putina chce zorganizować 9 maja paradę wojskową, ale obawia się ukraińskich ataków dronowych. Tego dnia Moskwa świętuje Dzień Zwycięstwa. Tak rok rocznie upamiętnia kapitulację nazistowskich Niemiec przed Armią Czerwoną. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
12: Niezależny portal Meduza, powołując się na serwis Ostrożnie Wiadomości, poinformował, że część operatorów łączności komórkowej rozesłała klientom ostrzeżenia w tej sprawie. Rosyjska blogerka Ksenia Sobczak opublikowała w internecie treść takiej wiadomości. W związku ze względami bezpieczeństwa w Moskwie możliwe ograniczenia w pracy internetu i SMS-ów w okresie przygotowań i odbywania się świątecznych imprez od 5 do 9 maja. Ograniczenia w sieci komórkowej, szczególnie internetu, to jedna z przyczyn spadku notowań społecznych Władimira Putina. Rosjanie coraz częściej zadają pytania o sens prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny i wrogości wobec sąsiadów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
6: Tak sobie patrzę na zdjęcia satelitarne województwa podlaskiego i muszę Państwu powiedzieć, że na północy i na zachodzie regionu sporo chmur, w tej środkowej części też, ale jednak mimo wszystko więcej słońca niż tego pochmurnego nieba. Najwięcej chmur chyba na północy regionu i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Takie wiecie, wiosenne, piękne. 24-27 stopni maksymalnie teraz na termometrach, wiatr momentami mocniej wciąż wieje z południa i zachodu. Kolejna noc z chmurami w centrum i na północy regionu i tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze znowu. Od 9 do 12 stopni jutro nad ranem. Wiatr już słabszy, powieje z przeróżnych kierunków. 995 hektopaskali na barometrach w Białymstoku i ciśnienie spada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
13: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
6: Uwaga, Pilat teraz będzie wkurzał. Może nie wszystkich, ale jednak mimo wszystko, no chciałbym Państwa trochę tak zmotywować. Uwaga, witamy w ten piękny, słoneczny poniedziałek. I mówię to specjalnie z premedytacją, bo wszyscy wiemy, jak to z tymi poniedziałkami jest, szczególnie po długich, majowych weekendach. Także jest pięknie, proszę Państwa, ciepło, słonecznie. Robota już pewnie zrobiona, albo zrobiona będzie za chwilę. Także nic, tylko głowa do góry i uśmiech. Tylko uśmiech nas w poniedziałek może uratować. Najnowsze wieści z regionu, kraju i świata, aktualności pogodowe, informacje z dróg, m.in. to i wiele więcej w tej godzinie specjalnie dla Was w Polskim Radiu Białystok. No i ten duet, wiecie, nie do podrobienia. Zdzisław realizuje. Grzegorz Pilat przed mikrofonem. Kłaniam się. Dzień dobry. Hej, 6 po 15.

Realizator Zdzisław przekonuje, proszę Państwa, że to piosenka o strażakach z okazji ich święta, no bo tam jest, no bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, tak? A tam w tekście piosenki jest dzwoń pod 998. No dobra, no niech będzie, no mnie przekonał, nie wiem, czy Was przekonał, mnie przekonał. No to w takim razie czas na piosenkę dla maturzystów, proszę Państwa, no bo dzisiaj zaczął się maraton egzaminacyjny, maturalny. Trzymamy, maturzyści, za Was bardzo mocno kciuki, ale te tematy z polskiego... A dajcie święty spokój. Słuchajcie ten temat. Autentycznie. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Wpływ pracy na człowieka. Żeby nie to, że pracuję w publicznym radiu i nie wypada, ja bym powiedział, jaki jest wpływ pracy na człowieka.

0: 20 po 15.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
0: Dobrze, że jesteście z nami, bo będziemy mówili o czymś naprawdę interesującym. Dla jednych to formalność, a dla innych naprawdę wyzwanie. Matura z języka polskiego. To pierwszy egzamin, z którym dziś zmierzyło się ponad 10,5 tysiąca abiturientów w województwie podlaskim. O tym, jak wyglądał egzamin i jak oceniają go sami zdający uczniowie z 4 liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, o to pytała ich Hanna Kość.
2: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę, na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć, coś takiego.
3: Jesteś z siebie dumna z tej matury?
2: Nie, ale po prostu, żeby zdać.
4: Lalka Bolesława Prusa, dżuma Alberta Kami, reportaż Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem i inny świat Gustawa Herlinga Kurcińskiego. Przede wszystkim odniosłam się do tego, że Marek Edelman w późniejszych latach swojego życia podjął pracę obok kardiochirurga i mówił o tym, że po prostu chce pomóc ludziom, osłaniając ogień, kiedy Pan Bóg chce zgasić go.
5: Ja też się odniosłam do czasów wojennych, tylko że do opowiadań Tadeusza Borowskiego, gdzie narrator pracował na rampie i musiał wyładowywać z wagonów, w których przywożono ludzi do obozów, te przedmioty, które oni przewozili. No i ta praca psychicznie go niszczyła, ale też do jakiejś odniosłam, że też może być pozytywna ta praca w życiu człowieka jak Użyckiego. I też się odniosłam do pozytywizmu ogólnie, jak szukano w pracy możliwości odbudowy w kraju przez pracę organiczną i pracę u podstaw.
6: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. No i prosty to był temat, ponieważ myślę, że często każdy doświadcza tego w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygony oraz do Biblii się odwołałem. Tak łatwo pasowało wszystko, no łatwo poszło, szybko poszło.
5: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
4: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
7: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego. Pierwsza część była w porządku. Czytaniu ze zrozumieniem.
8: O tradycyjnych i cyfrowych metodach przekazywania informacji. Tam były dwa teksty i polecenia były dość łatwe. Teksty były dość proste, więc dało się wszystko zrozumieć, nie było żadnego trudnego języka naukowego.
3: A test historyczno-literacki na czym polegał?
8: Wiedza o lekturach. Ale były dość proste te zadania, były dość proste lektury, więc można było też w większości do fragmentów, które były podane. Mało było o całą treść lektury, więc można było po prostu z fragmentów wydedukować. Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
6: Nic nie było trudne na tym, bo to, że fajna się trafiła.
9: Dobrze, raczej no spokojnie, jeszcze się rozgrzewamy i oby było tylko lepiej.
0: Oni się dopiero rozgrzewają, to ważne. Z maturzystami 4 LO rozmawiała Hanna Kość, a jednym z najsłynniejszych tegorocznych abiturientów w kraju jest Oskar Pietuszewski. To wychowanek Jagiellonii Białystok, obecnie zawodnik FC Porto i od weekendu

0: dzielić się czymś tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę. To jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. Ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać, nieważne, wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a wiadomo, szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
1: Zawodnik FC Porto przyznaje, że zdobycie Mistrzostwa Portugalii to dla niego bardzo duży sukces. Mówi też, że szybki rozwój kariery nie wpłynął na jego przygotowania do matury i dalej skupia się na nauce i jest gotów na kolejne wyzwania.
0: Był czas na świętowanie, był czas na naukę. Na pewno to jest super rzecz, że udało się wygrać. No, dla mnie, na chłopaka z Białegostoku, tak naprawdę 17 lat, gdzie niedawno wyjechałem i sam stałem się, myślę, ważną postacią w tym Porto. No i fajnie, że się udało to mistrzostwo zdobyć, a teraz jest fokus na nauce, zaraz na tak naprawdę następny mecz i kolejne wyzwania.
2: No to z angielskiego pewnie będzie szóstka. Przed maturzystami kolejne wyzwanie. Już jutro egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Sesja pisemna potrwa do 21 maja, a ustna do końca miesiąca. Wyniki tegorocznych matur poznamy w lipcu. Trzymamy kciuki, powodzenia.

0: autopromocja.
1: Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok już jest. Możesz słuchać nas na żywo, czytać newsy i kontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając zdjęcia, filmy i głosówki. A jak pobrać aplikację? Sprawdź na radiobiałystok.pl.
2: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź! Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasy.

0: opakowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3: To była reklama.
4: Punktualnie w 17:30 czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przedstawi Ewelina Buczyńska.
5: Nie ma informacji, jakoby Polacy byli zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, uspokaja rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Chodzi o zakażenie hantawirusem na holenderskim statku wycieczkowym. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na statku płynącym po Atlantyku z Argentyny na Wyspę Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Majątek na łączną kwotę 21,5 miliona złotych, w tym diamenty i cenne obrazy, zabezpieczyli policjanci ze Śląska. Prowadzą sprawę 51-letniego Marcina M. Według śledczych mężczyzna założył piramidę finansową opartą na obrocie kamieniami szlachetnymi. W sprawie dotychczas jest 217 pokrzywdzonych, a łączne straty to prawie 33 miliony złotych. Mieszkaniec śląskiego miał działać od końca 2019 do marca 2024 roku w wielu miastach w Polsce, m.in. Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu. Prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym oraz związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Policjanci ustalili i zabezpieczyli majątek podejrzanego o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych. To m.in. nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także diamenty i biżuteria oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej. Niektóre z nich są warte ponad 1 000 000 złotych. Na 3 dni Białystok stanie się centrum niezależnej elektroniki oraz ambientu. Pod koniec maja zjedzie tu ponad 50 artystów z całego świata. Zbliża się 17. już edycja festiwalu Up to Date. Rozpocznie się 28 maja. Muzyka będzie rozbrzmiewać w 2 lokalizacjach, m.in. na osiedlu Dojlidy, zapowiada dyrektor programowy festiwalu Jędrzej Dądziło.
6: W okolicach Pałacyku Lubomirskich, w pięknych, malowniczych okolicznościach przyrody, przy stawach, pod drzewami będziemy rozstawiać 3 sceny muzyczne, które będą grały różnorodną muzykę elektroniczną, ale zanim tam dotrzemy, to oczywiście otwieramy festiwal pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał.
5: Up to Date to festiwal z duszą i misją społeczną. Osoby po 50 roku życia wchodzą za darmo. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Asie, Zdzisław Wasilewski, realizator, ucieszył, że za darmo wejdzie na festiwal, bo on już po 50. Ale to nic, Zdzisław, nie, to wiesz, bo ta, jeszcze to spokojnie, to jeszcze wszystko przed nami. Ja myślę, ja zresztą gonię ciebie, także musisz na mnie poczekać, to już też niedługo. Tymczasem my, proszę państwa, szybciutko w sprawach ważnych przenosimy się do Białostockiego Biura Prognoz Meteorologicznych. Synoptyk Wiesław Winicki razem z nami, dzień dobry.
7: Witam pana i państwa serdecznie.
4: Panie Wiesiu, ja muszę zapytać, bo tutaj różne głosy się pojawiają. Jedni się cieszą, że ciepło, inni mówią, ach, a to gorąco, a to słońce. To ja zapytam tak trochę uniwersalnie, a co tak ciepło, panie Wiesiu, dzisiaj i w ogóle w ostatnich dniach?
7: No właśnie, no zrobiło się bardzo ciepło, jak na pierwsze dni maja, wyjątkowo ciepło, bo w tej chwili właśnie mamy najcieplejszy dzień tego roku na Podlasiu. W Białymstoku w tej chwili jest dokładnie 25,8 stopnia, czyli 26 stopni w zaokrągleniu. Tak ciepłego dnia nie było. No wczoraj było też blisko 26, ale może ciutkę mniej, o parę dziesiątych stopnia, więc więc wygląda na to, że mamy najcieplejszy dzień roku. No i w ogóle najcieplejszy dzień roku nie tylko na Podlasiu, ale również w większości części naszego kraju. Na wielu miejscach, oprócz Pomorza, mamy temperatury sięgające nawet 27 stopni, także jest mega ciepło. Napłynęło bardzo ciepłe powietrze polarne morskie z południowego zachodu naszego kontynentu. No i właściwie tutaj Polska i kraje sąsiednie są w tej chwili najcieplejszym miejscem w Europie. No i powoli się pogoda będzie zmieniała, ponieważ w tej chwili na Pomorzu Zachodnim, na Pomorzu Gdańskim, w tej północnej części tych regionów jest front chłodny. I na przykład za tym frontem chłodnym mamy temperatury w przedziale od 15 do 20 stopni. I on bardzo powoli będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. W ciągu następnych dni, nawet nie godzin, tylko dni, także wolny ruch tego frontu, co oznacza stopniową, ale jednak zmianę pogody, ale bardzo, bardzo powolną. Także dzisiaj po południu wieczorem będzie na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami zachmurzenie duże i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz nawet lokalne burze. Temperatura aktualnie wynosi 24-27 stopni, to jest ta maksymalna, jaka dzisiaj wystąpi w godzinach popołudniowych, także jest naprawdę bardzo ciepło jak na początek maja, a wiatr jest umiarkowany, chwilami porywisty, wieje z południowego zachodu oraz południa i w nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego w centrum i na północy i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz małe prawdopodobieństwo także jest, może się zdarzyć wystąpienia burz. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, a wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny. Także bardzo ciepła noc. No i jutro w ciągu dnia, we wtorek 5 maja, będziemy mieli pogodę troszkę już taką bardziej zróżnicowaną. To znaczy tak, będzie zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego w części północnej i centralnej i możliwość przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz i temperatura maksymalna od 20 stopni na północy regionu do 26 na południu. Także już bardziej zróżnicowana temperatura maksymalna, bo tam właśnie na północy, na Suwalszczyźnie będzie zalegał front atmosferyczny. I on nie zmieni swojego położenia, ponieważ w nocy z wtorku na środę i w środę będzie taki sam rozkład temperatury maksymalnej, no ale będzie coraz więcej przelotnych opadów deszczu i burz. Także nadzieja jest wreszcie na wystąpienie opadów, przelotnych burz, bo naprawdę jest bardzo, bardzo sucho w naszym regionie, ale nie tylko w naszym regionie, również w całej Polsce, prawie w całej Polsce. Także deszcz jest bardzo potrzebny i wygląda na to, że w następnych dniach też będzie padał deszcz, pojawią się burze i temperatura stopniowo spadająca od około 19 stopni w czwartek do około 14 stopni w sobotę 9 maja, więc potem ponowne ocieplenie, więc wygląda na to, że zmienna pogoda się zacznie się kształtować w ciągu następnych dni, a co oznacza również zmienność, jeśli chodzi o zachmurzenie, jak i nadzieja duża na opady przelotne, bo jak tak powiedziałem wcześniej, deszcz jest bardzo potrzebny.
4: Tak jest, zgadza się o suszy i o różnych frontach i nie tylko, mówił synoptyk Wiesław Winnicki. Ja zaryzykuję stwierdzenie na koniec, a niech pada. Dziękujemy bardzo serdecznie.
3: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.

0: Reklama. Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
1: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
0: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianjin Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
1: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
2: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: To była reklama.
4: Jeszcze 18 minut i będzie 16. Czas na informacje dla kierowców w Polskim Radiu Białystok. Na starym rynku w Łomży jest Paweł Wądołowski, który po pierwsze przygląda się temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła na drogach, a po drugie ważne jest, gdzie jest, bo ma ważne rzeczy przy sobie. Paweł, tłumacz.
5: Tak, kupon na kawę i ciacho, aż sprawdziłem w kieszeni, czy mi nie wypadł, bo tak wrzuciłem go lekkomyślnie do tylnej kieszeni spodni, ale tak, mam. Jeżeli ktoś mnie odnajdzie, kupon na kawę i ciastko mam do wręczenia. Jestem na tej wewnętrznej części starego rynku, obok mnie są nawet ze 3 miejsca do parkowania, co nie jest częste w tym miejscu, także proponuję się pospieszyć. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na drogach, to S61, odcinek Łomża-Szczuczyn, kiedy jedziemy w kierunku Suwałk i Ełku. Tutaj trwają prace drogowe, to jest 78 i 83 km. Między tymi słupkami mniej więcej na wysokości miejscowości Zabiele. Tutaj trwa wymiana uszczelnień w nawierzchni i w związku z tym zajęty jest prawy pas. Mamy ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę i lokalizacja tych prac się zmienia. To jest też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że one nie są w jednym miejscu. Generalnie na tym odcinku lepiej by było, żebyśmy zwolnili. Jeżeli chodzi o natężenie ruchu, to podglądam sobie mapę tego, co dzieje się w Białymstoku. No i tak w zasadzie nie wiem, od czego zacząć, bo tych miejsc ze spowolnieniem jest sporo. Może tak uogólnijmy. Centrum Białegostoku, Mickiewicz, Branickiego, fragmenty ulicy Świętojańskiej, Piłsudskiego przed rondem Luscy, fragmenty ulicy Warszawskiej i Słonimskiej. Tutaj w zasadzie na większości tych ulic mamy takie odcinki w centrum, gdzie bardzo zwalniamy. Podobnie jest na Poleskiej przy skrzyżowaniu z Jurowiecką i Tysiąclecia. Na samej Jurowieckiej, no można powiedzieć, że całkiem przyzwoicie sobie przejedziemy. Zerknijmy jeszcze, co dzieje się na ulicy Ojca Pio. Tutaj właśnie w aplikacji pojawiła mi się informacja o zdarzeniu drogowym, ale kiedy rozmawiałem przed chwilą z policjantami, to nie wspominali o takim wydarzeniu. Niemniej jednak może coś się wydarzyło przed chwilą. To jest odcinek ulicy Ojca Pio, kiedy jedziemy od strony Zwierzynieckiej w stronę ulicy Mickiewicza. Także uważajmy w tym miejscu. Na samej Ciołkowskiego, już w rejonie Ronda Mejera, kiedy jedziemy od strony Niedźwiedzie, przy skrzyżowaniu z Mickiewicza dość umiarkowana sytuacja. Na wysokości stadionu również nie wygląda to najgorzej i przy skrzyżowaniu z ulicą Sławińskiego również. Patrzę jeszcze, co dzieje się przy zjeździe z Alei Paderewskiego, ale tu też wydaje mi się, że całkiem sprawnie przejedziemy. Podobnie jest w okolicach tunelu Fildorfanila, chociaż tutaj już zaczynamy coraz bardziej intensywnie zwalniać. I jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Łomży. Tutaj spore natężenie ruchu na Alei Legionów. Bardzo dużo samochodów, kiedy przejeżdżałem właśnie tutaj w okolicy rynku, było na ulicy Kolejowej przy wyjeździe w ulicę Sikorskiego i potem na tym odcinku ulicy Sikorskiego od Kolejowej do Alei Legionów. Tutaj niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, a jeżeli będziemy mieli zamiar skręcić w lewo, to już w ogóle 3 lub 4 zmiany świateł mogą być w tym miejscu potrzebne. Na Sikorskiego także w rejonie skrzyżowania z ulicą Zawadzką i dalej przy rondzie przy ZUS-ie, kiedy jedziemy od strony ulicy Zawadzkiej, a kiedy jedziemy od strony centrum, ulica Szosa Ząbrowska od rond Hanki Bielickiej do ulicy Sikorskiego właśnie. I jeszcze zerknę, co dzieje się w Piątnicy. Tutaj takie skrzyżowanie, gdzie czasami też musimy spędzić dość dużo czasu, ale teraz w zasadzie jedna góra, dwie zmiany świateł powinny wystarczyć, żeby w tym miejscu przez skrzyżowanie przejechać. A ja przypominam, stary rynek w Łomży i czekam na kogoś, kto mnie tutaj odnajdzie, żeby wręczyć kupon na kawę i ciastko.
4: Proszę nie dać Pawłowi Wądołowskiemu zbyt długo czekać. Czekamy na Państwa na starym rynku w Łomży.

0: Uwaga, mieszkańcy Łomży, na Starym Rynku w waszym mieście stoi bardzo przyjemny mężczyzna z niebieskim mikrofonem w dłoni. Mówię o tym dlatego, żeby zachęcić, bo może ktoś się boi podejść, a ten przyjemny mężczyzna...
1: Dziękuję ci bardzo.
0: A nie, to nie ma problemu. No i ten przyjemny mężczyzna ma coś do oddania w dobre ręce. Paweł, tłumacz się.
1: Tak, kupon na kawę i ciacho. Jestem na Starym Rynku w Łomży, na tej wewnętrznej części, czyli naprzeciwko ratusza, obok fontanna już działa, także bardzo sympatyczne okoliczności przyrody. No i czekam na kogoś, chyba ktoś się znalazł właśnie. Tylko ja zapraszam, żeby pan zaparkował może normalnie. Udało się. Tak w ostatniej chwili. Ale rzeczywiście lepiej zaparkować, zwłaszcza, że tu są miejsca obok parkingowe, co się nie zdarza zbyt często. A tu się, proszę, udało. Także czekam, aż nasz słuchacz wysiądzie z auta. W ostatniej chwili. Zapraszam serdecznie. Już jesteśmy na antenie akurat, także proszę powiedzieć, jak ma pan na imię?
2: Arkadiusz.
1: Panie Arku, gdzie pan usłyszał, że tu jestem? Skąd pan jechał?
2: Akurat tutaj byłem blisko i w tą stronę się kierowałem.
1: Czyli tak udało się w ostatniej chwili.
2: I przypadkowo słuchałem właśnie tego radia.
1: Jak się dzisiaj jeździ po Łomży?
2: Jak codziennie.
1: Dobrze czy źle?
2: Zawsze dobrze. Trochę korków jest, ale nieźle.
1: I to jest, proszę państwa, optymizm. Zawsze dobrze. Ja wręczam kupon na kawę i ciacho w takim razie i życzę miłego dnia. Do widzenia.
0: No i tak to właśnie, proszę państwa, trzeba żyć. Czasami przypadkowo włączyć radio i być. A tak najlepiej to w ogóle włączyć sobie radio i z Radiem Białystok być cały czas. Dziękujemy pięknie, mówił Paweł Wondomowski. Za 10.16.
3: Fundatorem nagrody zaproszenia na kawę i ciasto jest Café de Ptagu pani Twardowskiej w Łomży.

Tu i teraz Polskie Radio Białystok, 5 minut i będzie 16. Kiedyś myślałem sobie, że to smutna piosenka co do zasady, ale nie, ona jest nawet taka całkiem nawet bym powiedział przyjemna. Agnieszka Chylińska to już za nami. Słuchajcie, egzamin dojrzałości i matura z języka polskiego. Pierwszy od 10 lat z podlaskim przypadek wścieklizny czy nowe ceny benzyny. To tematy, o których powiemy więcej w wiadomościach Polskiego Radia Białystok już za 4,5 minuty. Bądźcie koniecznie z nami do tego. Coś jeszcze na pewno dorzucimy, będzie ultra ciekawie. Do tego ja jeszcze od siebie dokładamy nie najgorszą prognozę pogody, a chciałbym jeszcze nadmienić, że najbliższe dni przyniosą nam spadek temperatury i trochę opadów deszczu. Ale o szczegółach powiemy za chwilę. Zróbcie głośniej, bądźcie z nami.

0: Reklama. Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
0: To była reklama.
2: Punktualnie 16 na zegarach, a więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Robimy głośniej i przenosimy się do studia Newsroomu, a tam już czeka Ewelina Buczyńska.
3: Maturzyści odpoczywają po pisemnym egzaminie z polskiego. W Podlaskiem to ponad 12 tysięcy osób. Ceny benzyn pójdą w górę, olej napędowy bez zmian, tak informuje resort energii. Strażacy walczą z pożarem trzcin i lasu nad zalewem Siemianówka. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem i wypracowaniem. Pierwszy z tematów brzmiał wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści zaczęli dzielić się wrażeniami. My o to pytaliśmy przed czwartym LO w Białymstoku.
4: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
5: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę. Na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
6: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygonę oraz do Biblii się odwołałem.
4: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
7: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
8: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
6: Nic nie było trudne na tej maturze, fajna się trafiła.
3: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Jutro młodzież zmierzy się z obowiązkową matematyką, a w środę z językiem obcym. Mamy stwierdzony pierwszy od 10 lat w Podlaskiem przypadek wścieklizny. Jeden z białostoczan znalazł chorego jenota na osiedlu Dolidy Górne przy ulicy Kuronia. Na ten moment jest to pojedyncze ognisko. W całym Białymstoku zalecana jest zwiększona ostrożność, mówi zastępca podlaskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska.
9: Najważniejszą teraz rzeczą jest zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami. Jeżeli Państwo nie znacie zwierzęcia, proszę go nie dotykać, nie podchodzić, nie zaczepiać. Każdy przypadek podejrzany proszę zgłaszać służbom w Straży Miejskiej, pogotowemu lekarzowi weterynarii w Białymstoku.
3: Objawy wścieklizny zwierząt to nadmierna agresja, pobudzenie i ślinotok lub przeciwnie, nienaturalna łagodność czy porażenie kończyn. Lekarka apeluje do właścicieli czworonogów.
9: Psy należy wyprowadzać na uwięzi, na smyczach pod kontrolą. Koty natomiast nie powinny być aktualnie wypuszczane na zewnątrz. Koty wychodzące powinny być teraz zamknięte w domu. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wścieklizna jakkolwiek jest chorobą bardzo groźną, nieuleczalną i śmiertelną. Mamy narzędzia, które zapobiegają rozwojowi objawów i choroby, więc należy szczepić zwierzęta.
3: W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę ze względu na ryzyko wścieklizny trzeba przemyć ranę dużą ilością wody z mydłem, potem szybko udać się do lekarza. Ceny benzyn lekko w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką, a litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99, czyli też 3 grosze więcej. Z kolei litr oleju napędowego 7,31 zł, w tym przypadku cena nie zmienia się. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna tłumaczy, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
10: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
3: Rzecznik dodał, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej zapadną na podstawie konkretnych danych. Strażacy walczą z pożarem lasu i trzcin nad zalewem Siemianówka. Jak poinformował nas dyżurny straży, drony wykazały, że ogień zajął około 12,5 hektara, głównie trzcinowisk. Na miejscu jest 11 zastępów straży. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Dziś tymczasem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Na białostockich obchodach był Ryszard Minko.
11: Przejazd wozów bojowych przez centrum Białegostoku był pierwszym akcentem Międzynarodowego Dnia Strażaka. Oficjalne wojewódzkie obchody odbędą się 7 maja i będą połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby białostockiej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 5 przy ulicy Plażowej.
12: Ta nowa jednostka będzie zabezpieczała 4 gminy. Zabudów, Michałowo, Gródek. Gminę Grabówka, która na chwilę obecną nie posiada żadnej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Także miejsce jest bardzo strategiczne.
11: Mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zagrożone jest zdrowie i mienie, mówi zastępca podlaskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Grzegorz Lisowski.
13: W tym roku mieliśmy 4799 zdarzeń. Pożary to jest 1/3 wszystkich wyjazdów. Większość naszych działań są to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli wypadki w komunikacji.
11: W sumie w podlaskim garnizonie pełni służbę 1100 strażaków, ale wspierają ich także druhowie z ochotniczych straży pożarnych. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
3: Nasze kolejne wiadomości o 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
2: Niestety, ale pogoda nie pomoże w opanowaniu pożaru przy zalewie Siemianówka. Po południu oraz wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie jedynie małe. Tylko na północy miejscami zachmurzenie duże. Tam możliwe przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Od 24 do 27 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach, chociaż mój termometr teraz w Białymstoku pokazuje plus 28 w maju. Nieźle. Wiatr momentami mocniej, wieje z południa i z zachodu. Kolejne noce z większym zachmurzeniem w centrum i na północy. I tutaj możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. I na termometrach niemało, bo od 9 do 12 stopni ciśnienie spada. Teraz to 995 hektopaskali. W następnych dniach więcej chmur, więcej przelotnych opadów deszczu. No i przede wszystkim spadek temperatury.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
1: Tu i teraz, Polskie Radio Białystok.
2: Dzień dobry, witamy. 7 po 16 to poniedziałek, 4 maja, 124 dzień roku, 19 tydzień 2026. Imieniny obchodzą dziś Monika, Florian i Michał. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 5, a zajdzie o 20.06. Także mamy jeszcze trochę czasu, żeby nacieszyć się tą cudowną, prawie letnią pogodą. Może jakiś spacer, może rower. Co byście nie robili, gdzie byście nie byli, jesteśmy z wami. Mariusz Woroniewski realizuje razem z Państwem Grzegorz Pilat. Dzień dobry.

Bardzo przyjemne. No ja mam dzisiaj szczęście do nowości. Dawid Podsiadło i sezony w Polskim Radiu Białystok 13, no już dobra, prawie 14 po 16. Ręka w górę, kto nie wiedział, że to Dawid? Ja nie wiedziałem, naprawdę, przyznaję się. Przypominamy, że dzisiaj możecie spodziewać się większych kłopotów z przejazdem w wielu miejscach w całym województwie podlaskim, a to z tego powodu, że dzisiaj od rana trwają masowe kontrole trzeźwości. I słusznie, bo tylko między 5 a 8 rano w regionie policjanci zatrzymali 22 pijanych kierowców. Rekordzista 1,5 promila w Małym Płocku. Także chwilowe problemy na drogach, owszem, ale dzięki temu na drogach też powinno być w naszym regionie po prostu bezpieczniej.

0: Tu i teraz Polskie Radio Białystok 20 po 16. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, dzwonicie i informujecie o tym wszystkim, co się dzieje na drogach. Z tych waszych informacji wynika, że miejscami są kłopoty z przejazdem, to o czym wspominałem wcześniej, czyli kontrole trzeźwości tu i ówdzie w całym regionie, ale to jest chwilowe, a dzięki temu może być po prostu bezpieczniej na drogach. Tak jak bezpiecznie jest po prostu, proszę państwa, w naszym życiu, dzięki pracy strażaków podlaskich. No i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, no i strażaków w związku z tym do naszego radia zaprosiliśmy o 16.30, za 9 minut szybko, ale konkretna rozmowa na temat roli strażaków w naszym życiu. Bądźcie wtedy z nami.
1: Autopromocja.
2: Klasyczny duet. DJ i raper.
3: Mikrofon i gramofony.
2: Jedna audycja.
3: Jak co wtorek od 19. Hot 99.4 FM.
4: DJ Fame McFly. Maxim. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek. Od 19. Bądź gotowy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Ale dlaczego w złoto?
6: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
6: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
11: Maj w Nieteatrze to spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę świat.

0: Lubię takie podejście do życia. Nobody's Perfect śpiewał Muniek Staszczyk i słusznie, jest w pół do 17.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
0: Teraz to ważny temat będzie, proszę Państwa. Prosimy o skupienie. Tradycyjny przejazd wozów bojowych przez centrum Białegostoku był pierwszym akcentem obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Strażaka. To formacja od lat zajmująca się wszelkimi rodzajami zagrożeń i ciesząca się niesłabnącym, rekordowym zaufaniem społecznym. I na ten temat relacja Ryszarda Minko.
2: Wyniki badań społecznych nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o służby mundurowe, to liderem zaufania są obchodzący swoje święto strażacy. Z danych CBOS wynika, że ufa im od 95 do 97% pytanych. I nie ma się co dziwić, komentują pytani przez nas białostoczanie.
3: Każdy od dziecka chciał być strażakiem. Strażacy ratują życia bezbronnych osób.
4: Wydają się profesjonalni w tym, co robią. Wygląda to całkiem sprawnie.
2: I nie tylko wygląda, ale faktycznie akcje ratowniczo-gaśnicze przebiegają bardzo sprawnie, tym bardziej, że jest ich naprawdę ogrom, mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Grzegorz Lisowski.
5: W tym roku od 1 stycznia mieliśmy 4799 zdarzeń, czyli w zależności od jednostki, od terenu, na którym jesteśmy, jedne jednostki wyjeżdżają kilkanaście razy dziennie, niektóre wyjeżdżają kilka razy dziennie, ale codziennie strażacy wyjeżdżają do wezwań. Pożary to jest 1/3 wszystkich wyjazdów. Większość naszych działań są to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli wypadki w komunikacji i wszelkiego rodzaju inne wydarzenia jak techniczne czy działanie na wysokości.
2: Tylko w Białymstoku jest 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych z różnymi specjalizacjami, w tym nowo otwarta przy ulicy Plażowej, mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki.
6: Mamy na terenie miasta 3 specjalizacje. Jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 1 ma specjalizację ratownictwa wysokościowego. JRG 2 na ulicy Andersa ma specjalizację ratownictwo chemiczne, ekologiczne i radiacyjne. I JRG 4 na ulicy Transportowej ciężkie ratownictwo techniczne. Całe jednostki są to zwykłe jednostki ratowniczo-gaśnicze, także należy pamiętać, że ta nowa jednostka numer 5 na ulicy Plażowej będzie zabezpieczała 4 gminy: Zabudów, Michałowo, Gródek i gminę Grabówka, która na chwilę obecną nie posiada żadnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i oczywiście droga krajowa numer 19, droga krajowa numer 65, która prowadzi do przejścia granicznego. Także miejsce jest bardzo strategiczne i naprawdę tutaj posterunek już nie wchodzi w rachubę, to już musi być jednostka ratowniczo-gaśnicza. Tam jest więcej sprzętu, więcej ludzi pełni służbę i są lepsze, o wiele lepsze warunki socjalne.
2: Otwarcie jednostki przy ulicy Plażowej odbędzie się 7 maja jako element oficjalnych wojewódzkich obchodów z Dnia Strażaka. Dlatego też po raz pierwszy uroczystości odbędą się właśnie tam, natomiast na placu przed białostocką katedrą strażacy zorganizują specjalny piknik, na którym przekażą praktyczne informacje z poradnika bezpieczeństwa. W sumie w podlaskim garnizonie pełni służbę 1100 strażaków zawodowych, ale wspierają ich też strażacy ochotnicy z 220 regionalnych jednostek. A dziś białostoccy strażacy zaznaczyli swoją obecność, przejeżdżając kolumną samochodów bojowych przez centrum miasta.
0: O roli strażaków i ich trudnej, często niebezpiecznej pracy mówił Ryszard Minko.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
0: To była reklama.

Ewa Farna na dzień dobry chciałem powiedzieć. Tu i teraz w Polskim Radiu Białymstok na dzień dobry to co innego będzie. 18 minut i będzie 17. W związku z tym, że dzisiaj poniedziałek. No właśnie, na zegarach za 18:17 po południu. No i dopiero wchodzimy w tym tygodniu na takie wyższe obroty. To znalazłem idealne rozwiązanie i wytłumaczenie naszego ewentualnego poniedziałkowego lenia. Ale ostrzegam, działa tylko dzisiaj. Okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Powolności. To może dlatego dzisiaj poruszamy się trochę wolniej, ale przenieśmy to na kolejne poniedziałki. Naprawdę, zrób.

w takim tempie to można z pracy sobie powolutku wracać. Baranowski, Zbigniew Wodecki. Takie muzyczne kombo. Jeszcze 10 minut i będzie 17. Oczywiście o 17. Najważniejsze informacje z regionu, kraju i ze świata w Polskim Radiu Białystok. Do tego dokładamy nie najgorsze jeszcze dzisiaj prognozy pogody i jeszcze informacje sportowe. To w ogóle remiks niesamowity. Bądźcie koniecznie z nami, za chwilę szczegóły.

0: Reklama. 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
1: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: To była reklama.
5: Na zegarach dokładnie w tym momencie 17, więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ewelina Buczyńska.
6: Po majówce policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców na drogach w Podlaskiem. Blisko 40 cudzoziemców próbowało nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Litwą. Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym. Choroba może mieć różne objawy. 71 kolizji, 9 wypadków, w tym jeden śmiertelny. Tak w liczbach wygląda policyjne podsumowanie majówki na drogach w Podlaskiem. Najbardziej tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj około 1 w nocy. Na trasie S8 na wysokości wsi Radule samochód osobowy zderzył się z łosiem. Kierowca auta nie przeżył. W wypadkach w majówkę rannych zostało 8 osób. Policjanci zatrzymali też 12 nietrzeźwych kierowców. Dziś od rana mundurowi prowadzą kontrolę trzeźwości. Tylko między 5 a 8 ujawnili 22 osoby, które wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. Rekordzista zatrzymany w Małym Płocku koło Kolna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Blisko 40 cudzoziemców próbowało w trakcie długiego weekendu nielegalnie dostać się do naszego kraju przez granicę polsko-litewską. Największą 24-osobową grupę usiłował przez tymczasowe przejście graniczne przewieźć w busie obywatel Ukrainy, informuje młodszy chorąży Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
7: 1 maja w godzinach wieczornych na wjazd do Polski w tymczasowym przejściu granicznym po Szeszupie stawił się do odprawy obywatel Ukrainy. Dostawczym samochodem usiłował wwieźć do Polski 24 obywateli Somalii. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Kierujący 28-latek został zatrzymany za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Tego samego dnia funkcjonariusze z Rudki Tartak zatrzymali również obywatela Algierii, który nielegalnie przekroczył granicę polsko-litewską.
6: Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą udaremniono 2 maja.
7: W gminie Płońsk funkcjonariusze z placówki w Sejnach ujawnili 2 obywateli Bangladeszu, którzy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Tego samego dnia funkcjonariusze w Rudce Tartak zatrzymali 10 migrantów. Obywatel Polski samochodem osobowym przewoził 4 osoby pochodzące z Afganistanu, a kolejnych 4 obywateli Afganistanu i 2 Pakistanu granicę polsko-litewską przekroczyło pieszo.
6: Wszystkich cudzoziemców przekazano stronie litewskiej, a zatrzymanym kierowcom grozi do 8 lat więzienia. Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym to nietypowa, wyjątkowa sytuacja, bo wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że na statku płynącym z Argentyny na wyspę Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, 1 walczy o życie w szpitalu. Dr Grzesiowski wyjaśnił, że hantawirusy to wirusy odzwierzęce, przenoszą je myszy i szczury.
8: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których moc czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
6: Ekspert podkreśla, że hantawirus wylega się około 2-3 tygodni i jest niebezpieczny.
8: To jest wirus odzwierzęcy, którym, jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie, taka burza cytokinowa, trochę analogicznie jak przy COVID-zie, a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety w części przypadków kończy się śmiertelnie.
6: Według Światowej Organizacji Zdrowia dwie z ofiar to Holendrzy, a trzecia to Niemiec. Statek wycieczkowy stoił u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie dostali pozwolenia, by zejść na ląd. Po długiej zimie i zimnej wiośnie możemy w końcu cieszyć się z wyższych temperatur. Ostatnie dni przyniosły temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza i według prognoz tak ciepło ma być także w następnych dniach. Nasz reporter pytał mieszkańców Łomży, jak im się podoba taka pogoda.
9: Oj, super jest, wreszcie czekaliśmy na te ciepło. Ale zima też była fajna, zima mojego dzieciństwa.
10: Ale teraz widzę rowerek.
9: Ja staram się cały rok jeździć, chyba że są śniegi, mróz, wiadomo.
11: No bardzo, bo tylko na to czekamy, żeby można było wyjść, żeby sobie gdzieś posiedzieć, nawet przy domu, no bardzo lubię swój ogród. To sobie na taras wychodzę. Już nie mogłem się doczekać.
12: Lepiej dla dzieci tak samo, bo jednak te dzieci w domu to już pieją troszeczkę, a jak już ciepełko, to od razu inaczej. Pewnie, że fajnie, chociaż ja lubię trochę jednak jest tak pośrednio.
13: Bardzo dobrze, bo jest ciepło. Każdy czekał na to.
10: Ciepełko jest fajnie, wszystko, ludzie się śmieją. Tak powinno być, od razu lepiej.
6: A taka temperatura i brak deszczu powodują, że jest bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach, dlatego trzeba uważać. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
5: Sporo przejaśnień teraz w całym województwie podlaskim. Najwięcej chmur na północy regionu, tak mniej więcej od Boniek w górę, aż po granicę z Litwą. No i tutaj możliwe przelotne opady deszczu, ba, lokalnie nawet pierwsze wiosenne burze. Fajnie. Od 24 do 27 stopni, chociaż u mnie nawet 28 na moim termometrze. Wiatr momentami wciąż mocniej wieje z południa i z zachodu. Kolejna noc pochmurna przede wszystkim w centrum i na północy regionu. No i tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze znowu od 9 do 12 stopni w nocy. Wiatr się uspokoi, ciśnienie spada i jeszcze następne dni, bo w tych następnych dniach, wtorek, środa, szczególnie czwartek, piątek, sobota, to już w ogóle więcej chmur, więcej przelotnych opadów deszczu i zdecydowanie niższe temperatury.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
5: A teraz już czas na sport w Polskim Radiu Białystok, skoro 6 po 17, to Jacek Dąbrowski w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
5: No i cóż dziś, czym dzisiaj sportowym
15: Ekstra
5: porwiesz?
15: Ekstraklasa, ale zaczynamy od ekstraklasy badmintona.
5: A bo dzisiaj jeszcze piłka nożna faktycznie.
15: No tak, no będzie. A zaczynamy od gry właśnie. Będzie sporo dzisiaj na tak zwanych sportach nad siatką. Zaczynamy od badmintona, bo ósma kolejka Ekstraligi Badmintona odbywa się m.in. w Białymstoku. Dwa mecze o SSM SMS Białystok przegrał z Legią Warszawa 0-7. Natomiast w tej chwili rozpoczyna się mecz Hubala Białystok z drużyną UKS Bieruń. A w piłkarskiej ekstraklasie zagrają o godzinie 19 Lechia Gdańsk, która w tabeli zajmuje 15 miejsce, z 11 Radomiakiem. Radomiak traci do Jagiellonii Białystok zaledwie 6 punktów, a więc ma szansę tą stratę zniwelować. A nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, poinformował klub. Zastąpił, przypomnijmy, zwolnionego Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. No i wracamy pod siatkę. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Londynie. Przypomnijmy, że rywalki mistrzynie olimpijskie z Paryża bronią tytułu. A punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad 7 w światowym rankingu Man Kuai 3-1. O 18 polscy tenisistki gości, ping-pongiści w zasadzie, zmierzą się z reprezentacją Rumunii. Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu tenisistów, tutaj już tenis ten przez wielkie T na kortach, awansował na miejsce 53 z 63 pozycji, natomiast zmagający się z kontuzją Kamil Majchrzak spadł niestety 74 na 76 miejsca. Przewagę powiększył lider zestawienia Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza. W rankingu pani Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Na czele jest Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Miejsca pozostałych Polek: 45 jest Magdalena Fręch, 55 Magda Linet, 113 Maja Chwalińska i 138 Katarzyna Kawa. Karolina Romańczyk zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Złoto wywalczyła Szwajcarka Marta Szabo-Bouza, a po srebro sięgnęła Brytyjka Sonait McIntosh. No i to tyle na dziś ze sportu. Nie, na dziś to jeszcze nie. Teraz kolejne wiadomości po 19.
16: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
5: Dzień dobry, 9 po 17. Jak zwykle właśnie po 17 mamy dla Państwa reportaż w Polskim Radio Białystok. To już za chwilę. Tym razem posłuchamy audycji Alicji Pietruczuk, Kiedy słońce było jak księżyc. Opowiada on o objawieniach maryjnych, do jakich miało dojść w latach 60. ubiegłego wieku w okolicach Zabudowa i o tym, jak walczyła ze społecznym poruszeniem władza komunistyczna. To za moment.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Ale dlaczego w złoto?
2: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Białymstoku?
2: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
7: 18 po 17.
0: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
8: Zadośćuję, że wracacie do tego cudu. Po co to potrzebne? Byłam jeszcze sama dzieckiem, bo ja rówieśnicą jestem tej osoby, której Matka Boska się ukazała. Co ja tam pamiętam?
9: O ten cud chodzi na pani!
10: A był! I ludzie się zbierali, i różaniec, i pacierz, i modlitewki, i śpiewy, to może na 10 wioskę było słychać. Prawosławne, tak? Katoliki, tak? Wszystkie. O, to ja widziałam.
11: Kiedy słońce było jak księżyc. Reportaż Alicji Pietruczuk.
12: Było to przed głosowaniem 13 maja. Będąc na polu, bo to niedaleko od mojej kolonii, działka Jakubowskich. Tam pasła krowy, ta Jadzia Jakubowska. Patrzę, co to jest, że ona w jedno miejsce tak nosi kamyki, coś tak jakby zaznacza. Zostawiła krowę, i biegiem przez pola, nie drogo, tylko na wskos, pobiegła do swojej chrzestnej. Na drugi dzień spotkałem ją i pytam, co to było, co ty tam robiłaś? A ona mówi tak, przyszła wcześniej po tą krowę, to ona szczaw zbierała. I jak uniosła się do góry, to zobaczyła wtedy Matkę Boską. I wtedy do niej zaczęła przemawiać Matka Boska. I kazała przyjść na następny dzień o tej samej porze i w te same miejsce. To te miejsce wtedy zaczęła zaznaczać tymi kamieniami. Potem już wersja poszła echo po mieście i po terenie, że spotyka się z Matką Boską. Ludzie już przychodzą na te pole w tym czasie, to znaczy 17 godzina była. I modlą się, to różańce odmawiają i znowu ona ma widzenie. Jak już jest to widzenie, więc robi się znak na słońcu. Normalnie to patrzeć na słońce to razi w oczy. A to robi się tak słońce jak księżyc, co można patrzeć i mało tego, ale jeszcze robi się jakby patrzeć na staw wieczorem i po świata jest księżyca i te fale błyszczące takie drganie. To trwa jakieś 3-4 minuty i przerwa znowu jest. I znowu tak dzieje się. Następny dzień znowu przychodzą, bo to pierwszy to prawie codziennie ona przychodziła.
13: Co tam opowiadać, to co przeszło. Tylko z tym, że Kościół to się nie wtrącał w te sprawy nasze. Niektórzy to krzyczeli, że Matkę Boską widzieli, ale ja to nie widział.
14: Tak, okazało się to. A teraz ona wyszła za mąż, już ma 5 dzieci i pożeniła te dzieci już. Ale małżeństwo Lany nie udało się. No ja to wierzę w to, że coś to było. Jak światło zachodziło, no to wieczorkiem tak to wszystko.
15: Mieszkały 5 kilometrów od miejsca zdarzeń, więc jakże nie być. Jedną noc spędziłem tam z mamą na jakichś tłumokach. Leżałem i patrzyłem w niebo. Było gwiaździste, śpiewy, a liście trzeba było wielu lat, żeby zrozumieć, że opatrzność daje człowiekowi możliwości dojrzenia czegoś, co może być taką darowaną drogą do Damaszku.
12: Ale już tutaj zaczyna milicja interesować się, przychodzą, badają, kto tam chodzi na te pole. Ma być głosowanie w niedzielę, a w tygodniu, przed tym głosowaniem, już milicja wzięła to na badanie, tą dziewczynkę na posterunek i rodziców na posterunku trzymają, straszą, żeś ona tam nie chodziła. Kobiety te, które tam chodziły, pozabierali ich jako chorych na tyfus, do Bielska zawieźli. Tu do zabudowa nie pozwalają, bo już tu zaczynają ludzie z różnych stron schodzić się, więc do zabudowa nie można przyjechać, bo tutaj teren zakażony tyfusem. PKS-y, na przykład Białystok, Bielsk, Ciebiatycze, to już zabudowie nie zatrzymywali się. Nie ma mowy było dojechać do zabudowa.
10: Tam zaczęli już policja ścigać, rozganie. Mężczyzna w tym kobietę włapała policję do samochodu. Odwozili 30-40 kilometrów, by puszczać je w lesie. Iść. A potem się

0: to z każdej strony Polski. Masa. No, przy tym to trochę i szkód było. Dróżki porobili w zbożu, bo to tu nie puszczają, to znajdą drogę, żeby dojść bliżej, żeby zobaczyć. To jest na końcu miasta, w kierunku Kowalowiec. Potem skręca do Krynickich, to tak w prostej linii jest jakieś 1500 metrów. Już i nawet nocują tam, świecy palią się koło tego krzyża. Milicja w tym czasie między objawieniami to ten krzyż wyrzucili do parka, do czerpi. Księdza proboszcza atakuje UB, że to proboszcz robi takie wersje tego cudu. Przyjechali ze sanepidu, studnie wzięli, sklerowali, bo woda zatruta u tych, co to chodzili. Te pole wapnem zwapnowali. Przychodzi te przed głosowaniem. Jest deszcz. Jeden dzień leje, drugi leje deszcz, a mama Boska powiedziała, że w niedzielę, żeby ona też przyszła. Tylko mówiła tak, coraz to bliżej jej była, a już ostatnio to była tak blisko, że mówi, ja by chyba ręką mogła dotknąć. Tak podobna była, jak te figury są Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia. W takim płaszczu niebiesko była podpasana, no a co mówiła? Żeby ludzie modlili się, nawracali się, pokutowali, bo muszą to robić teraz, dokonać tego cudu swego, ale w własnym domu.
1: Szukaliśmy takiego cudownego znaku. To pamiętam. To zresztą jest charakterystyczne chyba dla wszelkich uciskanych w jakiś sposób społeczności, że szukają cudownych znaków. To niebo musi się tak bardzo blisko pochylić nad ziemią, że po prostu jest na wyciągnięcie ręki. Ja wiem, że te zdarzenia były nam wówczas bardzo potrzebne.
0: Tymczasem jak w niedzielę, przed południem już, zrobiła się pogoda, bo 3 dni deszcz padał przed tym, a już milicja przyszykowała się, to postawili tam świece dymne, tylko zapalić, z gazem udawiącym, wstawili się pod laskiem samochody na wzgórku, czekają, a tu ludzie przyszli do niej pod dom, jak z kościoła, i mówi, że musisz iść. Mama mówi, nie pójdę, bo boję się, w milicji tyle jest. A tam ludzie mówią tak, nie bój się, jeżeli Matka Boska powiedziała, że masz przyjść, to zabezpieczy ciebie i nic z tobą nie stanie się. W każdym razie schwycili ją na ręce i ponieśli. Jedna grupa, no tysiące ludzi, idzie od Jakubowskiej, to drogą do Kowalowiec, potem skręcają na Krynickie, na tą drogę. Druga grupa idzie od Bielskiej Szosy, też 1000. Też zapalają gaz, milicja i dymy też robią. Częściowo idzie w kierunku tych ludzi. Raptem unosi się dym do góry pionowo i kieruje się na milicję. Więc ci ludzie, co podbiegli do tych świec, tam żwir był, to żwirzec gacili, a niektórzy od razu za kamieni za tą milicję zaczęli rzucać milicję. Jeden strzał ja słyszałem i tam krzyczą, że ranili człowieka, to prawdopodobnie w szyję trafił milicjanty tego człowieka. To tam zabrali w pogotowie, a tu kamieniami, ten cały tłum na tę milicję, aż dognali ich do tych samochodów, po tych samochodach zaczęli rzucać kamieniami i oni już nie mieli drogi tutaj, tylko polami tak przejechali aż do Bielskiej Szosy.
2: Wtedy to ja byłam bardzo daleko, bo tam było bardzo dużo policji, bardzo dużo ludzi, bo jak się zaczęli bić, rzucać się kamieniami, to ja po prostu uciekłam. No bałam się, bo zamieszanie było duże, no oczywiście, także ja w środku burzy nie byłam.
0: Policja zaczęła rozganiać, to ja zabrał się rowerem i pojechał. Nie chciał tam w ogóle być. Po co mnie, żeby ciągali? A ja pogotowiu pracowałem, to ja nie chciałem mieć z

0: tym nic wspólnego. To byli takie czasy. Pójdę, bo u mnie mleko się gotuje, zaraz ucieknie.
1: Gazy te trujące jakieś dawali, a potem skropiali czymś. Ile my zwłaszczyków dostali? Od takie bolące, że o, ręki nie podnieść.
2: Z mamą i tata był i dookoła tłum ludzi od strony Kowalowiec, tej z lasu, wtedy jak partyzanci myśmy się wynurzali. I pamiętam pierwsze zdziwienie, kiedy widziałem moją ciotkę, która zawsze była ciężko chora, ledwie chodziła, tym razem z takiej gromady kamieni nosiła i ciskała tymi kamieniami. Ja zastanawiałem się, skąd w niej taki żar walki. I później sznur tych samochodów się oddalał, jakieś trąbienia, hałas. Dzisiaj oceniam to jako profanum, które wtargnęło w miejsce sakrum, no trzeba było przepędzić. Zło się wyrzuca po prostu poza margines. Wydawało mi się, że uczestniczyłem w czymś ogromnie ważnym wówczas.
3: Dalej jest to zjawisko. Ona widzi w tym czasie. Powietrze jest takie kolorowe, więc te drganie słońca. No ja wiem, może 20 tysięcy ludzi było na tym placu. Pod deszczu to bruzdy były w dwodo, to tak zagonami stali. To jak zarusza się te słońce, to taki pójdzie echo takie po ludziach, że jednocześnie wszyscy widzą. Bo nie twierdzę, żeby ta Jadzia nie widziała i zmyślała. A kto by dał radę zmobilizować tyle ludzi w jeden dzień? To jest też niemożliwe. Ani przez radio, ani przez gazety, ani innymi drogami nic nie zmobilizowałby tyle ludzi.
2: Później były najróżniejsze plotki, pogłoski, które miały zdyskredytować bohaterkę główną, czyli Jadwigę Jakubowską. Ubeckie po prostu informacje, które również wpychano w magmę tych wydarzeń po to, żeby to rozbić, ośmieszyć, czy jakkolwiek inaczej zdyskredytować.
3: Jakiś czas po tym głosowaniu to jeszcze sporo przychodziło i tam, ale stopniowo to malało. To potem już przyjechali z pługami, z traktorem, zaorać te paświsko i to wszystko, nie dali rady, bo kamieni tam było nawiezione, dali spokój. Potem ludzie zrobili już kapliczkę i krzyż postawili.
1: I chodzą, i bierają się, o teraz, majowy miesiąc, to Judo, kobiety, mężczyzny tam nie widać, ale kobiety. Stare takie robuchy, takie kia jeszcze gorsze. I się modlę. Kto jak umie.
2: Kiedy przyjeżdżam w stronę Krynickich i widzę te krzyże, wciąż we mnie się odnawia obraz tamtych wydarzeń z 1965 roku. Gnany jakąś tęsknotą, może nie do tego czasu, kiedy miało to wydarzenie, ale do rodziców, których tam jakoś wyraźniej widzę, bo takich odświętnych. Ja tego szukam, owej wizji świata. Ja miałem tę łaskę, że po prostu w tej przestrzeni żyłem.
4: Był to reportaż Alicji Pietruczuk, Kiedy słońce było jak księżyc. Wydarzenia zwane Cudem Zabłudowskim wspominali Kazimierz Szyłkiewicz i Jan Lończuk oraz inni mieszkańcy Zabłudowa i okolic.
5: Ten reportaż, a także inne możemy odsłuchać ponownie na stronie internetowej radiobialystok.pl.
6: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.

Tu i teraz Polskie Radio Białystok, 16 minut i będzie 18, chociaż jeden weekend i to wyjątkowy, bo majowy dopiero się skończył, to my już myślami jesteśmy przy kolejnym, bo szykuje się niezła gratka dla fanów piłki nożnej. Do Białegostoku na mecz ligowy przyjeżdża Pogoń Szczecin. Do końca sezonu piłkarzem Jagiellonii Białystok zostały 4 mecze, kluczowe w walce o podium Ekstraklasy. Jak po dłuższej przerwie zaprezentują się podopieczni trenera Adriana Siemieńca, no to przekonamy się już w najbliższą sobotę. Początek meczu Jagiellonia-Pogoń i naszej relacji z Hortem Areny w sobotę o 17:30. Bądźmy razem.

Absolutnie magiczny duet, czyli Mrozu i Zalia w Polskim Radiu Białystok. Za 9 minut 18, a więc za chwilę u nas wiadomości, później audycja Forum Podlasia, a następnie audycje dla mniejszości narodowych. A po 19 magia muzyczna, czyli strefa dobrej muzyki, a w roli prowadzącego Marcin Kozłowski. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia, mówię Grzegorz Pilat.

0: Reklama. Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa. To była reklama.
1: Osiemnasta, czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przy mikrofonie Marcin Mazewski. Nowoczesna klinika weterynaryjna ma powstać na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Jest list intencyjny w tej sprawie. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnia szef MON-u. W tych wiadomościach także ostrzeżenie leśników przed mężami w polskich lasach. Nowy kierunek studiów i klinika weterynaryjna na Uniwersytecie w Białymstoku to pomysł władz uczelni, które na budowę obiektu potrzebują ponad 100 milionów złotych. W bibliotece uniwersyteckiej władze uczelni, miasta i województwa podpisały list intencyjny w tej sprawie. Nowy kierunek miałby wystartować jeszcze przed zakończeniem budowy kliniki.
2: Liczymy na to, że uda nam się to już zrobić od 1 października 2027 roku.
3: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Mariusz Popławski.
2: Ale to jest ogromne wyzwanie, bo nie wystarczy tutaj przygotować programu studiów. Trzeba postarać się, żeby ci studenci na trzecim roku studiów mogli rozpocząć edukację praktyczną w klinice weterynaryjnej na naszym kampusie, ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
4: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
3: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: Jednym z tych mechanizmów na pewno jest powstanie kierunku weterynarii. To jest świetny zawód, który jest niezwykle potrzebny w naszym rolniczym województwie. Obecnie jako władze województwa jesteśmy w trakcie aktualizacji strategii rozwoju naszego województwa do roku 2030. I jestem przekonany, że będzie wpisana do tej strategii jako jeden z celów rozwojowych województwa podlaskiego i że w takim kształcie strategia zostanie przyjęta przez sejmik na przełomie grudnia i stycznia. O te środki będziemy mogli zadbać w nowej polityce spójności, czyli po roku 27.
1: Klinika ma powstać przy ulicy Ciołkowskiego na wysokości dywizjonu 303. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnia wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PIT Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej.
1: Polska będzie miała 45 lat na spłatę w sumie prawie 200 miliardów złotych pożyczki w ramach programu. 8 maja zostanie podpisana finalna umowa w sprawie SAFE. Coraz więcej węży w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, aby ukąsić człowieka, tłumaczy Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole.
6: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
1: Jak podkreślają leśnicy, nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić. W szpitalu mamy tak zwane dwie złote godziny żmijowe, podkreśla Jacek Boczar.
6: Żmija nam daje taką szansę, tak żartobliwie można powiedzieć, bo możemy czuć się świetnie przez dwie godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po dwóch godzinach ta toksyna zaczyna działać, no i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
1: Zarówno żmija jazyk zakowaty, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. Były to wiadomości Polskiego Radia Białystok.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
1: Na termometrach w Białymstoku temperatura teraz w okolicach 25 stopni. W nocy spadnie do od 9 do 12. W centrum i na północy regionu możliwe opady deszczu, a nawet burze. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami tylko porywisty.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
8: Reklama. I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
9: To była reklama. Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
10: 5 minut po godzinie 18. Marek Gąsiorowski przed mikrofonem. Witam serdecznie słuchaczy Radia Białystok. Dzisiaj w Forum Podlasia o sprawach związkowych, niezmiennie. Tym razem porozmawiamy króciutko o sytuacji pracowników w Biaglasie, bo przypomnijmy, przenosiny firmy w drugi koniec Polski już stały się faktem. A co z pracownikami? W jakim stadium jest sprawa wszystkich odpraw, świadczeń należnych? O tym przez chwilkę porozmawiamy. Będziemy też mówić o tym, że od 7 czerwca w życie wchodzi dyrektywa mówiąca o tym, że wynagrodzenia w zakładach pracy mają być jawne. Co to zmienia tak naprawdę w relacjach pracownik-pracodawca? Jaki to instrument jest w rękach pracodawcy? Jaki to instrument w rękach związków zawodowych? O tym będzie. No i też o badaniach, w których badający wykazali, że tylko 7% Polaków angażuje się bardzo mocno w pracę, natomiast większość z nas nie poleca zatrudnienia się w firmie, której sam ten obywatel, który takie słowa mówi, pracuje. O tym wszystkim z naszymi gośćmi. Andrzej Aleksiejczuk telefonicznie. Witamy, panie Andrzeju.
11: Witam państwa wszystkich.
10: Eugeniusz Muszyc, Forum Związków Zawodowych, Federacja Związków Zawodowych. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
10: I Eugeniusz Formeister, NSZZ Solidarność. Witamy serdecznie.
12: Dzień dobry.
10: Zaczynamy od Biaglasu. Andrzej Aleksiejczuk aktywny był akurat w tej sprawie. Panie Andrzeju, jak wygląda sytuacja? Bo wiadomo, że zakład już jest w innym końcu Polski, to znaczy przynajmniej urzędowo jest, czy prowadzi działalność, tego nie wiemy tak naprawdę. A co z tymi pracownikami? Na co oni czekają? Czy jeszcze w ogóle na cokolwiek czekają?
11: Znaczy, powiem tak, pracownicy cały czas czekali. Przede wszystkim czekali na uczciwe postępowanie pracodawcy. Ono jakby w trakcie całego tego procesu, który dosyć skomplikowany był, bo to dosyć długo by trzeba było o tym opowiadać, ewoluowało postępowanie pracodawcy. Niemniej w ostatnim kroku, faktycznie można powiedzieć na krawężniku, zostało podpisane porozumienie pracodawcy dotychczasowego z organizacją związkową Solidarności 80, która funkcjonowała tam w zakładzie. I w myśl tego porozumienia pracodawca zadeklarował, że pracownikom, którzy nie będą chcieli skorzystać z pracy, którą on oferuje w Pieńsku 700 km dalej, i w ramach artykułu 23 prim skorzystają z tak zwanego uprzedzenia 7-dniowego, wypłaci stosownie do stażu pracy od 1 do 3 wypłat. To zostało podpisane przez prezesa zarządu.
10: Terminy tej wypłaty kiedy będziemy mieli?
11: Deklaracja była, mowa o terminach wypłaty majowej, czyli to prawdopodobnie 8 maj, tak? Jakby to jest ten okres, w którym pracownicy będą oczekiwali na te pieniądze, ale to jest jakby jeden aspekt tego. Drugi, były świadectwa pracy, tak? Oni mieli otrzymać, ci ludzie, którzy nie chcieli podejmować tam pracy w Pieńsku, mieli otrzymać świadectwa pracy, żeby zwyczajnie mogli tej pracy poszukiwać w Białymstoku na miejscu.
10: No i to też ważne doświadczenie emerytalnych przyszłych, bardzo istotne.
11: Tak, i te świadczenia pracy były im wydawane. Tam były wątpliwości co do podpisu elektronicznego, no ale jakby to zostało, ten problem został wyjaśniony i jakby to jest podpis, który nie zmniejsza wagi, ważności tego tego oświadczenia. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, pracownicy mieli bardzo wielką pretensję do pracodawcy i słusznie, że tak naprawdę tu nastąpiła likwidacja zakładu pracy. To nie było 23 prym, bo 23 prym to tylko dotyczyło maszyn i urządzeń, które zostały przeniesione w inne miejsce. Natomiast ludzi tak przenosić nie wolno. I dla pracowników, w opinii naszej i pracowników i miejscowej organizacji, była to tak naprawdę likwidacja tego zakładu pracy, który tu w Białymstoku funkcjonował.
10: Panie Andrzeju, czyli jeśli wypłaty dokonają się za te kilka dni, to tak naprawdę można powiedzieć, że sprawa Biaglasu praktycznie rzecz biorąc zostaje zamknięta, no a ludzie niestety będą musieli sobie poradzić sami, czyli poszukać nowej pracy, co w dzisiejszych realiach może nie jest wyjątkowo trudne, ale też nie jest i wyjątkowo łatwe.
11: To będą musieli zrobić, z tym, że nie tak to powinno wyglądać. To powinny być zwolnienia grupowe, które część pracowników, którzy już mają niewielki okres do emerytury, uprawniłoby z automatu do świadczeń
10: pomostowych.
11: Socjalnych. Tak, to po prostu byłaby inna sytuacja socjalna tych pracowników. I jakby żal pracowników jest do wszystkich i słusznie, tylko że tak naprawdę opiekę nad pracownikiem powinno sprawować państwo, a nasze państwo tak zbudowało kodeks pracy, że praktycznie tej opieki nie jest w stanie sprawować i pracodawca swoją jednostronną decyzją zawsze może ten los pracownika zniekształcić, powiedzmy tak, bo każdy pracownik oczywiście ma prawo dochodzić swoich racji, ale w sądzie, a w sądzie wiemy, że te sprawy niestety pracownicze trwają.
10: Z soboty na niedzielę tego się nie da załatwić w sądzie.
11: Dokładnie, a trzeba gdzieś pracować, trzeba osiągać jakieś przychody, po prostu zwyczajnie, żeby w naszym świecie funkcjonować. A pracownik takiej możliwości nie ma, kiedy mu się kończy jedna praca i tryb jej rozwiązania jest nie taki, jak jest w powszechnym stosowaniu, nie? Bo to te 23...
10: Nie tak, jak powinien być.
11: Tak, te 23 prym to się tyczyło tak naprawdę, owszem, był to słuszny argument, słuszny zapis w kodeksie pracy, który jakby zabezpieczał pracowników, ale od strony przyjmującego zakład, czyli zmieniał się gospodarz zakładu pracy i żeby on nie zrobił czystki w tej załodze, która przychodzi od poprzedniego pracodawcy, musiał im pewne rzeczy zagwarantować i to było po to robione. Natomiast w tym momencie kreatywność ludzi, którzy interpretują prawo, poszła dalej, no i mamy taką sytuację, jaką mamy tutaj w Hucie Szkła Białostockiej.
10: To na razie tyle o Biaglasie, bo mniej więcej wiemy, jak to wszystko wygląda.
11: Panie redaktorze, jedną rzecz chciałem dodać.
10: Proszę bardzo.
11: Naprawdę należy się wielki szacunek tym pracownikom, którzy przyszli między innymi do mnie i przynieśli projekty zmian legislacyjnych. Powiedzieli tak, my wiemy, że nasz los jest kulawy, że my tak naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji, jakby perspektywy nasze nie są najlepsze, ale żeby ochronić, mówi, nasze koleżanki, kolegów w przyszłości, proponujemy i przynieśli właśnie zmiany legislacji, które
10: da się to przeprowadzić? Są chętni, którzy się tym zajmą? Czy to tak?
11: Tak, coraz więcej osób reprezentujących instytucje przychyla się do tego. Więc mam nadzieję, że uda się zbudować jakiś front ludzi dobrej woli, którzy pomogą to przeprocedować w Sejmie. Bo pamiętajmy, to robią posłowie. To posłowie muszą chcieć pomóc swoim wyborcom, którymi są właśnie pracownicy, prawda?
10: Tak jest.
11: Niezależnie od opcji.
10: Jasne, dziękuję bardzo za Biaglas, ale to jeszcze z Andrzejem Aleksiejczukiem będziemy się słyszeć, bo teraz w audycji wprowadzamy drugi temat, mianowicie od 7 czerwca wchodzi unijna dyrektywa, która mówi, że płace muszą być w zakładzie pracy jawne. Goście nasi, przypomnijmy, Eugeniusz Muszyc, jeszcze raz, i Eugeniusz Formajster. Od Solidarności może zaczniemy. Eugeniusz Formajster, to dobra dyrektywa z punktu widzenia związków zawodowych pracodawców, co ona wnosi takiego i tak naprawdę komu bardziej sprzyja, pracodawcom czy pracownikom?
12: Powinna sprzyjać obydwu stronom. Prawo po to wprowadzamy, by zarówno pracodawca, jak i pracownik mogli funkcjonować w sposób przejrzysty i odpowiedzialny w przestrzeni czy na rynku pracy. Na pewno to jest dobra, natomiast jak zwykle spóźniona, ponieważ przez wiele lat ukształtował się ten system wynagrodzeń w taki sposób i tyle tych patologii zaistniało, że dzisiaj będzie to bardzo trudno wyprostować. Oczywiście to jest próba likwidacji luki płacowej, szczególnie tak
10: między kobietami a mężczyznami.
12: Mężczyznami, co w Polsce akurat nie jest, że tak powiem...
10: Trochę lepiej wyglądamy niż
12: tak,
10: Unia.
12: Tak, natomiast pracownik będzie mógł oczywiście uzyskać informacje, ale nie w pełni, ile na przykład nie dowie się, ile pan kierownik zarabia, ile zarabia inna osoba, natomiast będzie miał prawo dowiedzieć się, jakie jest średnie wynagrodzenie na stanowisku pracy, na którym on pracuje. Także to taka to jawność nie tak pewnie jak co niektórzy
10: czyli
12: pracownicy
10: oczekują.
12: Czyli
10: to nie jest taka rozhulana jawność. Dokładnie, tak,
12: będzie, ale zawsze to, na pewno tutaj będzie pracownik miał możliwość dochodzenia w sytuacji takiej swoich praw, kiedy będzie uważał, że jest dyskryminowany płacowo. Będzie musiał pracodawca udostępnić informacje i co najważniejsze, jeśli zaskarży pracownik tego pracodawcę, to wtedy nie pracownik będzie musiał udowodnić, że jest oszukiwany, tylko pracodawca będzie musiał udowodnić, że wynagrodzenia,
10: okay,
12: które stosuje, nie naruszają dóbr tegoż pracownika. Tak? Także tutaj to na pewno jest dobry zapis, ale jak zwykle wszystko jest gdzieś tam w szczegółach i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Dzisiaj pracownicy, którzy szukają pracy, nie muszą mówić, ile gdzieś zarabiali, muszą uzyskać informację, jaka jest średnie wynagrodzenie na tym stanowisku, więc łatwiej im jest negocjować ewentualnie nowe warunki w tym zakładzie.
10: Czyli plusy są zdecydowanie.
12: Są oczywiście plusy, natomiast tutaj do tanga trzeba dwojga, obydwie strony muszą być tutaj uczciwe. Tam, gdzie są dzisiaj dobre relacje pomiędzy pracodawcą, pracownikiem
10: to w zasadzie i ułożone to ten obowiązek firmach, niczego nie zmienia.
12: Tak, szczególnie w tych firmach, gdzie są związki zawodowe, to te relacje są w miarę dobre i te wynagrodzenia nie są aż tak zróżnicowane, jak tam, gdzie tych związków nie ma.
10: Jeśli chodzi o jawność płac, wyobraźmy sobie taką sytuację. Pracodawcy i pracownicy przystępują do negocjacji płacowych. To pomaga, panie Eugeniuszu, Eugeniusz Muszyc?
13: No jasne, dokładnie tak. I tutaj nie brnąłbym to, co mój kolega imiennik mówił, spóźnione, nie spóźnione. No pewno zawsze jest spóźnione, ale...
10: No prawo sobie, za życiem rzadko kiedy nadąży.
13: Ale można powiedzieć sobie lepiej późno niż wcale. Powiedzmy sobie szczerze, Unia postanowiła zajrzeć do naszych portfeli, prawda, w tym momencie, ale służbowo. Ja uważam, że ta nowa dyrektywa o jawności wynagrodzeń to ma jeden główny cel, to co kolega mówił, równa płaca za tą samą pracę, prawda? Bez jakichś takich zagadek, tajnych tabeli, Exceli. Powiedzmy sobie tak prosto z mostu dla naszych słuchaczy, żeby oni po prostu zrozumieli, co się zmienia w tym momencie. Po prostu kandydat, który idzie do pracy, dowie się o widełkach płacowych jeszcze przed rozmową, prawda?
10: On będzie się zastanawia, rozmawiać czy nie rozmawiać.
13: Dokładnie tak. Druga sprawa. Pracownicy mogą zapytać, ile zarabiają inni na podobnym stanowisku. Prawda? No to czyli to jest dobrze. Firmy będą musiały raportować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
10: No i wtedy łatwiej chyba też poruszać się na rynku pracy, dokładnie, bo wybieramy sobie tego pracodawcę, który oficjalnie oferuje najlepsze warunki.
13: Dokładnie.
10: Czyli pracownik korzysta. Tak. Związki dalej, zawodowe też.
13: Tak. Dalej, ukrywanie pensji pod klauzulą tajne przez poufne, tak jak do tej pory było. Prawda? Ja nie mówię, że to już od razu będzie, prawda? Ale to będzie coraz trudniejsze w tym momencie, bo być
10: czyli
13: może...
10: Czyli pod stołem coraz mniej będzie.
13: Będzie, bo być może się spotkamy w sądzie z po niektórymi i tak dalej i wywalczymy. Zadajmy sobie teraz podstawowe pytanie. Po co to wszystko, prawda? Żeby zlikwidować lukę płacową i sprawić, że pensja przestanie być tematem tabu, a stanie się normalną informacją, jak godziny pracy, ewentualnie jak...
10: Przerwa śniadaniowa.
13: Jak przerwa śniadaniowa, czy ilość dni urlopu, kto na chorobowym i tak dalej, prawda? Czyli krótko na temat mówiąc, jawność, większa sprawiedliwość, łatwiej wykryć dyskryminację, pracownik ma silniejszą pozycję w negocjacjach, jakby to nie tego, na pewno
10: pracownicy
13: będą to w jakiś sposób tam kiwać, nie tak jak Lewandowski na polu, jakieś triki, uniki, prawda, do tego, no ale po to jest szczęsny, żeby w bramce, żeby to łapał, prawda?
10: Bardzo obrazowo
13: powinien. Czyli związki zawodowe, prawda? A kto jak nieszczęsny wyłapał, prawda? Ile karnych, panie redaktorze, ile karnych?
10: No, Messiego karnego.
13: Jestem pod wrażeniem pana redaktora. Pan redaktor to wszystko wie.
10: Jasne, tak ale to o piłce... Nie.
13: Nie. Kto tu mówi o piłce, panie redaktorze? My mówimy o związkach zawodowych, że tak jak szczęsny, wyłapią wszystko. Unia Europejska chce, żeby pensje przestały być, tak jak powiedzmy przepis na Coca-Colę, tajny i pilnie strzeżony, prawda? Teraz tak nie będzie. Będzie coraz więcej tej jawności i o to właśnie chodzi. A jak będzie, podejrzewam, że to, co kolega Giedek powiedział.
10: Się utrze to jakieś.
13: Różnie będzie, jedni będą kombinować, Drudzy też może nie będą bez winy, ale jakoś się dotrzemy i ważne, że to już wchodzi.
12: Zyskają na pewno uczciwi pracodawcy. Ci, którzy do tej pory odpowiednio
10: to regulowali. Tak, ale kochani, jeszcze zostawmy dwa zdania dla OPZZ-u. Andrzej Aleksiejczyk, panie Andrzeju, a pan jak widzi ten przepis, tą regulację o jawności pensji?
11: No cudów on nie zdziała, ale jest to jakiś początek drogi zbudowania prawidłowych relacji między pracownikiem a pracodawcą, czyli relacji partnerskich. Na pewno pomoże to w budowaniu tych relacji partnerskich zdecydowanie, ale jest jeszcze inny aspekt tej rzeczy. To będzie dotyczyło porównywania wynagrodzeń tych, którzy pracują na kodeksie pracy. Mamy już słynną grupę w zawodach medycznych pracujących nie na kodeksie pracy.
10: Czyli kontraktowców mamy tak zwanych i to już jest nieporównywalne.
11: Prawda, z ogromnymi, nieporównywalnymi kontraktami i to dalej będzie temat nierozwiązywalny i dalej będzie temat, można powiedzieć, tabu, bo my owszem o nim mówimy, go zauważamy, ale w tej kwestii nic do dzisiejszego dnia tam się nie zmienia. Kontrakty jak były zawierane, tak i są i w tej kwestii nic się nie zmienia w kierunku pozytywnym, bo przecież to są pieniądze nasze z podatków, to nie są pieniądze prywatne, które tam sobie wygenerowały te podmioty, tylko tak naprawdę one się biorą ze składki zdrowotnej i z tego, co do winy.
10: No i też wypadałoby, żeby były pod jakąś tam taką społeczną kontrolą przynajmniej.
11: Prawda?
10: Minimalną.
11: Więc tych aspektów jest kilka, więc jedno, to jest bardzo dobrze, to jest jakby pierwsza jaskółka tego, że pracownik stanie się bardziej po partnersku traktowany przez pracodawcę, ale tylko pracownik, więc tu jeszcze jest temat tych kontraktowców, których trzeba w jakiś sposób też potraktować kodeksem pracy.
10: No ale to nie takie proste, dlatego że to już jest zupełnie inna forma świadczenia pracy, bo to w tym momencie przedsiębiorca tak naprawdę świadczy pracę, jeśli mówimy o medykach kontraktowych, nie firma i to na zupełnie innych zasadach. Tam owszem świadczenia są większe, ale z kolei szpital jest zwolniony z ZUS-u, z podatków, bo to już to wszystko prowadzące działalność też wiadomo, że zupełnie inaczej rozliczane są urlopy. Praktycznie firma nie ma urlopu, bo nawet jeśli taki lekarz idzie na urlop, to on musi dać zastępstwo. Więc pewnie tutaj te pieniądze, jak sobie tak przeliczymy, to one faktycznie pod względem prawnym nie są, powiedzmy sobie, porównywalne, ale już jeśli policzymy z punktu widzenia zatrudniającego, to pewnie jest to wszystko porównywalne, bo jeśli dodamy te wszystkie świadczenia na rzecz pracownika, który jest zatrudniony w szpitalu, pewnie to podobnie wygląda. Tyle o jawności wynagrodzeń, a teraz...
11: Panie redaktorze, chciałbym jeszcze jedno słowo. To jest taka ekskluzywna śmieciówka. Tylko że z tymi dziadowskimi śmieciówkami to państwo chce walczyć, a z ekskluzywnymi jakoś mu się nie za bardzo to wychodzi.
10: No to też jest zupełnie inny, ciekawy punkt widzenia i pewnie warty podyskutowania przy innej okazji. Ale teraz, moi mili, o takiej rzeczy przeprowadzono badanie, według którego Polacy niestety nie angażują się tak bardzo na 100% w pracę, tylko 7% pracowników deklaruje takie zaangażowanie. To jest dużo poniżej średniej unijnej, bo średnia unijna wynosi 12%, więc tak naprawdę mamy, powiedzmy sobie, około 60% mniej więcej procent takiego zaangażowania, ale co gorsze, to też autorzy tego badania stwierdzili, że Polacy nie polecają znajomym firm, w których oni sami pracują. Eugeniusz Muszyc, tym razem od pana Eugeniusza zacznijmy. Panie Eugeniusz, o czym to świadczy tak naprawdę? Ale momencik, tylko do kończę pytanie. Bardzo proszę mi pozwolić.
13: No, ale proszę uprzejmie.
10: No, czy to świadczy o tym, że tu nasza taka polska natura przemawia przez tych wszystkich zatrudnionych i że lubimy sobie ponarzekać, że mało co nam się podoba w najbliższym otoczeniu? Czy faktycznie zła jest sytuacja w firmach, że pracownicy nie chcą się angażować, bo uważają, że nie warto? Jakby pan tutaj ze swojej perspektywy to określił?
13: No, panie redaktorze, 7% pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy. To ja bym powiedział... To jest
10: zaangażowanych w pracę.
13: Zaangażowanych.
10: Na 100%.
13: Tak, na 100%.
10: Bo
13: tak.
10: Niektórzy być może, jak są zaangażowani na 50%, to być może z tego bardzo się cieszą. Tak, zależy, kto ma jakie podejście do pracy.
13: To mniej więcej tyle, ile ludzi z własnej woli wstaje w poniedziałek z uśmiechem do pracy, prawda? No to gdzieś to 7% gdzieś tak wstaje. No ale zostawmy ten uśmiech. Co więcej, zdecydowana większość, tak jak pan powiedział, nie poleciłaby swojego pracodawcy innym. Chyba, że komuś życzliwemu, prawda? No ale to już nie mówimy tutaj o złośliwościach. Z perspektywy związkowca. czyli mnie, trudno przejść do tego po prostu no, obojętnie. Tak niski poziom satysfakcji to wyraźny sygnał, że coś jest w relacjach pracownik-pracodawca. Jakiś zgrzyt, prawda? I co byśmy tutaj nie powiedzieli, to każdy z nas by ewentualnie gdzieś miał rację, bo trudno to w tej chwili w tak krótkim okresie czasu zdefiniować. Problemy takie jak niskie wynagrodzenia, brak stabilności zatrudnienia czy niedostateczny dialog społeczny sprawiają, że pracownik częściej myśli o zmianie pracy niż o poleceniu jej znajomym.
10: No tak, bo najbardziej powszechna pensja to ta najniższa krajowa, więc pewnie... W zasadzie to nie ma nawet co znajomym polecać, bo znajomi pewnie w dużej mierze mają dokładnie to samo.
13: Tak. Bez poprawy warunków pracy, większego szacunku dla pracowników, tak dłużej nie pociągniemy, a wiadomo,

0: pracodawca był człowiekiem dobrym, pomagał dla tych pracowników, to ci pracownicy, nie bacząc na wszystko, pracowali dla tego pracodawcy, przychodzili nie bacząc na godziny pracy, prawda?
1: Czyli trzeba zrobić i koniec.
0: No, trzeba zrobić i koniec.
1: Jasne, to już wiemy.
0: Także z perspektywy związkowca, no uważam, że
1: coś jest nie tak.
0: Coś jest nie tak.
1: Czyli to nie nasza polska natura.
0: Rynek pracy przypomina w tej chwili, można by powiedzieć, taką starą maszynę, bym powiedział, która jeszcze działa, ale bez silnego serwisu, dobrego serwisu, długo nie pociągnie. Bardzo dobra dyskusja. Powinniśmy właśnie na ten temat dyskutować, bo nie jest wszędzie czarno i biało. Są dobrzy pracodawcy, gdzie związkowcy zawsze im dziękują. Szczególnie, przywołam tutaj kolegę Józefa Mozolewskiego. Pozdrawiam cię, Józiu, serdecznie. On zawsze podkreśla o pracodawcach dobrych. I my również popieramy dobrych pracodawców.
1: Dobrze, panie Gienko, ale jeszcze po dwa słowa damy.
0: A jak są źli pracodawcy, no to ich linczujemy, prawda, panie Gienku?
1: Nie, no, linczować nie wolno, panie Gienku.
0: Panie redaktor, linczujemy w sensie takim, że składamy wnioski na nich, prawda?
1: Czyli zgodnie z prawem.
0: Tylko i wyłącznie zgodnie z prawem.
1: Jasne, dziękuję ślicznie. Solidarność króciutko, bo jeszcze mamy 4 minuty niecałe.
2: Na rynku pracy coś takiego, że to takie trochę przysłowie, ale że pracodawca udaje, że płaci, a pracownicy udają, że pracują.
1: To kiedyś tak w słusznie minionej epoce było.
2: Tak jest. I to niestety wiele się zmieniło, ale jeśli chodzi o te zasady, to się nie zmieniło. I pracodawcy, podkreślam to wielokrotnie, którzy potrafią ułożyć dobre relacje, tam, gdzie są związki zawodowe, wypracowane są pewne zasady, to tam to wynagrodzenie i ta praca jest na tyle skuteczna i dobra, że oni będą polecać tę firmę. Oni zatrudniają, polecają na przykład też członkom swoich rodzin, tak? W sensie pozytywnym, nie negatywnym, bo też tak bywa. Ja jako przykład podam zakład w Łysych, zakłady mięsne, prywatny właściciel. Kiedy był pożar z różnych tam względów i ten prywatny właściciel potrafił zadbać o wszystkich pracowników. Odbudował ten zakład, choć mógł go po prostu zamknąć, zwinąć pieniądze z ubezpieczenia i pojechać. On go odbudował i w tej chwili tam ci ludzie pracują.
0: Przepraszam, panie Dziękuję, czyli nie przeniósł 700 kilometrów?
2: Nie przeniósł 700 kilometrów.
1: No wiadomo.
2: Odbudował go, dołożył z pewnością jeszcze swoje pieniądze i ludzie tam nadal mają pracę. To jest między innymi taki przykład pracodawcy.
0: Piękny przykład.
1: No i jakby na koniec jeszcze jedna opinia o PZZ, Andrzej Aleksiejczuk. Panie Andrzeju, króciutko, mamy 2 minuty, więc trzeba się sprężać. Jak pan wyniki tego badania ocenia? Co tam jest nie tak, że tak mało osób się angażuje w pracę, no i nie polecamy jednak własnego miejsca pracy.
3: Adekwatnie do rzeczywistości. W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w przedsięwzięciu, w którym jeden z pracodawców powiedział, że jego pracownicy to są takie kieroty. No więc jeśli ta opinia jest dosyć powszechną wśród pracodawców, no to nie dziwmy się, że pracownicy w ten sposób odpłacają swoim pracodawcom w relacjach do tej pracy, tak? Że nie angażują się na 100%, tak?
1: No mówiąc takim językiem sportowym, no to pracodawca nie jest to taki trener, za którym piłkarze pójdą w ogień. O tak bym to nazwał.
3: Więc naszym pracodawcom pewnie jeszcze w dużej liczbie brakuje tego podejścia zachodniego trenera, tak, do wyników zachodnich drużyn, przyrównując to do sportu. Natomiast nasi pracownicy to nie są gorsi pracownicy od tych na zachodzie. Tylko te relacje między pracodawcą a pracownikiem, to co mówili tutaj przedmówcy, dużo też zależą od tego, czy tam są związki zawodowe, jaka tam jest atmosfera w tej pracy. Do pewnej jeszcze kultury nasi pracodawcy nie dorośli, no i miejmy nadzieję, że w przyszłości to tylko się będzie poprawiało, że pracownicy będą coraz bardziej zadowoleni z pracy i coraz bardziej się w nią będą angażować, a pracodawcy na tym będą zwyczajnie biznes robić. Oni po to
1: i tego wszystkim wszystko życzymy. Wszystkim życzymy, żeby się te relacje układały jak najlepiej. Dzisiaj było o Biaglasie, dzisiaj było też o nowej dyrektywie Unii Europejskiej, znaczy dyrektywa nie jest taka nowa, ale wchodzi w życie od 7 czerwca o jawności pensji w zakładach pracy. No i o badaniach, że tak naprawdę w te prace Polacy się nie angażują i swoich miejsc pracy nie polecają znajomym. A naszymi gośćmi byli Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ. Dziękujemy za obecność w audycji. Eugeniusz Formeister, Solidarność.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Eugeniusz Muszyc, Federacja Forum Związków Zawodowych.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich związkowców i wszystkich pracodawców. Niech się szczęśliwi.
1: A Forum Podlasia już za miesiąc, w pierwszy poniedziałek czerwca. Do usłyszenia, Marek Gąsiorowski. Państwu prezentował.

0: czy do kozackich pisań można w jednej z tych piśni, w jakich wystupaje prosto kozak jak heroj, bo często co je na przykład lubowni piśni, w jakich majemo kozaka dziewczynu i czy to lirycznie, czy to w jakiejś mierze można w jednej z tych do kozackiego żanru?
1: No kozaki prosto one istnowały i bez nich nie obchodzился żaden gatunek piosen ukraińskich, ale typowo kozackie piosenki, takie jak про козака Нечая, це його історія, про його звершення там героїчні, як він відбивався від ляхів, і коли він поганяв свого коня, то він тонув в тілах побитих ворогів, і він загинув, але це була звитяга, перемога.

0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
1: Pod znakiem pogoni.
2: Письмовим екзаменам по польській мові почалися сьогодні екзамени на атестат сталості. З гетай нагоди у передачі «Под знаком погоні» навідаєм Білоруський ліцей у Бєльську-Падласкім. Побиваєм так само у Рогачах у Мілейчицькій гміні, де пройшов фестиваль місцевих білоруських традицій «Рогульки». З вами Рафал Андрасюк, вітаю і починаєм. Письмовим экзаменам по польской мове почалися сегодня во всей краине экзамены на аттестат сталости. У подласким воеводстве до матуры подходит около 10,5 тысяча выпускников средних школ. Каб отримать аттестат, треба сдать письмовые экзамены по польской мове, математице и замежной мове. Усё на базовом узровне, с выником не меньше за 30%, а так само в устные экзамены по польской мове и сучасной замежной мове. I przystąpić chociaż do jednego egzaminu po lubym abranym przedmiecie na powyższonym uzrowni, ale u tym wypadku nie ma tak zwanego minimalnego paroga. Zaraz u nas sprawozdacza z pierwszego dnia egzaminu u Białoruskim Licei u Bielsku-Padlaskim.
3: Spodziewałam się cięższych zadań.
2: Wiktoria Piaszczyńska.
3: Ale też uczyłam się sporo, więc może dlatego było łatwiej. Ale ogólnie fajna matura, jest okej.
2: Okay. Jaki temat?
3: Wpływ pracy na człowieka i rzeczywistość.
2: Na podstawie jakiej lektury?
3: Lalka, Dżuma, Alberta Kami i wzięłam kontekst po prostu epoka pozytywistyczna. Jednak polski najbardziej wyczerpuje z kreatywności, ta rozprawka. No jeszcze matematyka cięższa, ale też dużo się uczyłam, więc mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze.
2: I dokąd na studia?
3: Politechnika Leśnictwo albo Akademia Podlaska Psychologia.
4: Wypracowania ciężkie i nie podeszło.
2: Jakub Jakimiuk.
4: Test historyczny, nie taki ciężki, a teksty łatwe je. I inszy ja od siebie, nie tak jak na próbnych.
2: To już jeden przedmiot za tobą i już będzie tylko lepszy, tak?
4: Tak, będzie tylko lepiej, aby to było zdane, a o resztę nie boję się.
2: Z jakiego przedmiotu najlepszy czujesz się?
4: Matematyka. Jeszcze ruski język.
2: I kudy na studia?
4: Nie znam już, ale musi do Białostoku na budownictwo może.
5: Było całkiem łatwo, pozytywnie się zaskoczyłam. Myślałam, że tegoroczna matura będzie dużo, dużo trudniejsza.
2: Aleksja Sasinowska.
5: Były też te tematy, które ja zakładałam, że będą i lektury, więc jestem bardzo pozytywnie zadowolona. Na swojej rozprawce jako argument odniosłam się m.in. do lalki, też do tanga. To są takie całkiem proste lektury do opanowania, więc chyba poszło mi bardzo dobrze.
2: To dobry start i co dalej? Jakie przedmioty?
5: Później jeszcze zostaje angielski rozszerzony, jeszcze historia rozszerzona. Oprócz tego później w następnym terminie egzaminy ustne. No a później trzeba aplikować na studia.
2: I dokąd?
5: Psychologia Białystok. To jest takie moje marzenie. Odkąd w sumie przyszłam tutaj do Białorusów, więc póki co tego się trzymam i w tą stronę próbuję iść.
6: U naszym licei u tym chodzi jest soreksiem w uczniał, jak i zdając egzaminy na atestat stałości.
2: Dyrektor Białoruskiego Liceju u Bielsku-Padlaskim, Joanna Jakimiuk.
6: Jość emocji, kali jesionia pobaczyła ich, kali jany przychodzili użą szkołu. Mnocha z ich pałtarała jeszcze, dopytywała się niki a temy, ale tak sama niki. I śmiajali się, drżali ruki u niektórych. No i jość tak sama baćki, które duma już to tak sama wolnując za pra te egzaminy. No u pierwszym dniu polski język i u naszym licei najbolsz z takich drugich przedmiotów jość tak sama matematyka i ruski język i angielski język. No ale jeszcze niektóre uczni wybierają i biologię, i chemię. Na przykład chemię 14 osób pisze u tym chodzie.
2: I jeszcze w uczni, jak i ja, zdają maturę z białoruskiej mowy.
6: U tym chodzi ta dwoje, ich jość. Duma już to tak samo, dobra, podrychtowali się. Ja nie chcieli zdawać ten egzamin.
2: Czy jość takie w uczni, jak i ja, niejakich egzaminów nie musiać zdawać, znaczy laureaty?
6: Tak, jość u nas, laureaty olimpiady na białoruskiej mowie. I hety ja dziewczaty. Duma już to heta była wielmi dobry wybór, że to ja brali udział u tej olimpiadzie i heta pomoże im tak samo u dalejszej drodze, kali dumajem pra studia.
2: Powodle was jak dyrektora, z jakiego przedmiotu w uczni u tym chodzie najlepszy справляться.
6: Хотела бы сказать, что с каждого предмета эти экзамены будут очень добро сданы. Английская мова – это теперь такой предмет. Думаю, что не только у нашей школы, но так само у иных школ есть очень добрые выники. Але думаю, что усеяны очень добро подрихтованы до экзамена. Рихтовалися 4 года, так что думаю, что все будет добро.
2: Письмовую участку по белорусской мове запланована на 21 травня. Увесь цикл экзаменов на аттестат сталости протягнется до конца месяца, а все выники будут обвещаны 8 липеня.
0: Под знаком погони.
2: Byli wiosnowe pieśni, tancy, karagody, teatralny spektakl, wystawy i majsterklasy. U wiosce Rogaczy ciągam troch pierwszych dzion traunia prajszał cykl sustrecz z miastowymi tradycjami pod nazwaj Rohulki. Uczora u Rogaczy, a tak samo u sąsiednija Miadwierzyki i Lawoszy, zawitali tak samo wałaczobniki z Muzeja Małej Baćkałszczyny u Studziwodach.
1: Chrystus Woskres!
7: Wojnicie Woskresie!
1: Znów do waszego dwora my zawitali, wołoczebniki, chodzę wam пожадати в той час великодний всього найліпшого, дай Боже, зарок дождалі в здоров'ю. Одна з пісня волочебна «Жевжики». Ходили блудили.

0: To jest piękne nasze światło. My tu zbierajmy, przyznają do nas hosty.
1: Anatol Matojewicz z wioski Rachaczy.
0: To jest tradycja naszych dziadków i dzięki tym zespołom, co przyjeżdżają, potrzebujemy naszą kulturę, nasze korzenie, naszą gwarę. Choć my młodzież słabo to mówią po naszemu, mało śpiewają, ale my staramy się ich przekonać, że to warto, to je potrzymać.
2: No i takie przywitanie wiosny może?
0: No na pewno, bo że wiosna zaczęła się, choć trzeba deszczu. I my tu zamówili pogodę na dzisiaj i zamówiłem deszcz, także wszystko idzie według planu.
3: Pielęgnujemy tutaj tradycje.
1: Kierownica Gminnego Ośrodka Kultury w Mielejczycach Monika Bałut.
3: To wszystko odbywa się dzięki temu, że przed laty Dorofiej Fionik odtworzył korowody i obrzędy wołoczebne, jakie odbywały się tutaj ponad 100 lat temu.
4: Tak naprawdę inicjatorem idei to była Nina Tokajuk z Mikulicz, śpiewaczka i skarbnica pamięci o tradycjach.
1: Dorofiej Fionik z Muzeum Małej Baćkałszczyny u Studziwodach.
4: Ona przyjeżdżała do nas na Majowu Rosu w 2008-2009. Ja do jej jeździł to, że na zapisy pieseń. Rogulków velmi mnogo ona nam naśpiewała. Tak samo Nina Tokajuk rozkazała, jak wodili korowody do rogulków. Rozkazywała nam, że rogulki poczynali śpiewać i w pierwszy dzień Wielkodnia, po wieczerni Wielkodnu i wychodziła młodzież z cerkwy i śpiewała rogulki tu, na tym placowi, przed cerkwą rogacką. I to mnie velmi natchniło. I to jeszcze dzisiaj my tutaj wodili, brali się za ruki dzieci i tak, i przeplitali się, i toj mostok. To wszystko od Niny Tokajuk. I to byli początki. A potem my tak zgovorili się tutaj z Joanną i Adamem Aleksiejukami i w 2013 przyjechali tutaj w ramach Majowej Rosy pośpiewać te rogulki i powodzić korogody. Początkiem to była leśniczówka w Rochaczach u Aleksiejuków. Potem, że to wyszło na wiosku, potem medwerzyki doluczyli się do tego Lewoszy, sąsiednia wioska i że w tym kompleksie taką my teraz trzy wioski obsłużujemy za jeden dzień.
3: So

Tak prowodzili czas u rohaczach. Siądnie upieradaczy pad znakam pachoni, heta użył się. Czerchowy wypusk, zautra u wasiem nadsać 45. Za uwagę dziękuję Rafał Andrasiuk, da sustreczy.

0: Na zegarach już 19, w Polskim Radiu Białystok to czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Marcin Mazewski.
1: Za nimi pierwszy egzamin. Ponad 12 tysięcy osób przystąpiło do matury w Podlaskiem, wśród nich wschodząca gwiazda futbolu. Podlascy radni PiS chcą, by sejmik ponownie sprzeciwił się paktowi migracyjnemu. W tych wiadomościach także o staroobrzędowcach spod Augustowa, którzy potrzebują wsparcia. Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Uczniowie mierzyli się z tekstem i wypracowaniem. Pierwszy z tematów brzmiał: wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi: kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści dzielili się swoimi wrażeniami. My porozmawialiśmy z chyba najsławniejszym tegorocznym maturzystą, nie tylko z Podlaskiego. Oskar Pietuszewski, wychowanek Jagiellonii Białystok, obecnie zawodnik FC Porto, a od weekendu mistrz Portugalii, napisał pierwszy z egzaminów w Szkole Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii w Białymstoku. Po wyjściu z sali powiedział naszemu reporterowi, że najbardziej bał się właśnie polskiego.
2: Myślę, że polski

0: Taki był dla mnie, najbardziej chyba się bałem, ale raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Nic nie było takiego bardzo ciężkiego, także tylko i wyłącznie myślę, że pozytywnie trzeba myśleć. Ja jestem zadowolony. Najcięższe za mną.
1: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Jutro młodzież zmierzy się z obowiązkową matematyką, a w środę z językiem obcym. Chcą, by podlaski sejmik podobnie sprzeciwił się paktowi migracyjnemu. Podlascy radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt stanowiska, które chcą, by było przyjęte na najbliższej sesji sejmiku. To odpowiedź na uchylenie przez sejmik 2 tygodnie temu stanowiska w sprawie paktu migracyjnego przyjętego przed rokiem. Na konferencji prasowej radnym PiS towarzyszyli ich koledzy z Rady Miasta Białegostoku, jak też z różnych organizacji.
2: Do nas, jako do radnych, wpłynęło wiele wniosków, żebyśmy jeszcze raz postawili projekt stanowiska pod obrady sejmiku.
3: Przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku Artur Kosicki.
2: W związku z pismami Solidarności, WIR-u, innych stowarzyszeń przygotowaliśmy z powrotem stanowisko. Nie ma tu żadnych podstaw prawnych, żeby nie udzielić jakiegokolwiek dofinansowania dla Urzędu Marszałkowskiego, choćby z przyjęcia tego stanowiska.
4: Mieszkańcy Białegostoku obawiają się tego mechanizmu lokowania u nas nielegalnych migrantów.
3: Białostocki radny Paweł Myszkowski z PiS-u.
4: Musimy dołożyć wszelkich starań, jako wszystkie siły polityczne, żeby ten mechanizm powstrzymać.
5: Wszystkie kluby, stowarzyszenia więzionych internowanych w całej Polsce.
3: Przewodniczący klubu więzionych internowanych Krzysztof Nowakowski.
5: Są przeciwni.
6: Młodzi nie chcą nielegalnych migrantów w naszym województwie.
3: Jan Olesiński z Forum Młodych PiS.
6: Chcemy bezpiecznie rozwijać się. Nie chcemy czuć strachu jak w niektórych europejskich miastach jak Berlin, Londyn, Paryż.
2: Powinniśmy wrócić do tego stanowiska. Tego od nas oczekują mieszkańcy naszego regionu.
1: Podlascy radni PiS stanowisko w sprawie paktu migracyjnego chcą skierować do premiera, wojewody podlaskiego oraz marszałków Sejmu i Senatu. Staroobrzędowcy z Gabowych Grądów pod Augustowem proszą o wsparcie. Chodzi o wyznawców, którzy kilkanaście lat temu odłączyli się od wschodniego kościoła staroobrzędowego. Molenna, czyli dom modlitw tego wyznania, również znajduje się w tej miejscowości. Parafia liczy 100 wiernych, jednak aktywnie zaangażowanych w jej życie jest około 20 osób. Cerkiew znalazła się w ciężkiej sytuacji finansowej, a ojciec Mariusz Jefimow mówi, że w tym roku w świątyni trzeba wykonać kosztowne prace.
7: W tym roku wynikła potrzeba dokończenia remontu w świątyni staroobrzędowców w Gabowych Grądach pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy. Chcemy wybudować dwa boczne ikonostasy po lewej i po prawej stronie i zaokrąglić to takim łukiem. Jest to wymóg formalny i kanoniczny. No niestety po podliczeniu i znalezieniu oferentów to koszt 40 tysięcy złotych.
1: Parafia potrzebuje również wsparcia na codzienne funkcjonowanie.
7: Koszty są ogromne, bo i koszty energii, koszty wody, zakup świec, zakup oliwa z oliwek do ikon, potrzeby renowacji ksiąg, ozonowanie między innymi, także i naprawianie ksiąg, które zostały uszkodzone w wyniku ich używania. Także koszty mamy ogromne. Jeżeli tacy ludzie się znajdą, prosimy o pomoc. Zbierania na tacy nie mamy. Utrzymujemy się ze składek parafialnych i głównie z darczyńców.
1: Parafię można wesprzeć za pośrednictwem zbiórki na stronie zrzutka.pl. A były to wiadomości Polskiego Radia Białystok.
8: A jeśli chodzi o pogodę, wciąż bardzo ciepło. Dziś maksymalnie na termometrach, no wiemy, że było bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o noc, od 9 do 12 i już będzie się zbierać trochę chmur. W centrum na północy regionu może przelotnie popadać deszcz, niewykluczone nawet burze. Jutro chmur już więcej, także w centrum i na północy przelotny deszcz, niewykluczone burze, a maksymalnie na termometrach od 20 na północy, nawet do 26 na południu regionu. 5 minut po 19:00, czas teraz na sport w Polskim Radiu Białystok, Jacek Dąbrowski.
9: A dzisiaj rozpoczynamy od badmintona, wszak grała Ekstraliga w tej dyscyplinie i grały dwie białostockie drużyny. Najpierw OSSM SMS Białystok przegrał z Legią Warszawa 0-7, natomiast drużyna Hubala Białystok po dramatycznym meczu pokonała UKS Bieruń 4-3. Dodajmy, że w grze deblowej białostoczanie musieli oddać walkowerem z powodu choroby swojej zawodniczki, a mimo to wygrali i tym samym awansowali w tabeli na czwarte miejsce, premiujące grą w playoffach. Teraz już piłka nożna w Ekstraklasie. Dzisiaj rozpoczął się pojedynek Lechii Gdańsk, 15 w tabeli z 11 Radomiakiem. Sprawdzamy, jaki wynik tego meczu. Po 5 minutach 0-0 w Radomiu. A ciekawostka z boiska Ekstraklasy, w zasadzie z zaplecza tego, co dzieje się na boiskach, czyli z kulis stadionowych lub też, no można powiedzieć, szatni. Nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, tak poinformował klub. Zastąpił zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. Teraz będzie tenis stołowy. Polskie ping-pongistki niestety przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Londynie. Jedyny punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po wygranej z w rankingu światowym Manan Kuai. Natomiast panowie walczą teraz z Rumunią. Niestety po pierwszej grze singlowej przegrywają 0-1. Teraz już tenis ziemny. Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu na 53 miejsce. Natomiast Kamil Majszak spadł na miejsce 76. Przewagę powiększył lider zestawienia Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza. Iga Świątek natomiast awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Na prowadzeniu wciąż jest Aryna Sabalenka z Białorusi przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Miejsca pozostałych Polek: 45 jest Magdalena French, 55 Magdalinet, 113 Maja Chwalińska i 138 Katarzyna Kawa. Jeszcze strzelecka informacja: Karolina Romańczyk zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Złoto zdobyła Szwajcarka Marta Szabo. No to jeszcze zobaczmy, czy w Ekstraklasie zmienił się wynik spotkania. Radomiak Lechia, 7 minuta, 0-0. Kolejne wiadomości sportowe u nas po 21:00.
10: Reklama.
11: Już wstałam Ruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
10: To była reklama. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu

12 minut po 19. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok. Właśnie zaczynamy. Mariusz Woroniewski, Marcin Kozłowski jesteśmy. No i woreczek pełen muzyki mamy. Do 22. posłuchamy, pogramy. Tak brzmi nowa wersja utworu Ardour. To piosenka z ostatniej płyty Lunatic Soul, a więc projektu Mariusza Dudy, który chyba staje się jego podstawowym projektem muzycznym po odejściu z grupy Riverside. To jest reimagined version, czyli nieco inaczej wymyślona wersja tej piosenki, przearanżowana. No i brzmi naprawdę dobrze. Z tego ostatniego albumu The World Under Unsun posłuchajmy jeszcze Lunatic Soul przed nami.

New End to kolejny utwór z ostatniej płyty Lunatic Soul Wonder Mariusza Dudy, projektu Mariusza Dudy. Płyty, która pewnie rozpoczyna nowy etap w działalności muzycznej tego artysty. No to czekamy na więcej. Teraz Tori Amos u nas się pojawi. W piątek premiera albumu In Times of Dragons. Mnóstwo muzyki na tym albumie, mnóstwo przekazu i treści. No przede wszystkim bardzo dobrych piosenek. No to zaczynamy z utworem Szasz. Tak się rozpoczyna ta płyta.

Tori Amos i jej nowa płyta In Times of Dragons. To jeszcze sobie dziś w strefie wrócimy do tej muzyki, gdy zrobi się trochę ciemniej. Teraz z kolei Black Label Society, czyli nowy album Zacha Wilda i kolegów po pracy z Panterą wrócił do Black Label Society, no i proponuje nam album Engines of Demolition. Tam rockowe granie, no ale są też spokojniejsze fragmenty. No to te spokojniejsze fragmenty dziś w poniedziałek wieczorem, późnym popołudniem proponujemy. Na początek Better Days and Wiser Times.

Ozzy Song, teraz jeszcze Black Label Society za Quiet i koledzy u nas za 4 minuty 20 wiadomości w Polskim Radiu Białystok. No to jeszcze Libertines 2 maja, więc zupełnie niedawno Pete Doherty grał koncert w Polsce i można było usłyszeć także kilka piosenek z repertuaru jego zespołu. Nie tylko z tej ostatniej solowej płyty, więc Shiver już teraz.

0: Reklama. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
2: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
0: To była reklama.
3: I właśnie minęła 20, czas więc na wiadomości w Polskim Radiu Białystok, a przedstawi je Marcin Mazewski. Ceny benzyny jutro ponownie w górę, olej napędowy bez zmian, informuje resort energii. Dwie osoby zginęły, około 20 trafiło do szpitala po tym, jak kierowca wjechał autem w tłum ludzi w centrum Lipska. Powołane przez wojewodów komisje ruszają w teren, będą szacować straty spowodowane przymrozkami. Ceny benzyny znów lekko w górę. Minister energii podał maksymalne wytyczne na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką, a litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej. Litr oleju napędowego 7,31 zł. W tym przypadku maksymalna cena nie zmieni się. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
4: Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
3: Rzecznik dodaje, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu obowiązywania pakietu CPN zapadną na podstawie konkretnych danych. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tej tragedii w Niemczech. Szczegóły Adam Górczewski.
5: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Powołane przez wojewodów komisje ruszyły w teren. Rozpoczęto szacowanie strat, jakie w rolnictwie i sadownictwie wyrządziły przymrozki. Na niektórych plantacjach szkody sięgają 100% przewidywanych zbiorów. Więcej o tym Anna Orzeł.
6: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
7: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działalności. działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
6: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
8: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
6: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Od dziś do 29 maja można zgłaszać swoje propozycje na mniej oficjalny symbol krzyżewa. Władze miasta ogłosiły otwarty konkurs na zaprojektowanie figurki, która ma stać się oryginalnym wyróżnikiem tej miejscowości. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt wykonany w dowolnej technice i dostarczyć w formie elektronicznej bądź papierowej do Urzędu Miasta. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu, a szczegóły regulaminu na stronie umkrzyżew.pl. A były to wiadomości Polskiego Radia Białystok.
9: W nocy, głównie w centrum i na północy regionu, może chmurzyć się nieco bardziej. Jak mówią synoptycy, tam gdzie chmury będzie przebywać, możliwe przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze. Na termometrach w nocy od 9 do 12 stopni minimalnie. Jutro już nieco więcej chmur, także w centrum, na północy przelotny deszcz, również mogą pojawić się burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 20 na północy do 26 na południu województwa.
0: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.

Już 8 minut po 20 to jest strefa dobrej muzyki w polskim Radiu Białystok, to formacja Editors, ich zupełnie nowa piosenka zatytułowana Call It In. Po solowej płycie Tom Smith wziął się za pracę z kolegami, biorą się także za koncertowanie. Jak wiemy, przyjeżdżają dopiero co prawda w listopadzie do Polski, ale zagrają na festiwalu Inside Society. Już zapowiedzieli trasę na 2027 i wracają do Polski także 10 lutego przyszłego roku, zagrają w Warszawie. No to my jeszcze zostańmy z Editors teraz w strefie.

Kanton Spooks to raz jeszcze u nas grupa Editors. Przypominam, panowie, jeżeli chodzi o koncertowanie, już zapowiedzieli trasę na 2027 i po Europie, i po Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi dokładnie o Polskę, to jeszcze w listopadzie pojawiają się u nas, a potem wracają na początku 2027 na kolejny koncert. My tymczasem wracamy do nowej płyty Tori Amos In Times of Dragons z mnóstwem piosenek, specjalny manifest Tori dołączony do tej płyty. A więc cała opowieść, cała historia na niej zawarta, skondensowana. Także proszę sobie poczytać, proszę sobie posłuchać, bo to ważny przekaz Tori Amos, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszej rzeczywistości teraz. In Times of Dragons, wracamy do tej płyty, utwór tytułowy teraz.

Song of Sorrow to raz jeszcze Tori Amos z albumu In Times of Dragons. Przypominam, że Tori Amos już niebawem, bo 12 maja zagra koncert w Warszawie, no a premiera w miniony piątek tego ostatniego albumu, a więc pewnie kilka utworów z tej płyty fani usłyszą na warszawskim Torwarze. Teraz 29 po 20. Grupa Marillion ponownie wraca do Polski. Jest zapowiedź kolejnego weekendu Marillion, tym razem w Polsce. Tym razem to wszystko odbędzie się w Krakowie 3 i 4 kwietnia. Fani będą mogli posłuchać dwóch koncertów, spotkać się z zespołem 3 i 4 kwietnia przyszłego roku. Oczywiście. Grupa pracuje także nad nowym albumem, nad nową muzyką i pewnie poznamy ją niebawem. No to Marillion wraca teraz u nas na początek. Crow and the Nightingale.

Już za kwadrans 21. To strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok, a u nas Marillion. Z przypomnieniem, że grupa Marillion wraca na koncert do Polski, właściwie dwa koncerty, bo to będzie słynny już Marillion Weekend w Polsce w Krakowie 3 i 4 kwietnia przyszłego roku. A teraz coś dla fanów grupy Metallica. Zespół ogłosił wznowienie, reedycję swojego albumu Reload, który oryginalnie ukazał się w listopadzie 1997 roku, a ta reedycja ukaże się 26 czerwca. Bardzo bogate wydanie, jak wiedzą fani doskonale, tak było w przypadku poprzedniego albumu Load, którego reedycja także jakiś czas temu się pokazała. No to my wracamy na moment do płyty Reload Metallica, utwór Low Man's Lyric.

No i tak właśnie kończy się utwór Low Man z Ryk Metaliki z płyty Reload. Reedycja, bogata reedycja z dodatkami, z koncertami tej płyty w czerwcu, a więc coś jest zdecydowanie dla fanów. Za 7 minut 21, no to my teraz jeszcze wspomnimy Jamesa Labrie, wokalistę grupy Dream Theater, który jutro będzie obchodził swoje urodziny. No to poprosimy go właśnie z Dream Theater już teraz.

0: Reklama. Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
1: Już mamy 21. Czas więc na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Marcin Mazewski.
2: W Białymstoku odnotowano pierwszy od 10 lat przypadek wścieklizny w regionie. Blisko 40 cudzoziemców próbowało w ostatnich dniach nielegalnie dostać się do Polski przez Litwę. Zmarły arcybiskup Józef Michalik pochodził z Zambrowa. W wiadomościach przypomnimy jego związki z Podlasiem. To pierwszy od 10 lat stwierdzony w Podlaskiem przypadek wścieklizny. Jeden z mieszkańców znalazł chorego jenota na osiedlu Doilidy Górne przy ulicy Kuronia w Białymstoku. Na ten moment jest to pojedyncze ognisko, jednak w całym Białymstoku zalecana jest zwiększona ostrożność, mówi zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska.
3: Najważniejszą teraz rzeczą jest zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami. Jeżeli Państwo nie znacie zwierzęcia, proszę go nie dotykać, nie podchodzić, nie zaczepiać. Każdy przypadek podejrzany proszę zgłaszać służbom Straży Miejskiej, powiatowemu lekarzowi weterynarii w Białymstoku.
2: Objawy wścieklizny u zwierząt to nadmierna agresja, pobudzenie i ślinotok lub przeciwnie, nienaturalna łagodność czy porażenie kończyn. Lekarz apeluje do właścicieli czworonogów.
3: Psy należy wyprowadzać na uwięzi, na smyczach pod kontrolą. Koty natomiast nie powinny być aktualnie wypuszczane na zewnątrz. Koty wychodzące powinny być teraz zamknięte w domu. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wścieklizna jakkolwiek jest chorobą bardzo groźną, nieuleczalną i śmiertelną. Mamy narzędzia, które zapobiegają rozwojowi objawów i choroby, więc należy szczepić zwierzęta.
2: W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę ze względu na ryzyko wścieklizny trzeba przemyć ranę dużą ilością wody z mydłem, potem szybko udać się do lekarza. Blisko 40 cudzoziemców próbowało w trakcie długiego weekendu nielegalnie dostać się do naszego kraju przez granicę polsko-litewską. Największą, 24-osobową grupę usiłował przez tymczasowe przejście graniczne przewieźć w busie obywatel Ukrainy, informuje młodszy chorąży Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: 1 maja w godzinach wieczornych na wjazd do Polski w tymczasowym przejściu granicznym po Szeszupie stawił się do odprawy obywatel Ukrainy. Dostawczym samochodem usiłował wwieźć do Polski 24 obywateli Somalii. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Kierujący 28-latek został zatrzymany za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Tego samego dnia funkcjonariusze z Rutki Tartak zatrzymali również obywatela Algierii, który nielegalnie przekroczył granicę polsko-litewską.
2: Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą udaremniono 2 maja.
4: W gminie Puńsk funkcjonariusze z placówki w Sejnach ujawnili 2 obywateli Bangladeszu, którzy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Tego samego dnia funkcjonariusze w Rutce Tartak zatrzymali 10 migrantów. Obywatel Polski samochodem osobowym przewoził 4 osoby pochodzące z Afganistanu, a kolejnych 4 obywateli Afganistanu i 2 Pakistanu granicę polsko-litewską przekroczyło pieszo.
2: Wszystkich cudzoziemców przekazano stronie litewskiej, a zatrzymanym kierowcom grozi do 8 lat więzienia. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i honorowy obywatel Zambrowa. Józef Michalik urodził się w 1941 roku w tym mieście i tam pobierał pierwsze nauki, a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. O tym Adam Dąbrowski.
5: Honorowe obywatelstwo władze Zambrowa nadały mu w 2003 roku i był to pierwszy taki tytuł w historii tego miasta. Jak podkreślał i nadal podkreśla burmistrz Kazimierz Dąbrowski, arcybiskup Michalik utrzymywał cały czas kontakt z rodzinnym miastem, w którym nadal żyją członkowie jego dalszej rodziny. Odwiedzał tu m.in. grup rodziców na cmentarzu parafialnym. Znakomitego krajana uhonorowały także władze powiatu zambrowskiego, wybijając w 2009 roku okolicznościowe dukaty z popiersiem arcybiskupa na rewersie. W Zambrowie Józef Michalik kształcił się w szkole podstawowej, a następnie w liceum ogólnokształcącym. Po jego ukończeniu w 1958 roku wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Łomży i w tym mieście przyjął święcenia kapłańskie w maju 1964 roku. Do Łomży wrócił, żeby objąć stanowisko wicekanclerza kurii biskupiej i wykładowcy w seminarium. Po przyjęciu sakry biskupiej w 1986 roku, a następnie arcybiskupiej, jego związki z kościołem diecezjalnym nabrały innego charakteru, ale cały czas podtrzymywał kontakty z rodzinnym miastem. Ostatnie spotkanie z emerytowanym już arcybiskupem władz miasta i dekanatu zambrowskiego to jego imieniny w marcu tego roku w Przemyślu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
2: A kolejne wiadomości Polskiego Radia Białystok o 22:00.
1: Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, minimalna od 9 do 12 stopni. Centrum na północy regionu może delikatnie popadać deszcz, niewykluczone nawet burze. Jutro nieco więcej chmur, także w centrum na północy przelotny deszcz i burze mogą się pojawiać, ale termometry wciąż wysoko, od 20 nawet do 26 stopni maksymalnie. 5 minut po 21:00 wracamy teraz do informacji sportowych. Jacek Dąbrowski.
6: Ekstraklasa piłkarska dzisiaj grała, ale rozpoczynamy od ekstraklasy badmintona, bo w niej grały dwa zespoły z Białegostoku. W pierwszym spotkaniu OSSM SMS Białystok przegrał z Legią Warszawa 0-7, natomiast zespół Hubala Białystok pokonał UKS Bieruń 4-3 i w tabeli awansował na czwarte miejsce. A w piłkarskiej ekstraklasie Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i w tabeli awansował na ósme miejsce. Traci aktualnie 3 punkty do trzeciej Jagiellonii Białystok. Lechia jest 15 tuż nad strefą spadkową. Nowym trenerem piłkarza Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, poinformował klub. Zastąpił on zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. Teraz tenis stołowy. W meczach 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Londynie, Polki przegrały z Chinkami 1-3, a Polacy po dramatycznym boju z Rumunią 2-3. Dla Polaków punkty zdobyli Marek Badowski i Miłosz Radzimski, a w decydującym pojedynku Badowski przegrał z Julianem Hrytią 0-3. Teraz informacje tenisowe. Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu na 53 miejsce, natomiast Kamil Majszak spadł na miejsce 76. Na prowadzeniu wciąż Włoch Janik Zinner. Iga Świątek natomiast awansowała na miejsce 3. Na prowadzeniu pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Miejsce pozostałych Polek: 45 jest Magdalena Fręch, 55 Magdalinet, 113 Maja Chwalińska, a 138 Katarzyna Kawa. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Decyzję o podpisanie umowy z 56-letnim Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Belgijska Shari Bossuet wygrała drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderką została druga na mecie Niemka Franciszka Koch. Na 25. miejscu uplasowała się Katarzyna Niewiadoma, a w klasyfikacji generalnej jest 14, tracąc 16 sekund do liderki. Marta Jaskulska zajmuje 34. pozycję. To tyle ze sportu. Jutro pierwsze informacje ze sportu po godzinie 7.
7: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu.

10 minut po 21:00 to strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok. Peter Doherty wraca u nas raz jeszcze. Przypomnę, 2 maja zagrał koncert w Warszawie. Tam mnóstwo piosenek z tej ostatniej płyty Felt Better Alive, dlatego teraz skupmy się właśnie na tym albumie. Stay the Ocean już za nami, a utwór tytułowy już teraz.

No to był raz jeszcze Pete Doherty u nas i Felt Better Alive. 14 po 21 strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok. No to i my jeszcze raz na koniec dziś naszego przeglądu, przesłuchiwania płyty Tori Amos in Times of Dragon zaglądamy na tę płytę. Zaczniemy od utworu Veins.

Twenty Three Peaks. I tak kończymy dzisiejsze wieczorne spotkanie z płytą Tori Amos in Times of Dragons. Grupa Archive tymczasem szykuje rozszerzoną wersję albumu Glass Minds z różnymi ciekawymi wersjami utworów z tej płyty, między innymi koncertowymi czy nagranymi chociażby z orkiestrą, tak jak właśnie utwór tytułowy Glass Minds. Posłuchajmy.

Glass Minds koncertowo i orkiestrowo. To grupa Archive, oczywiście, za 24 minuty 22. No to teraz Peter Gabriel u nas jeszcze ze swoją nową muzyką, którą będzie zbierał przez cały rok, aby potem pokazać nam już w całości płytę OI, a więc Till Your Mind is Shining na początek.

Już za 10 minut, 22 to strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok. No i teraz mamy trochę wspomnień, dość odległych, bo to 42 lata minęło od momentu, kiedy ukazała się debiutancka płyta Rogera Watersa, jako artysty solowego. To był 1984 rok, sama końcówka kwietnia i album Pros and Cons of Hitchhiking właśnie się ukazuje. No pierwotnie miała to być ostatnia płyta grupy Pink Floyd, ale jednak okazało się, że ta ostatnia to było Final Cut, no a to była pierwsza solowa Rogera Watersa. Warto o niej pamiętać, tutaj m.in. Eric Clapton na gitarach. No i naprawdę dużo bardzo ciekawych historii. W takim razie Roger Waters przed nami.

0: zabawna. Już jest 22, a więc wiadomości Polskiego Radia Białystok już za chwilę. Przedstawi je Marcin Mazewski. Dziś język polski, jutro matematyka. W Podlaskiem maturę zdaje ponad 12 tysięcy osób. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu obronnego Polska-Wielka Brytania, zapowiada premier. Już tej nocy przyznane zostaną tak zwane modowe Oscary. O tym na koniec wiadomości. Strażacy przez kilka godzin walczyli z pożarem lasu i trzcin nad zalewem Siemianówka. Płonął także las w okolicach Nowego Lewkowa w pobliżu miejscowości Nowiny. Sytuacja jest już całkowicie opanowana. Jak poinformował nas dyżurny, ogień zajął około 12,5 hektara głównie trzcinowisk nad Siemianówką, a także 4,5 hektara lasu w pobliżu Nowin. W sumie w obu akcjach brało udział około 30 zastępów strażaków. Uczniowie musieli zmierzyć się z tekstem i wypracowaniem. Pierwszy z tematów brzmiał wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści dzielili się swoimi wrażeniami. My o to pytaliśmy przed czwartym ELO w Białymstoku.
1: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
2: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę. Na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
3: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygonę oraz do Biblii się odwołałem.
4: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
5: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
6: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
3: Nic nie było trudne na tej maturze, fajna się trafiła.
0: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Jutro młodzież zmierzy się z obowiązkową matematyką, a w środę z językiem obcym. W Podlaskiem egzaminy zdaje 12 300 osób. Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
7: Motywy działania mężczyzny, który w centrum Lipska wjechał w tłum ludzi, nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty mówił o dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszach.
8: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, a drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
7: Generał Mieczysław Bieniek z kolei przypomniał o zachowaniu ostrożności podczas imprez masowych.
9: Bezcenne jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna.
7: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich sprawca to 33-letni obywatel Niemiec. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy m.in. w zakresie obrony. Poinformował o tym premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem.
10: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Donald Tusk dodał, że według premiera Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśniania więzi z Unią Europejską. Już tej nocy tak zwane modowe Oscary. W pierwszy poniedziałek maja odbywa się Met Gala, coroczne wydarzenie charytatywne na rzecz Instytutu Kostiumów przy nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Jest to również wystawny, dostępny wyłącznie na zaproszenia i pełen gwiazd, spektakl popkultury. Więcej o tym Jan Pachlowski.
11: Współprzewodniczyć gali będą Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams oraz Anna Wintour.
12: The Super Bowl of Fashion is here. The annual Met Gala.
11: Jeff Bezos i jego żona Lauren Sanchez pełnią funkcje honorowych przewodniczących oraz głównych sponsorów gali, co skłoniło jedną z grup aktywistycznych do wezwania do bojkotu tego wydarzenia ze względu na powiązania Bezosa z Jeffreyem Epsteinem. Temat przewodni tegorocznej Met Gali to sztuka kostiumu. Ekspozycja opowiada o nierozerwalnym związku pomiędzy ciałami a ubraniem, które nosimy. Nawiązując do tego, oficjalny dress code dla gości brzmi Moda to sztuka. Wszystko rozpocznie się dokładnie o północy czasu polskiego. Gwiazdy przejdą po czerwonym dywanie, który rozwijany jest na schodach nowojorskiego Met. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A były to wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przed nami noc z temperaturą minimalną od 9 do 12 stopni. Gdzieniegdzie na północy, w centrum może przebywać chmury i niewykluczone słaby przelotny deszcz, a także nawet burze. No i taki przelotny deszcz, burze również na północy i w centrum jutro w ciągu dnia mogą się pojawiać. Temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro od 20 do 26 stopni. Na przed nami sporo grania, a także reportaż. Dziś reportaż Alicji Pietruczuk, kiedy słońce było jak księżyc, już za kilka minut, teraz 5 po 22.

0: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
1: Zadośćuję, że wracacie do tego cudu. Po co to potrzebne? Byłam jeszcze sama dzieckiem, bo ja rówieśnicą jestem tej osoby, której Matka Boska się ukazała. Co ja tam pamiętam?
2: O ten cud chodzi na pani!
3: A był! I ludzie się zbierali. I różaniec, i pacierz, i modlitewki, i śpiewy. To może na dziesiątej wioskę było słychać. No. Prawosławne, tak? Katoliki, tak? Wszystkie. O, to ja widziałam.
4: Kiedy słońce było jak księżyc. Reportaż Alicji Pietruczuk.
5: Było to przed głosowaniem 13 maja. Będąc na polu, bo to niedaleko od mojej kolonii, działka Jakubowskich. Tam pasła krowy, ta Jadzia Jakubowska. Patrzę, co to jest, że ona w jedno miejsce tak nosi kamyki, coś tak jakby zaznacza. Zostawiła krowę i biegiem przez pola, nie drogo, tylko na wskos, pobiegła do swojej chrzestnej. Na drugi dzień spotkałem ją i pytam, co to było, co ty tam robiłaś? A ona mówi tak, przyszła wcześniej po tą krowę, to ona szczaw zbierała. I jak uniosła się do góry, to zobaczyła wtedy Matkę Boską. I wtedy do niej zaczęła przemawiać Matka Boska. I kazała przyjść na następny dzień o tej samej porze i w te same miejsce. To nas, te miejsce wtedy zaczęła zaznaczać tymi kamieniami. Potem już wersja poszła echo po mieście i po terenie, że spotyka się z Matką Boską. Ludzie już przychodzą na te pole w tym czasie, to znaczy 17 godzina była. I modlą się, to różańce odmawiają i znowu ona ma widzenie. Jak ci wszystko widzenie, więc robi się znak na słońcu. Normalnie to patrzeć na słońce to razi w oczy. A to robi się tak słońce jak księżyc, że można patrzeć i mało tego, ale jeszcze robi się jakby patrzeć na staw wieczorem i po świata jest księżyca i te fale błyszczące takie drganie. To trwa jakieś 3-4 minuty i przerwa znowu jest. I znowu tak dzieje się. Następny dzień znowu przychodzą, bo to pierwszy to prawie codziennie ona przychodziła.
3: Co tam opowiadać, to co przeszło. Tylko z tym, że Kościół to się nie wtrącał w te sprawy nasze. Niektórzy to krzyczeli, że Matkę Boską widzieli, ale ja to nie widział.
6: Tak, okazało się to. A teraz ona wyszła za mąż, już ma 5 dzieci i pożeniła te dzieci już. Ale małżeństwo Lanie nie udało się. No ja to wierzę w to, że coś to było. Jak światło zachodziło, no to wieczorkiem tak to wszystko.
7: Mieszkałem 5 kilometrów od miejsca zdarzeń, więc jakże nie być. Jedną noc spędziłem tam z mamą na jakichś tłumokach. Leżałem i patrzyłem w niebo. Było gwiaździste, śpiewy, a liście trzeba było wielu lat, żeby zrozumieć, że opatrzność daje człowiekowi możliwości dojrzenia czegoś, co może być taką darowaną drogą do Damaszku.
5: Ale już tutaj zaczyna milicja interesować się, przychodzą, badają, kto tam chodzi na te pole. Ma być głosowanie w niedzielę, a w tygodniu, przed tym głosowaniem, już milicja wzięła tam na badanie tą dziewczynkę na posterunek i rodziców na posterunku trzymają, straszą, żeby ona tam nie chodziła. kobiet i te, które tam chodziły, pozabierali ich jako chorych na tyfus, do Bielska zawieźli. Tu do zabudowa nie pozwalają, bo już tu zaczynają ludzie z różnych stron wchodzić się, więc do zabudowa nie można przyjechać, bo tutaj teren zakażony tyfusem. PKS-y na przykład, Białystok, Bielsk, Ciebiatycze, to już zabudowie nie zatrzymywali się. Nie ma mowy było dojechać do zabudowa.
3: Tam zaczęli już policja ścigać, rozganie. Mężczyzna w tym kobietę włapała policja do samochodu. Odwozili 30-40 kilometrów, bo puszczali w lesie. A potem się bali tak chodzić. Na każdej drodze policja stała. Tu stoi, tam stoi, nie puszczali.
7: Była zamknięta droga do Zabłudowa, to przez wieś Łubniki przetaczały się tłumy, co w tamtych latach było czymś niebywałym. Nie mówiąc już o samochodach, bo tych może było mniej, ale motocykle, piesi, którzy przemierzali w stronę Zabłudowa, pytając o krężne drogi.
5: Jechało to z każdej strony Polski. Masa. No, przy tym to trochę i szkód było. Dróżki porobili w zbożu, bo to tu nie puszczają, to znajdą drogę, żeby dojść bliżej, żeby zobaczyć. To jest na końcu miasta, w kierunku Kowalowiec, potem skręca do Krynickich, to tak w prostej linii jest jakieś 1500 metrów. Już i nawet nocują tam, świecy palią się koło tego krzyża, milicja. W tym czasie między objawieniami to ten krzyż wyrzucili do parka, do cerkwi. Księdza proboszcza atakuje UB, że to proboszcz robi takie wersje tego cudu. Przyjechali ze sanepidu, studnie wzięli, zesklerowali, bo woda zatruta u tych, co to chodzili. Te pole wapnem zwapnowali. Przychodzi te przed głosowaniem. Jest deszcz. Jeden dzień leje, drugi leje deszcz, a mama Boska powiedziała, że w niedzielę, żeby ona też przyszła. Tylko mówiła tak, coraz to bliżej jej była. A już ostatnio to była tak blisko, że mówi, ja bym chyba ręką mogła dotknąć. Tak podobna była, jak te figury są Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia. W jakim płaszczu, niebiesko była podpasana. No a co mówiła? Żeby ludzie modlili się, nawracali się, pokutowali, bo muszą to robić teraz, dokonać tego cudu swego, ale w własnym domu.
7: Szukaliśmy takiego cudownego znaku. To pamiętam. To zresztą jest charakterystyczne chyba dla wszelkich uciskanych w jakiś sposób społeczności, że szukają cudownych znaków. To niebo musi się tak bardzo blisko pochylić nad ziemią, że po prostu jest na wyciągnięcie ręki. I ja wiem, że te zdarzenia były nam wówczas bardzo potrzebne.
5: Tymczasem jak w niedzielę, przed południem już, zrobiła się pogoda, bo 3 dni deszcz padał przed tym, a już milicja przyszykowała się, to postawili tam świece zimne, tylko zapalić, z gazem udawiącym, wstawili się pod laskiem samochody na wzgórku, czekają. A tu ludzie przyszli do niej pod dom, jak z kościoła, i mówi, że musisz iść. Mano mówi, nie pójdę, bo boję się, w milicji tyle jest. A tam ludzie mówią tak, nie bój się, jeżeli Matka Boska powiedziała, że masz przyjść, to zabezpieczy ciebie i nic z tobą nie stanie się. W każdym razie chwycili ją na ręce i ponieśli. Jedna grupa, no tysiące ludzi, idzie od Jakubowskiej, to drogą do Kowalowiec, potem skręcają na Krynickie, na tą drogę. Druga grupa idzie od Bielskiej Szosy. Też tysiące. Też zapalają gaz, milicja i dymy też robią. częściowo idzie w kierunku tych ludzi. Raptem unosi się dym do góry pionowo i kieruje się na milicję. Więc ci ludzie, co podbiegli do tych świec, tam żwir był, to wiżet gacili, a niektórzy od razu za kamieni za tą milicję, zaczęli rzucać milicję. Jeden strzał ja słyszałem. I tam krzyczą, że ranili człowieka. To prawdopodobnie w szyję trafił milicjanty tego człowieka. To tam zabrali w pogotowie, a tu kamieniami, ten cały tłum na tę milicję. I aż dognali ich do tych samochodów. Po tych samochodach zaczęli rzucać kamieniami. I oni już nie mieli drogi tutaj, tylko polami tak przejechali aż do bielskiej szosy.
1: Wtedy to ja byłam bardzo daleko, bo tam było bardzo dużo policji, bardzo dużo ludzi. Bo jak się zaczęli bić, rzucać się kamieniami, to ja po prostu uciekłam. No bałam się, bo zamieszanie było duże, no oczywiście. Także ja w środku burzy nie byłam.
8: Policja zaczęła rozganiać, to ja zabrał się rowerem i pojechał. Nie chciał tam w ogóle być. Po co mnie, żeby ciągali? A ja pogotowiu pracowałem, to ja nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. To byli takie czasy. Pójdę, bo u mnie mleko się gotuje, zaraz ucieknie.
3: Gazy te trujące jakieś dawali, a potem skropiali czymś. Ile my zwłaszczyków dostali? Od takie bolące, że o, ręki nie podnieść.
7: Z mamą

0: no trzeba było przepędzić. Zło się wyrzuca po prostu poza margines. Wydawało mi się, że uczestniczyłem w czymś ogromnie ważnym wówczas.
1: Dalej jest to zjawisko. Ona widzi w tym czasie. Powietrze jest takie kolorowe, więc te drganie słońca. No ja wiem, może 20 tysięcy ludzi było na tym placu. Pod deszczu to brudy były w wodo, to tak zagonami stali. To jak zarusza się te słońce, to taki pójdzie echo takie po ludziach, że jednocześnie wszyscy widzą. Bo nie twierdzę, żeby ta Jadzia nie widziała i zmyślała. A kto by dał radę zmobilizować tyle ludzi w jeden dzień? To jest też niemożliwe. Ani przez radio, ani przez gazety, ani innymi drogami nikt nie zmobilizowałby tyle ludzi.
0: Później były najróżniejsze plotki, pogłoski, które miały zdyskredytować bohaterkę główną, czyli Jadwigę Jakubowską. Ubeckie po prostu informacje, które również wpychano w magmę tych wydarzeń po to, żeby to rozbić, ośmieszyć, czy jakkolwiek inaczej zdyskredytować.
1: Jakiś czas po tym głosowaniu to jeszcze sporo przychodziło tam, ale stopniowo to malało. To potem już przyjechali z pługami, z traktorem, zaorać te paświsko i to wszystko, nie dali rady, bo kamieni tam było nawiezione. Dali spokój, potem ludzie zrobili już kapliczkę i krzyż postawili.
2: I chodzą, i bierają się, o teraz, majowy miesiąc, to Judo, kobiety, mężczyzny tam nie widać, ale kobiety. Stare takie robuchy, takie jak ja, jeszcze gorsze. I się modlę. Kto jak umie.
0: Kiedy przyjeżdżam w stronę Krynickich i widzę te krzyże, wciąż we mnie się odnawia obraz tamtych wydarzeń z 1965 roku. Gnany jakąś tęsknotą, może nie do tego czasu, kiedy miało to wydarzenie, ale do rodziców, których tam jakoś wyraźniej widzę, bo takich odświętnych. Ja tego szukam, owej wizji świata. Ja miałem tę łaskę, że po prostu w tej przestrzeni żyłem.
3: Był to reportaż Alicji Pietruczuk, kiedy słońce było jak księżyc. Wydarzenia zwane Cudem Zabłudowskim wspominali Kazimierz Szyłkiewicz i Jan Leończuk oraz inni mieszkańcy Zabłudowa i okolic.
4: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: Grudzień 1923 rok. Zazgrzytało żelastwo i pociąg zatrzymał się przy peronie białostockiego dworca kolejowego. Lokomotywa sapnęła kilka razy, wypluwając nadmiarowe obłoki pary, a z wagonów wysypał się tłumek pasażerów. Był czwartek, a więc dzień handlowy.
2: Tate, dorożkę weźmiemy!
1: Nalegała urodziwa Żydówka w eleganckim palcie, opatulona wzorzystym wełnianym szalem. Dorożkę, dorożkę. A pieniądze masz?
2: Ale tate, ciemno, zimno, a na Hanajki dalekowato.
1: Cichaj, durnowata. Raz, dwa będziemy na miejscu, a Jakubek migiem samowar nastawi. Z ulicy Świętego Rocha skręcili w Sukienną. Przenikliwy, zimny wiatr zacinał z ukosa, kłując w twarz pióropuszami śniegu. Młoda kobieta trwożnie rozglądała się w ciemności. Nie uszli i 30 metrów, kiedy przed nimi wyrosły trzy typy w jesionkach i głęboko naciągniętych na oczy kaszkietach. O, państwo Mojżeszowi do synagogi? Tak rano? Zagadnął jeden z nich. I już widzisz, dodał. Portfelik i bagaże poproszę. Póki co obsługa była prima sort. Niestety kupiec Merkel Furman nie wpisał się w te salonowe konwenanse.
2: Ty zbójo! Ja zawezwę policję!
1: Nie skończył kwestii, gdyż celny cios w szczękę rozłożył go na śliskiej ulicy. Jego córka Bella próbowała wzywać pomoc, ale trzeci z napastników tak dokładnie okręcił jej głowę szalem, że nawet nie zipnęła. Kupiec Furman przyjął jeszcze kilka ciosów na twarz i z jego kieszeni ubyło 20 milionów marek. Oniemiałej kobiecie wyrwano z ręki kosz z odzieżą. Wartości, jak później określiła, 0,5 miliarda marek. I bandyci rozpłynęli się w porannej szarówce. Posterunkowy Antoni Zawadzki kończył właśnie swoją służbę przy dworcu kolejowym. Już miał przejść na drugą stronę torów do komisariatu, kiedy zauważył trzy przekradające się w stronę dworca postacie.
3: Ej, wy tam!
1: Policjant wyjął pistolet.
3: Stać, bo będę strzelać!
1: Pierwszego dopadł zbira z pakunkami. Drugiego trzymali już kolejarze. Trzeci zniknął pomiędzy stojącymi na bocznicy wagonami. Posterunkowy nawet nie zdawał sobie sprawy, jaki ptaszek wpadł mu w ręce. Aspirant Lewicki założył nogi na biurko i zapalił papierosa. Z niechęcią wziął z biurka akta, spojrzał na nagłówek. Rabunek na dworcu kolejowym. Znowu pewnikiem obrobili jakiegoś pijaczka, mruknął ze znudzeniem. Jednak w miarę przeglądania notatki wzrastało w nim zainteresowanie. Podniósł słuchawkę telefonu.
3: Areszt?
1: Tu Lewicki. Dajcie na przesłuchanie zatrzymanego dzisiaj rano niejakiego Farberowicza. Tak, natychmiast. Rozkuj i poczekaj na korytarzu. Kajdanki szczęknęły metalicznie i zniknęły w kieszeni policjanta. Lewicki wygodnie rozparł się na krześle. Proszę, niech pan siada, podsunął aresztantowi nogą taboret. A więc tak wygląda sława białostockich Hanajek. Nazywam się Izak Boruch Farberowicz, odpowiedział cichym, lecz stanowczym głosem aresztant. Spod okrągłych okularów padło na Stefana spojrzenie na pewno nie bandyckich oczu. Widać było, że należały one do osobnika wykształconego, pewnego siebie, ale nie hardego. Co to za fuszerka na dworcu? To kiedy przyjdzie ten drugi policjant, który da mi w mordę? Lewicki uśmiechnął się. Widzę, że oprócz świętych ksiąg łyknął pan też nieco psychologii. Lewicki wyjął z biurka formularz przesłuchania, zamoczył pióro w atramencie. No to do rzeczy. Od ostatniej odsiadki minęło niecałe 4 miesiące. Co panu tak śpieszno na państwowy wikt? A, bo to panie komisarzu, za młodym na komisarza. Póki co aspirant, sprostował Lewicki. No to, panie aspirancie, to wszystko jest bez sensu. Poruta za porutą. A jak już coś wpadnie, to na jedną dobrą balangę nie starcza. Na melinie u ślepego Felka, kiedy skończyła się zabawa i wracaliśmy na kwatery, przyszedł pomysł, żeby spróbować szczęścia w białostockim pociągu. Był czwartek, w Białymstoku dzień targowy, więc wśród pasażerów mogło być sporo kupców lub majętnych klientów. Mnie osobiście pomysł pasował, gdyż większość warszawskich moserów miała mnie na oku. Zapakowaliśmy się na Wileńskim. Ale jak pech to pech. Pasażerów sporo, ale jeszcze więcej żołnierzy na przepustkach. W dodatku jeden przedział pełen policjantów. Z nadzieją, że może tu, na targu, da się kogoś przekręcić, dojechaliśmy do Białegostoku. Po drodze postanowiliśmy wstąpić na jednego głębszego na Hanajki do Rudej Mośki. No i po drodze spotkaliśmy tego Trufnisia. Dalej pan aspirant już wie. Farberowicz prawie z ulgą wyrzucił ostatnie zdanie. Lewicki przyglądał mu się uważnie. Podświadomie czuł odrobinę sympatii do przeciwnika zza drugiej strony barykady. Odłożył pióro. No właśnie, panie Farberowicz, nie wiem wszystkiego. Kupiec Furman i jego córka zeznali, że groziliście rewolwerem. Sądy teraz działają w trybie doraźnym, więc wie pan, co grozi za napad z bronią? Stryczek. Tak więc co z tym rewolwerem? Nachalnik zerwał się z taboretu. Nie było żadnego rewolweru. Stefan ruchem ręki posadził go z powrotem. Panie Farberowicz, nie jestem antysemitą ani nadgorliwym policjantem. Wybrałem zawód psa i szczekam, bo mi za to płacą. To taki sam zawód jak pana złodziejski. Znam większych złodziei niż kieszenkowcy. Schopenfeldziarze czy potokowcy to bankierzy, politycy, magnateria i cała banda próżniaków. Opowiem panu pewne zdarzenie z czasów powstania sejneńskiego. Było to pięknego sierpniowego wieczoru roku 1919. Litwini zaatakowali i zdobyli Sejn. Polskie oddziały wycofały się. Ranny podporucznik został otoczony w jednym z domów na rynku. Po sesji prowadził sklep Żydek, który w piwnicy znalazł oficera, opatrzył go i ukrył w beczce po śledziach. Wieczorem do miasta powróciły polskie oddziały. Porucznik był uratowany, ale jeden z oficerów chciał obić Żyda za trzymanie polskiego oficera w śledziowym smrodzie. Tego wieczoru ten oficer stracił przednie zęby, a młody podporucznik oficerskie szlify. Lewicki trochę z zażenowania zmienił nieco fakty. Otóż te kilka godzin spędził on nie w beczce po śledziach, ale w kloacznym dole. Farberowicz patrzył na Lewickiego z niedowierzaniem. I to nieznajomość złodziejskiego slangu, ani opowieść przesłuchującego była powodem jego zdumienia, ale to, co powiedział ten pies. Złodziej? Taki sam zawód jak każdy inny? Nigdy jeszcze nie patrzył na swoje wyczyny z takiej perspektywy. Ciężko stęknął. Ryzyk fizyk. Ten nagan to niby był. A dlaczego niby? Bo to taka dziecięca zabawka z ebonitu. Wyrzuciłem ją przy torach koło semafora. Dobrze. A skąd pan zna Arona Bubkiewicza? Nie znam człowieka. Kto to? Widzę, że wracamy na stare podwórko. Policjant zapalił papierosa. To twój wspólnik, którego zatrzymaliśmy. Lewicki specjalnie przeszedł na ty. Trzeci uciekł. Radzę, przemyśl to jeszcze i omów z adwokatem, bo ten już dobija się do ciebie. To na dzisiaj tyle. Sprawdzę, co z tym nagalem. Lewicki zdusił papierosa w popielniczce. Otworzył drzwi. Wyprowadzić zatrzymanego! Farberowicz wychodząc odwrócił się. W jego oczach nie było widać, tak jak u większości przyłapanych złodziejaszków, nienawiści. Bardziej przebijała nutka szacunku. Do widzenia, panie komisarzu. Stefan machnął tylko ręką.
0: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
10: Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Nocna Orkiestra Radia Białystok.

0: Rozmowa dnia.
1: W wielu domach to pewnie są najbardziej gorączkowe, no i oczywiście stresujące chwile. Dlatego dziś w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok, jak żeby inaczej, psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Maturzyści zmierzą się z arkuszem egzaminacyjnym. Może być tak, że niektórych to wręcz sparaliżuje. Co robić w takiej sytuacji?
2: Jeżeli sparaliżuje nas przed wejściem albo przed jeszcze rozpoczęciem egzaminu, to jest jeszcze taki moment, żeby wstać, wyjść, przejść się do toalety, no bo w sytuacji stresu wydzieli nam się kortyzol, tak zwany hormon stresu, i najprostszym sposobem na spalanie kortyzolu jest ruch. Więc jeżeli mamy możliwość, to nie siedźmy pod salą, ale też nie siedźmy w ławce tej egzaminacyjnej, jak już wylosowaliśmy swoją ławkę. Jak jest jeszcze możliwość, przejść się po korytarzu do toalety, jeżeli jest możliwość, chwilę porozmawiać z kolegą, koleżanką. Natomiast jeżeli nas paraliżowało, jak już widzimy ten arkusz, siedzimy, nie mamy takiej możliwości, żeby wyjść i się przejść i zobaczymy jakieś zadanie, zobaczymy cokolwiek, co nas jakoś zestresowało, to na chwilę się oderwać od tego arkusza, to oznacza oderwać wzrok. Można na chwilę zamknąć oczy, można popatrzeć przez okno, jeżeli mamy tam jakąś zieleń, super, popatrzmy na drzewa, zamknijmy na chwilę oczy i powtórzmy sobie w myślach dwu bądź trzykrotnie: przygotowywałam się do tego cały rok. Może teraz panikuję, ale dam radę.
1: Czyli afirmacja.
2: Pozytywna afirmacja to jest trochę oszukiwanie swojego mózgu, ale tak my właśnie działamy. Im więcej będziemy sobie mówić, dam radę, jeżeli nie to zadanie, to następne, czasem wystarczy, że powiemy sobie na spokojnie, weź 5 głębokich oddechów i to może wystarczyć.
1: A jak przegonić takie natrętne myśli? O rany, ja tego nie umiem, nie przeczytam, nie ogarnę, to moja pięta Achillesowa, na pewno nie dam rady, nie zdam. O rany, co to będzie, co powiedzą rodzice? I już się ta spirala tak uruchamia, to wręcz uniemożliwia myślenie, koncentrację, cokolwiek.
2: Trochę taka jak metafora takiej kuli śnieżnej albo lawiny schodzącej z góry, że jeżeli już ona nabierze rozpędu, to faktycznie nie ma takiej możliwości, żeby coś ją powstrzymało. Więc to, co robimy, to działamy wtedy, kiedy te myśli zaczynają się pojawiać. I zalecam, polecam wyczuć siebie na tyle, ile siebie znamy, w którym momencie już zaczynamy panikować, w którym momencie jeszcze to są myśli, które damy radę zahamować. I jeżeli to jest panika, która mówi nie zdam, wszyscy dookoła zdadzą, bo mamy taką tendencję, żeby wtedy używać słów nigdy, zawsze, wszyscy, czyli właśnie wszyscy zdadzą, tylko nie ja, mi pójdzie najgorzej, ja na pewno się nigdzie nie dostanę, to spróbujmy powiedzieć dokładnie te same zdania, ale z tą pozytywną afirmacją. To jest jeden ze sposobów, który dzisiaj wspomniałam, że nawet jeżeli mi nie pójdzie tak, jakbym chciała, to na pewno pójdzie mi dobrze. I znowuż, przygotowywałam się do tego cały rok, przygotowywałam się do tego 2 lata. Dam radę, wierzę w siebie. Natomiast jeżeli już siedzimy na tym egzaminie i faktycznie jest coś, co jest naszą piętą Achillesową, bo to też nie jest zawsze możliwe, żebyśmy się przygotowali absolutnie ze wszystkiego, no to to są takie stare, sprawdzone techniki. Przejrzyjmy ten arkusz i zacznijmy od zadań, które lubimy, które nam zawsze wychodzą. One nam dadzą poczucie sprawstwa, że już coś nam się udało. Dadzą nam takie poczucie, że już jakaś część, jakiś procent tego arkusza jest za nami, ale też dadzą nam też taką ulgę, że już coś rozpoczęliśmy, czyli trochę być może te paniczne myśli gdzieś odejdą na bok. Także albo zaczynamy od tego, co umiemy najlepiej, albo zaczynamy od tego, co jest najkrótsze, jakoś najłatwiejsze. Natomiast faktycznie, jeżeli jest coś naszą piętą Achillesową i jeszcze mamy taką możliwość przed egzaminem, ale nie bezpośrednio dzień przed egzaminem, czy w dzień egzaminu, ale taki poranek, 2 dni wcześniej, jeszcze raz przeczytać, zrobić sobie jeszcze raz notatki. I to być może znacząco nie wpłynie na naszą pamięć, ale da nam większe poczucie pewności siebie. A w wielu egzaminach jednak ma duże znaczenie poczucie pewności siebie na odzyskiwanie tej wiedzy i tych informacji z pamięci długotrwałej.
1: Eksperci zalecają też oddychanie. Każdy oddycha, no bo wie, jak się oddycha, ale nie o takie zwyczajne oddychanie chodzi.
2: Polecam, zalecam techniki oddechowe. Wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami. Najprostsza technika oddechowa, najlepiej byłoby z zamkniętymi oczami, to też możemy robić w czasie egzaminu. Na 3 sekundy robimy wdech i na 5 sekund robimy wydech. I liczymy sobie, to liczenie też odwraca naszą uwagę od tej paniki, która się pojawia i od stresu. Spróbujmy sobie zrobić tak 2-3 razy i na przykład wrócić do arkusza. Tak, techniki oddechowe jak najbardziej polecam.
1: Czyli to nas relaksuje, ale też dotlenia.
2: Dotlenia, reguluje też układ nerwowy. To jest ważne, żeby chociaż troszeczkę się wyregulować.
1: Często przed wejściem na salę uczniowie tak nerwowo zaglądają do notatek albo licytują się, no niestety, kto czego nie umie. Czy to pomaga, czy raczej nakręca te spirale paniki? No i jak się odizolować od stresu innych?
2: powiem ulubioną odpowiedzią psychologów, że to zależy, ponieważ są osoby, które faktycznie na ostatnią chwilę są w stanie coś zapamiętać, dlatego że te informacje jeszcze są w tej pamięci krótkotrwałe i jesteśmy je w stanie otworzyć tuż po wejściu
1: na salę egzaminacyjną. Czyli słuchać innych i wtedy nam się to może przydać?
2: Ale jeśli to nie jest taka technika, która nam zawsze pomagała, to bardzo proszę, kochani maturzyści, nie próbujcie niczego nowego w dzień egzaminu. Idźcie swoimi utartymi torami. To, co dla was było najlepsze i na was działało najlepiej, korzystajcie. Nie ulegajmy może powszechnemu ruszeniu przed salą, co jeszcze trzeba szybciutko powtórzyć i faktycznie może warto czasem się odizolować, jeżeli czujemy, że to wzmaga gdzieś naszą panikę, generuje więcej stresu. Czyli odejdźmy od tej grupy osób, która się jakoś tutaj licytuje może tymi datami, nazwiskami, informacjami, definicjami, bo to nam nie przysłuży, my tego nie zapamiętamy, a być może wprowadzi w nas większe poczucie, oha, czegoś być może jeszcze nie umiem, a to nie jest korzystne.
1: No mamy jeszcze rodziców, którzy też czasami nie pomagają, a nakręcają niestety spirale stresu. Może podpowiedzmy również im, co robić, czego nie robić, żeby nie dokładać jeszcze, no i tak zestresowanym maturzystom.
2: Moje doświadczenie w pracy z maturzystami to było bardzo ciekawe, jak zadałam pytanie zarówno im, jak i rodzicom, co pomaga, co przeszkadza. To, co powiedzieli maturzyści, że to, co najbardziej pomaga, to wiara w dziecko, która absolutnie nie może polegać na codziennym przypominaniu, kiedy ta matura jest, czyli nie przypominamy, nie pytamy, zostawmy to dziecko, wspierajmy je, owszem, to, co pomoże, to dzisiaj po egzaminie, szanowni państwo, rodzice, przytulić swoje dziecko, zabrać na herbatę, zabrać na spacer, porozmawiać, cokolwiek takiego zrobić, żeby na chwilę pobyć ze swoim dzieckiem.
1: I nie zaganiać do nauki, bo jutro matematyka na przykład, do zadań nie gonić.
2: Nie gonić, a wręcz mówić, daj sobie luz, daj sobie odpocząć. Tym bardziej, jeżeli myślimy sobie, że maraton, czyli matura to maraton, to tak trochę metafora biegowa. Myślę, że państwo jakoś tak wiecie, że maratończycy przygotowujący się do olimpiad i do swoich maratonów też nie trenują cały czas, a ważne jest w treningu również regeneracja.
1: No tak, maraton, nie jeden egzamin, nie dwa, nie trzy, to cały maraton rzeczywiście już na koniec. Jak zmienić nastawienie z boję się, nie dam rady, na jestem gotowy i dam radę?
2: Ja lubię takie powiedzenie, że 80% rzeczy, którymi się martwimy, nigdy w życiu się nie zdarza i to możemy sobie powtarzać. I to jest trochę o tym przejściu z boję się, dodam radę.
1: Kiedyś się mówiło połamania piór, a dzisiaj jak się mówi?
2: Chyba też połamania piór.
1: Jakby ktoś nie wiedział, co to pióro, to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok była psycholog Anna Czerniakiewicz z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
2: Bardzo dziękuję. Mocno trzymam kciuki za wszystkich maturzystów i ósmoklasistów w tym roku.

0: Tu i teraz. Ekonomia i gospodarka.
1: Na tani remont mieszkania średniej wielkości trzeba w tym roku wydać około 67 tysięcy złotych. Tani, czyli z wykorzystaniem materiałów z niższej półki cenowej. Takie szacunki przedstawili eksperci porównywarki Rankomat. Nie tylko materiały kosztują. Wyliczenia pokazują, że 1/3 ceny to tak zwana robocizna. Najwięcej zapłacimy za remont kuchni, mówi analityk firmy Rankomat Michał Ratajczak.
2: W trybie niskobudżetowym i tak najwięcej wydatków pochłonie kuchnia, bo same materiały to koszt 19 tysięcy złotych. W remontowanym mieszkaniu 45 metrów kwadratowych urządzenie takiego pomieszczenia o powierzchni 10 metrów kwadratowych oznacza łączny wydatek w wysokości prawie 27 tysięcy złotych razem z robocizną. To aż 40% całego budżetu remontowego.
1: Trochę mniej kosztować będzie remont łazienki, choć tu proporcje wydatków są nieco inne.
2: Rachunek za remont łazienki 6 metrów kwadratowych będzie niższy od kuchni. Tu jednak fachowiec zainkasuje średnio prawie 11 tysięcy złotych, a materiały będą kosztować 7 tysięcy złotych. Tym samym wyremontowanie łazienki jest kosztowniejsze od zakupu płytek i armatury sanitarnej razem wziętych.
1: Ile kosztować będzie remont pozostałych pomieszczeń? Warto zaznaczyć, że poza malowaniem eksperci wyliczyli tu m.in. ułożenie nowych paneli podłogowych, nowe drzwi i meble.
2: Salon to dość tanie pomieszczenie do remontów w przeliczeniu na metr kwadratowy. Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką. Dlatego remont pokoju o powierzchni 15 metrów kwadratowych kosztuje w 2026 roku prawie 13 tysięcy złotych. Sypialnię 10 metrów kwadratowych można wyremontować łącznie za nieco ponad 7 tysięcy złotych, z czego 5,5 tysiąca złotych pochłoną materiały, a resztę koszty robocizny. Korytarz o powierzchni 4 metrów kwadratowych to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania. Można zamknąć się w budżecie do 2 tysięcy złotych, o ile wyposażenie typu szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro będą pochodzić z niższej półki cenowej.
1: W szacunkach kosztów remontu eksperci nie uwzględnili niektórych wydatków, jak wywóz gruzu czy transport materiałów. Koszt odnowienia mieszkania może różnić się także w zależności od regionu. Warto więc zawsze do zakładanej na remont kwoty doliczyć dodatkowo 15% zapasu.
0: Tu i teraz. Ekonomia i gospodarka.

Zip trip.